0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Nasz kolejny gość w poranku 7:09. Marcin Palade, analityk, socjolog, analityk sondaży, socjolog. Człowiek, który bada nastroje społeczne. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Marcinie, zastanawiam się, jak długo albo jak szybko, może w tę stronę zapytam, możemy ocenić, czy dany temat z politycznej bańki, z mediów społecznościowych, internetowych oburzeń jednej czy drugiej strony politycznej trafia pod strzechy i zaczynają o tym ludzie rozmawiać przy grillu, na bazarkach albo gdzieś tam spotykając się ze znajomymi.
2: Doświadczenie z ostatnich kilkunastu lat pokazuje, że często tematy, które się wydają takimi, można powiedzieć, dużymi, które powinny wpłynąć na sympatie polityczne Polaków, gdzieś tam się rozmywają, są, jak to się często używa tego zwrotu, przykrywane, nie do końca, tak powiem, wychodzą poza bańki informacyjne, w których funkcjonują te dwa nasze główne obozy. No ale zdarza się też tak, że coś, co z pozoru nie wygląda tak do końca bardzo groźnie, na przykład dla rządzącej formacji, no potem jednak przekłada się na to, że jest to jednak jakiś punkt zwrotny. No i pytanie oczywiście pozostaje takie, czy to, co czytamy od dwóch dni, to już jest ten punkt zwrotny, po którym, jak też historia pokazuje, wszystkich rządów po 90 roku, no niezależnie od tego, jak potem duża jest aktywność rządzących, to jednak to się już nie przekłada na to, że oni mogą te swoje notowanie poprawić. I raczej obserwujemy równie pochyłą, no żeby dać prosty przykład. Powódź w 97 roku i zwycięstwo potem AWS-u, oddanie władzy przez SLD, czy to, co się stało na przykład w drugiej połowie rządów też SLD, premiera Leszka Millera, czyli w latach 2003-2005, co zaowocowało no, to praktycznie marginalizacją lewicy. To wcale nie oznacza oczywiście, jakbym teraz miał pójść za ciosem i powiedzieć, że to oznacza marginalizację Koalicji Obywatelskiej, obozy Donalda Tuska. Mhm. Ale z całą pewnością warto się przyglądać temu w najbliższych kilku dniach, bo wygląda na to, że to jednak będzie serial i dłużej. A już ta reakcja nerwowa dzisiaj widoczna w ostatnich godzinach polityków całego obozu rządzącego, całego, bez wyjątku, świadczy o tym, że tam jest świadomość tego, że to może jednak osłabić notowania partii koalicyjnych, które i tak dzisiaj są jakie są i nie dawałyby gwarancji kontynuacji tych rządów po 27 roku.
1: A od czego zależy to takie wpadnięcie w korkociąg, z którego już nie da się potem wykaraskać? Mam na myśli to, że jakby z perspektywy dziennikarza, i tu się bije w piersi dziennikarza też politycznego, zwłaszcza może, no ta lawina tematów jest tak duża, tak szybka, tak przychlewająca jedna drugim, że jak to w tym czerstwym żarcie, nie ma kiedy taczki załadować, żeby to przemyśleć, żeby to rozwieść i żeby się tym zająć na poważnie, bo co chwilę coś wyskakuje nowego. Pewnie w Koalicji Obywatelskiej jest dzisiaj myśl, trzeba to przeczekać, ustać, za 2-3 dni opinia publiczna rzuci się tam na, nie wiem, temat Ziobry, na temat innego Wałku albo Bąkiewicza.
2: Pewno taka jest nadzieja i taki jest plan na ten moment rządzących, ale warto przypomnieć poprzedników kampanię w 23 roku, kiedy też nie szło, tak byśmy powiedzieli, Prawu i Sprawiedliwości, kiedy coraz więcej było sygnałów na to, że ten sposób prowadzenia kampanii i no, pewna już taka widoczna forma zmęczenia rządzącymi może zaowocować zmianą, to w tej chwili być może jesteśmy świadkami właśnie tego, że tak będzie. To w dużej mierze zależy od tego, na ile my jesteśmy w stanie jako potencjalni odbiorcy tych komunikatów je gdzieś tam zaszeregować, zapamiętać i na ile jesteśmy w stanie złożyć potem to w jakąś większą całość, bo rzadko się zdarza tak, żeby ta decyzja następowała pod wpływem jednego nawet dużego wydarzenia. A najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, w której no gdzieś tam się to w tej naszej pamięci odkłada, że było takie posunięcie, taka wypowiedź, taka decyzja i jak obserwujemy, ja szczególnie obserwuję reakcję polityków, kiedy są w opozycji, kiedy im się wydaje, że no już ten absolutnie to jedno czy drugie zdarzenie to już jest przełomowe, rozstrzygające i po tym już nastąpi absolutny koniec, to wiemy jak to wyglądało w dobie rządów Donalda Tuska za pierwszym razem 7-15, kiedy tenże Tusk był chowany do politycznego grobu wiele razy przez Prawo i Sprawiedliwość, a to jednak były dwie kadencje. I potem po 15 roku zmiana, kiedy ówczesna opozycja, czyli obecny obóz, wtedy obóz i obecny Donalda Tuska też wskazywał, że absolutnie to jeszcze kwestia tygodni, miesięcy i to musi runąć. No, 8 lat ta budowla ustała. Teraz mamy do czynienia z przyspieszeniem, bo symptomy tego, że obecnie rządzącym będzie trudniej, o wiele trudniej niż PiS-owi po 15 roku, mieliśmy już pół roku po wyborach. Przypomnę wybory do Parlamentu Europejskiego, które co prawda Koalicja Obywatelska wygrała, ale one były korzystne dla ugrupowań prawicowych, czyli dla opozycji. No i teraz pozostaje pytanie, czy to się już sporej części wyborców odłożyło na tyle, że oni w tej chwili mogą dokonać jakiegoś przegrupowania, czy też jeszcze cały czas mamy do czynienia z wyczekiwaniem, a to wyczekiwanie z kolei może mieć związek z tym, że no, zawodników mamy takich, jakich mamy, można powiedzieć, na szachownicy są takie, a nie inne figury. Wobec tego ci, którzy w tej chwili, a to zjawisko też obserwowaliśmy w przeszłości, którzy pod wpływem właśnie choćby wydarzeń związanych z tym, co się działo w Szpitalu Południowym w Warszawie, mogą wycofać się na jakiś czas do niezdecydowanych, co nie będzie oznaczało przerzucenia swoich głosów na inne ugrupowania. No i pytanie, ile z nich dotrwa w tym niezdecydowaniu, ostatecznie nie pójdzie głosować za półtora roku, a ile z nich jeszcze dokona wyborów w postaci no, alternatywy, która się jawi, mam na myśli ugrupowania, które są w tej chwili w opozycji.
1: Tak, to bardzo ciekawy proces. Zastanawiam się o tyle, że te wspomniane przez Pana przykłady lat późnych 90., czy nawet początku lat 2000, no nie miały jednego dodatkowego aspektu, to znaczy mediów społecznościowych i internetu rozkręconego na tak dużą skalę, bo dzisiaj to już nie jest tylko kwestia tego, że gdzieś tam licealiści sobie surfują po nocach w internecie, tylko że każdy, nawet seniorzy, nawet ludzie w zupełnym, czasem wydawać by się mogło, wykluczeniu medialnym czy politycznym, no, dociera do nich informacja, bo klikną gdzieś na YouTubie, bo klikną coś na Facebooku, bo im kolega podeśle linka na WhatsAppie z jakimś memem albo śmieszną, albo poważną analizą rzeczywistości. I mam na myśli to, że jakby dzisiaj takie oczekiwanie, że jeden temat nam zmieni, zresetuje scenę polityczną, może być nieco naiwne o tyle, że nie dlatego, że on nie jest poważny, nie dlatego, że on nie jest mocny, bo ta historia z salonikiem VIP w Szpitalu Południowym w Warszawie, salonikiem dla osób no, z legitymacją Koalicji Obywatelskiej, bo tak to chyba możemy nazwać, jest mega mocna, bo też bardzo łatwo ją opowiedzieć, choćby gdzieś tam przy grillu, czy nawet w windzie. Natomiast zastanawiam się znowu, czy my nie jesteśmy jednak w jakiejś takiej totalnej lawinie newsowo-narracyjnej i zdecyduje tak naprawdę ostatni miesiąc kampanii, kiedy to sobie zaczynamy jakoś uporządkowywać dzięki samym sobie, dzięki politykom, dzięki mediom.
2: To jest tak, że oczywiście łatwiej jest mówić post factum, bo będziemy wiedzieli na przykład za pół roku, czy ten punkt zwrotny, ten proces odchodzenia i to nie jakiegoś powszechnego odchodzenia wyborców od Koalicji Obywatelskiej, przecież tam jest duża baza fanatyków, byśmy powiedzieli, nawet a nie wyborców, którzy pozostaną z Donaldem Tuskiem na dobre i na złe, niezależnie od tego, czy takich przykładów absolutnie skandalicznego funkcjonowania, tak jak Szpital Południowy w Warszawie, będzie jeszcze 10 czy 20, ale mówimy o dosyć istotnej grupie wyborców, to jest kilkanaście procent potencjalnie z tych, którzy mogliby zagłosować w 27 roku, którzy raczej byli skłonni głosować przeciwko obozowi Kaczyńskiego w 23 roku, takich wyborców bardziej umiarkowanych środka, a teraz będą poszukiwali jakiejś alternatywy dla Donalda Tuska, wobec którego idą na coraz większy dystans i z całą pewnością ostatnie godziny i dni tego, co się wydarzyło, no, powodują, że oni na pewno nie są bliżej obozu Tuska, a się od tego obozu Donalda Tuska oddalają.
1: A to jeszcze jedno pytanie. Czy opozycja dobrze wykorzystuje tę historię? Bo wydawać by się mogło, że to jest tak naprawdę wystawiona piłka do pustej bramki, mówiąc żargonem piłkarskim. W końcu mamy mundial. Portal Zero, bo mówimy o artykule Patryka Słowika i wcześniej już przy okazji tego dżentelmena, który zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ciągu roku, a ledwo skończył studia i teraz już przy okazji tego saloniku VIP dla najlepiej znajomych tegoż dżentelmena z legitymacją Koalicji Obywatelskiej. Wydawać by się mogło, że to jest w zasadzie jabłko, które samo spada do fartuszka, wystarczy go złapać i podać dalej, bo przecież to jest historia, która, tak jak rozmawiamy, oburza nie tylko zwolenników PiS-u czy prawicy, tylko szerzej. Każdy stał albo stoi, albo będzie stał kiedyś w kolejce do lekarza z samym sobą, z mamą, z córką, wszystko jedno. No ale mam wrażenie, może trochę mylne, bo też przyznaję, że główna partia opozycyjna, czyli PiS, no próbuje ten temat też podnosić, ale więcej mam wrażenie zapału, emocji i takiej energii poszło tam w historię pod tytułem niemiecka policja zbyt brutalnie reaguje na ruch ochrony granic, który gdzieś tam chciał upamiętnić polskie ofiary II wojny światowej, targając krzyż w Berlinie.
2: No, nie pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją po wyborach w 2023 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przeszło do opozycji z główną partią opozycyjną wciąż, że nie do końca wydaje się, że liderzy i politycy tej formacji wyczuwają puls, albo inaczej, nie do końca układają priorytety i działają zgodnie z jakąś przyjętą strategią, przynajmniej w tym średnim, i wymagając tego długiego terminu. Przecież pamiętamy choćby sytuację, że ta formacja poszła bardzo mocno w obronę Kamińskiego i Wąsika. Wiemy, że to skończyło się pierwszymi, już widocznymi bardzo spadkami dla Prawa i Sprawiedliwości. Potem było trochę zejście, że tak powiem, z tego nurtu radykalnego, ruchu radykalnego. A to, co obserwujemy od wczoraj, no cóż, no to pokazuje, że są różne priorytety, różne środowiska wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości decydują się na pójście w jednym czy drugim kierunku. Z całą pewnością mamy do czynienia z pewnym absurdem, który się dokonał w ostatnich paru dniach. Mianowicie Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy od dłuższego czasu przełamało się, starając się widzieć nie tylko swoich twardych wyborców. Mam na myśli ostatnią konferencję w Kaliszu, gdzie no, z całą pewnością była bardziej taka oferta do centrum, czyli deklaracja kandydata na premiera Przemysława Czarnka, że pójdą w kierunku waloryzacji progu podatkowego, no, co było wyraźnym sygnałem w kierunku klasy średniej, czy tych, którzy utożsamiają się z szeroko rozumianą klasą średnią. I oto po trzech, czterech dniach od tego wydarzenia widzimy kandydata na premiera Przemysława Czarnka, który gdzie jest? No jest pod ambasadą niemiecką. Obok, że tak powiem, największych radykałów, skrzydła radykalnego, skrzydła rewolucyjnego, tak byśmy powiedzieli, w Prawie i Sprawiedliwości. No i tutaj widzimy pewną niekonsekwencję, bo cóż, no, błąd strategii PiS-u podstawowy sprowadza się do tego, że przecież, tak jak mówiłem o obozie Donalda Tuska, tam na dobre i na złe zawsze będzie te 20-kilka%. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku obozu Jarosława Kaczyńskiego. Niezależnie od tego, czy Bąkiewicz zrobiłby to, co zrobił w Berlinie, czy nie zrobił, to i tak ci wyborcy zagłosują na PiS przeciwko Tuskowi Koalicji Obywatelskiej. A problemem, głównym problemem Prawa i Sprawiedliwości jest to, że oni mają w tej chwili na pokładzie przede wszystkim swoich najbardziej zatwardziałych zwolenników, natomiast nie mają tych bardziej umiarkowanych. I ta oferta z Kalisza została dosyć szybko skasowana, no, mocnym zaangażowaniem samego Czarnka, ale też aktywnością choćby w mediach Kaczyńskiego, w pójściu w obronę Bąkiewicza. Przecież chyba nie o to chodzi, jeśli chodzi o chęć pozyskania tych umiarkowanych wyborców.
1: Marcin Paladę. Po więcej odsyłamy na kanał YouTube naszego dzisiejszego gościa. Marcin Paladę, statystycznie, tam regularne analizy, oceny tego, co się dzieje właśnie pod kątem dotarcia albo przebicia swoich baniek i społecznościowych, i wyborczych. Dziękuję pięknie, panie Marcinie. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję panie, wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: 7:09. Twój początek dnia. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

wróżki nieuroczyste, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
2: Wiktoria Małż, zapraszam. Wyplataniem wianków będzie można powitać lato w Ostrołęce. Taką propozycję na najbliższą niedzielę przygotowało Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Warsztaty nawiązują do tradycji związanych z początkiem lata i legendy o kwiecie paproci. Uczestnicy wykonają wianki z naturalnych materiałów, które zabiorą ze sobą do domu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. Natomiast od lipca będą odbywać się zajęcia etnodesign po kurpiowsku. W najbliższą niedzielę bulwar nad Narwią stanął się miejscem wspólnego świętowania najkrótszej nocy w roku. Najmłodsi wraz z rodzicami będą mogli wziąć udział w rodzinnej grze terenowej Poszukiwanie kwiatu paproci. Będzie można również skorzystać ze strefy zielarskiej. Przy wejściu stanie drzewo życzeń. Każdy będzie mógł zapisać swoje marzenie na nadchodzące lato i zawiesić je na przygotowanych gałązkach, które zostaną spalone w ognisku podczas finału wieczoru. Ale to nie koniec atrakcji. Cały program znajduje się na stronie łomżyńskiego Mosiru. W Nowogrodzie trwa festiwal na wzgórzu. Mieszkańcy i goście uczestniczą w spotkaniach z artystami, warsztatach, koncertach i wydarzeniach promujących kulturę kurpiowską. Tegoroczna edycja przyniesie także 3 nowe murale tworzone przez znanych artystów street artu we współpracy z twórcami ludowymi. Wydarzenie w najbliższą sobotę będzie połączone również z Nocą Świętojańską, mówi Karolina Piątek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie.
3: No, nasza Noc Świętojańska tego 20 czerwca, połączona zresztą z festiwalem na wzgórzu organizowanym przez Fundację Adama Chętnika. Tak, to też jest takie duże wydarzenie w Nowogrodzie, związane z muralami. Chyba też już tutaj w okolicy myślę, że znane. To też już tak fajnie się przyjęło na stałe u nas w Nowogrodzie.
2: Plan wydarzenia publikujemy na portalu radionadzieja.pl. Kurpiowskie rytmy, barwne stroje i tradycja, która od pokoleń przyciąga tłumy. Już w najbliższy piątek kadzidło ponownie zamieni się w serce folkloru. Od 19 do 21 czerwca w Kadzidle odbędzie się 31 Wesele Kurpiowskie. Przez 3 dni na mieszkańców i gości czeka bogaty program, m.in. koncerty zespołów ludowych, weselny korowód oraz tradycyjny jarmark pełen rękodzieła i regionalnych smaków. Wydarzenie w najbliższy piątek rozpocznie się o godzinie 17 na placu przy Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. O godzinie 18 rozpocznie się natomiast wieczór folkowy Kurpie i Goście. Cały program Wesela Kurpiowskiego publikujemy na stronie radionadzieja.pl. Około 40 uczestników weźmie udział w pierwszym ogólnopolskim festiwalu pieśni dziadowskiej lirników i opowiadaczy. Wydarzenie zaplanowano na 18 i 19 lipca w Koźle. Pieśń dziadowska jest pierwowzorem współczesnej muzyki ludowej i nawiązuje do twórczości dawnych wędrownych śpiewaków oraz lirników. Festiwal odbędzie się w miejscowości Kozioł nad rzeką Pisą. Łomżyńscy angliści wprowadzili innowację pedagogiczną pod hasłem bliżej siebie i o tym dzisiaj porozmawiamy w audycji Z kulturą na ty. Moimi gośćmi są Ewelina Okurowska i Michał Wyciński. Dzień dobry, witamy serdecznie.
4: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: Ale może zacznijmy naszą rozmowę właśnie od wyjaśnienia, skąd tak właściwie wziął się pomysł na tego typu projekt bliżej siebie.
5: Pomysłodawczynią tak naprawdę jest pani Ewelina. Skontaktowaliśmy się ze sobą i zapytała po prostu, czy istniałaby możliwość, żebyśmy coś razem zrobili. No i tak od słowa do słowa, jako że Ewelina pracuje w przedszkolu, ja pracuję i w szkole podstawowej, i w szkole średniej, tak się zgadaliśmy, że fajnie by było, żeby po prostu nasze placówki razem połączyć. I w ten oto sposób powstał projekt, który nazywa się Bliżej Siebie.
2: Czyli połączyliście wspólnie siły i powstał właśnie taki projekt Bliżej Siebie, więc może zapytamy panią Ewelinę, na czym to polega?
4: No właśnie, ja chciałam powiedzieć, że potrzeba matką wynalazku, więc my tak naprawdę chcieliśmy ten angielski odczarować, wyjść z książek, wyjść ze szkolnej sali i pokazać, że ten angielski może łączyć, że starsi mogą dogadywać się z młodszymi, przede wszystkim pokazać, że to jest żywy język, a niekoniecznie tylko luki do uzupełnienia w książkach, że można tym pogadać, można się dogadać ze sobą, można tego angielskiego poużywać trochę inaczej niż czysto gramatycznie, stąd też tak, chcieliśmy trochę odczarować ten wizerunek angielskiego.
5: Czyli... Bardzo dobrze powiedziane, bardzo tak. Mi się podoba.
3: Nauka połączona z zabawą, ale też, jak wspominaliście jeszcze przed rozmową, integracja między innymi uczniów, tych młodszych, ale i tych starszych.
4: Tych młodszych i tych starszych. Plan był taki, żeby każdy mógł się czegoś nauczyć. My jako nauczyciele troszkę się wycofaliśmy i troszkę więcej luzu zostawiliśmy dzieciom i młodzieży. Maluchy miały okazję poduczyć starszyznę naszą, swoich rymowanek, swoich piosenek. Starsze dzieci, no też trzeba pochwalić, bardzo fajnie objęły opieką te młodsze.
3: A jak to wygląda właśnie w praktyce? Jak te młodsze uczą starszych i na odwrót? To wychodzi na plus?
4: To wychodzi bardzo na plus, przede wszystkim samo to, co wyszło nam w międzyczasie i jak dzieci zaczynały podchodzić do szkoły. To była akurat grupa sześciolatków, więc taki ostatni rok w przedszkolu, ostatnie pożegnanie w przedszkolem i później wizja szkoły i trauma w oczach, bo ta szkoła...
5: Bez przesady.
4: Dla sześciolatków to jest troszkę przeskok. Szkoły są większe, szkoły są inne, te dzieci się rozejdą i tak dalej.
3: Zależy dla kogo?
4: Trochę tak, trochę ten strach jest i udało nam się całkiem przypadkiem tą szkołę odczarować przez te wycieczki do szkoły, bo my chodziliśmy do szkół katolickich. Mamy nadzieję, że ta szkoła została trochę odczarowana, ale też przynajmniej u moich maluchów wzbudzanie wiary w siebie. Maluchy w niebo wzięte, one szły uczyć, one nie poszły się uczyć, one poszły uczyć innych, poszły zadowolone pokazywać to, co umieją, jak najbardziej chwalić się, prezentować, dzielić się tym, co znają. No i też trzeba pochwalić, udało nam się kilka razy starszyznę zagiąć i rzeczywiście znaleźć gdzieś takie słówka niszowe,
5: których młodzież po prostu nie znała, a przedszkolaki akurat wiedzieli.
3: Taki eksperyment trochę można powiedzieć też.
4: Tak. Jak najbardziej. My sami nie do końca byliśmy pewni, jak to wyjdzie i co z tego wyjdzie, stąd też innowacja. Mieliśmy na to jakieś założenie, a nie do końca byliśmy pewni, co z tego wyjdzie.
3: Ale wyszło, się udało.
4: Wyszło świetnie.
3: Efekty są zadowalające?
4: Jak najbardziej. Jak w drugą stronę?
5: Tak.
3: No właśnie, bo to też jest na pewno też taka trochę ciekawsza opcja niż nauka w szkole, w klasie. To jest takie trochę, na pewno ciekawsze i uczniowie są pewnie bardziej zainteresowani.
5: Uczniowie i przedszkolaki. Tak jak Ewelina powiedziała, przedszkolaki idąc do naszej szkoły, pytali się, czy będzie ten chłopak, czy będzie ta dziewczyna, co się w ogóle będzie działo tym razem, dopytywały się, kiedy my w ogóle tam pójdziemy. No i w drugą stronę, młodzież też się pytała, a kiedy przejdą przedszkolaki, bo one są takie fajne, my chcielibyśmy trochę czasu z nimi spędzić. I tak odpowiadając na to pytanie, czy to się udało, tak, myślę, że naprawdę bardzo się to udało, bo takim... powiedzmy, że ukrytym celem tego wszystkiego to nie był tylko sam angielski, ale to, żeby właśnie połączyć te pokolenia, żeby młodzież w taki troszeczkę bardziej dojrzały sposób nabrała takiej większej pewności siebie w tym, jak zajmować się młodszymi osobami, ale też w drugą stronę, żeby przedszkolaki pokazały, jak to jest być dalej beztroskim, żeby nie zapominać o tym swoim wewnętrznym dziecku. I myślę, że to akurat naprawdę bardzo udało nam się osiągnąć.
3: Czyli zbudowaliśmy z tego, tak, też, można powiedzieć, taką wspólną więź między tymi starszymi, młodszymi.
5: Na tym najbardziej nam zależało. Oczywiście angielski, jasne, jak najbardziej. Młodzież się nauczyła kilku nowych słówek. Ale tak, takie właśnie budowanie tych mostów pokoleniowych. Młodzież, dzieci, młodzież.
4: No i przede wszystkim ich pomysły, czyli my...
3: Tak, bo chciałam o to zapytać, czy młodzież, dzieci zgłaszają jakieś takie swoje pomysły?
4: Tak.
5: Całą masę.
4: My ze swojej strony, zanim się umawialiśmy na spotkanie, program tak naprawdę tego, co będziemy robić, ustalały sześciolatki. Z tego wszystkiego, co uczyliśmy się wcześniej, to sześciolatki wybierały, z czym idziemy, co będziemy robić. Więc robiliśmy koło fortuny, robiliśmy zajęcia przy światłach UV, konkursy robiliśmy dla starszych uczniów z tłumaczeniem, były nagrody, były prace plastyczne, były zwierzątka wykręcane z balonu.
5: Tak jest. Te takie małe kraftowe rzeczy, własnoręcznie robi. I była i gitara, i było i ukulele. Ukulele też było.
4: Dokładnie. Więc za każdym razem coś innego i to były pomysły dzieci.
2: Jak tego słucham, sama bym z chęcią wzięła udział w takich zajęciach.
5: No, to zapraszamy.
4: Zapraszamy. My tak na tym dorośli też nie zamierzamy kończyć.
5: Jak najbardziej. Czy spotkaliśmy się cyklicznie? To była jesień, to była zima, wiosna, no i teraz lato. I za każdym razem właśnie tematyka była związana z porą roku. Jeżeli na przykład to było przed Bożym Narodzeniem, no to mieliśmy takie typowe świąteczne zajęcia. No, zajęcia. Ciężko to nazwać zajęciami. To było bardziej spotkanie po prostu w języku angielskim. Staraliśmy się stworzyć taką ciepłą, prawie że świąteczną atmosferę. Na zewnątrz śnieg padał, a u nas było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Podobnie było na wiosnę, no i ostatnio właśnie lato. Dzień Ziemi, jeśli dobrze pamiętam, to był na wiosnę.
4: Dzień Ziemi był Dzień na Ziemi, wiosnę,
5: tak
4: Dzień
5: jest. Czyli i ekologia też była.
4: No i
5: zahaczyliśmy o ekologię.
2: Czyli łączenie takich różnych zakresów też edukacji, można powiedzieć.
5: Powiedziałbym, że to było takie interdyscyplinarne.
2: A zauważyliście, że właśnie dzięki temu projektowi, takim zajęciom, ta motywacja nauki języka angielskiego jest większa, powiększyła się?
4: Tak. U was też? U nas jak najbardziej, to było, proszę pani, będziemy się uczyć czegoś nowego, pójdziemy, zagniemy, ich nie dadzą rady. Sześciolatki, no słuchajcie, sześciolatki z ambicjami, żeby pierwszą liceum zagiąć jak najbardziej. Więc one uczyły się chętnie, szykowały, same chciały, same dopytywały, wymyślały, ale też przede wszystkim serdecznie dziękujemy naszym paniom dyrektor, które nas tutaj wspierały i organizowały nam i możliwość.
5: Były na zajęciach zresztą.
4: Były na zajęciach zawsze.
5: Podpatrywały.
4: I możliwość.
5: Brały udział w ogóle w tych zajęciach.
4: Tak, tak, tak. I no i samo to, że my mogliśmy sobie przekładać te zajęcia czy lekcje, żeby wyjść, żeby robić to spotkanie, no bo organizacyjnie to jest pewien trud, szczególnie żeby zabrać szkołę do przedszkola, no bo to jednak jest wyrwanie z lekcji. Tak. Czy tak jak my chodziliśmy kilka razy, no pół dnia
5: wycieczka. Trochę spędzić w jedną i w drugą stronę. Tak,
4: tak. Pół dnia wyjęte z życia.
5: No ale całe szczęście udało się być w miarę elastycznym.
4: Tak, no i zawsze pomoc z materiałami, z prezentami i tak dalej, organizacyjnie.
5: No, z tym to nigdy nie było problemu.
2: I co warto podkreślić, na pewno też to, że jednak jak dzieci już od tych najmłodszych lat poznają słownictwo, to później chyba w tych starszych latach jest im łatwiej przyswoić język.
4: Tak, naszą rolą, przynajmniej w przedszkolu, to co nam chodziło, to trochę zarazić tą miłością do angielskiego. Nie zdążymy nauczyć nie wiadomo ile w tym wieku, no bo też jakby tak...
5: Chodziło o to, żeby głównie, jeżeli chodzi o sam angielski, chodziło o to, żeby osłuchać.
4: Osłuchać
5: przede wszystkim i żeby troszeczkę poprzebywały w takim środowisku, można powiedzieć, anglojęzycznym. A wtedy w jakiś taki, można powiedzieć, że nawet nieświadomy sposób te słowa gdzieś tam docierają. I tak, jasne, one zostają, w przyszłości jest zdecydowanie łatwiej.
4: Tak, osłuchać, zarazić tą chęcią do nauki, żeby dalej szukały same, czy te, tak jak u mnie później zaczęło się, że dzieci zaczęły oglądać bajki po angielsku, zaczęły wyłapywać stamtąd jakieś piosenki, wierszyki, rymowanki i weźmy to, chodźmy z tym.
5: Moja młodzież akurat w drugą stronę. Tak jakby zaczęła bardziej szperać i grzebać gdzieś w materiałach, takich powiedziałbym też typowo pedagogicznych, jak się pracuje z dziećmi.
2: A to ciekawe.
5: Tak, i na przykład niektóre uczennice, ale też i uczniowie mówili, a bo ja tutaj mam młodsze rodzeństwo, czasem z nimi odrabiam lekcje,
2: może
5: czasem pomagam.
2: Może przyszłych pedagogów.
5: Czas pokaże.
2: Także efekty pracy znamy. Czy macie plany, aby ten projekt kontynuować? Macie jakieś takie szersze plany na te wszystkie pomysły?
4: Jak najbardziej. My już w tym roku w międzyczasie nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Podstawową w Borkowie, Szkołą Podstawową numer 5 w Łomży i za każdym razem wychodzi to rzeczywiście fajnie i jak najbardziej nie zamierzamy przestawać. Od września mamy plan kontynuować innowacje i też zaprosić inne placówki do współpracy. I te starsze dzieci, i te młodsze, bo jak najbardziej testowaliśmy to na przedszkolakach, testowaliśmy na szkole podstawowej, na liceum i w każdym wieku sprawdza się to równie fajnie.
5: No i wychodzimy ze szkoły przede wszystkim. Znaczy się w przyszłości będziemy wychodzili ze szkoły. Planujemy wspólne wycieczki. Chociażby nawet tutaj takie bliskie krajoznawcze. Dorzucić kilka słów w języku angielskim. No i oczywiście mniej więcej będą te same grupy. Na pewno młodzież pojedzie z przedszkolakami. Na pewno się nimi zaopiekuje. Teraz coraz bardziej wiedzą jak. Po prostu wiedzą jak. Przedszkolaki myślę, że będą w niebo wzięte. Spotkają starych znajomych. Będą mieli o czym porozmawiać. Jak to na przykład było już wcześniej, jak się spotykali. Drozdowo między innymi jest w planach. Ale to tylko taka jedna rzecz. O reszcie, no nie mogę teraz mówić, natomiast tak, jest tego zdecydowanie więcej i jest to już poza szkołą.
2: Aż jestem ciekawa właśnie tych dalszych planów, ale z pewnością jeszcze się spotkamy i o tym porozmawiamy, więc te tajniki jeszcze poznamy. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękujemy ślicznie.
5: Dziękujemy.
1: Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. Każdy czwartek o 10:15.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
3: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Jeśli więc twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność.
1: Gromadźcie sobie skarby w niebie. Kolejny fragment z relacji świętego Mateusza o tak zwanym kazaniu na górze. Dziś Jezus nas wzywa do gromadzenia skarbów w niebie, a nie na ziemi. Co to znaczy? Chodzi o to, by tak przeżywać naszą codzienność tu, na ziemi, aby mieć ciągle przed oczyma, w pamięci, w sercu, to, że nasz Pan i Zbawiciel przygotował nam miejsce w domu Ojca. On chce nas wszystkich obdarzyć udziałem w tym właśnie wiecznym szczęściu. A tak się nieraz wydaje, że wielu ludzi nie chce o tym pamiętać. Pamięć o niebie odkłada się gdzieś na dalszy plan. Myśl o tym, że trzeba będzie pewnego dnia stanąć przed Bogiem, zdać sprawę ze swego życia, zostaje przesłonięta wieloma sprawami związanymi z codziennym życiem. Wtedy można bardzo łatwo stać się tym, który, jak mówi nam dziś Jezus, gromadzi skarby na ziemi. To są dobra materialne, które z czasem niszczeją. Możemy w różny sposób je utracić, a i tak trzeba będzie je zostawić wtedy, kiedy będziemy stawali przed tym, który jest sędzią żywych i umarłych. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Spróbuj się więc zastanowić i wrócić do pytania, ciągle do niego wracać. Czy nasze życie tu na ziemi jest gromadzeniem skarbów, gromadzeniem w niebie?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę. 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.

Kiedyś mówiłeś mi, życie to najtrudniejsza gra.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Na zegarach 7:09, Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Rozpoczynamy piątkowe wydanie poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. To już ostatnie, nawet możemy powiedzieć, godziny wiosny, bo w najbliższą niedzielę witamy lato i to powitamy letnią pogodę. Pogodą, którą odczujemy także dziś. Dziś w regionie 26 stopni, w kraju nawet do 30. W weekend w regionie u nas także upały, nawet lokalnie powyżej 30 stopni. Co przed nami w dzisiejszym wydaniu poranka? Otóż zajrzymy do gazet, to oczywiście tradycyjnie sprawdzimy, o czym dziś piszą dziennikarze. Będzie także w tej pierwszej godzinie rozmowa Katarzyny Polewko z Tadeuszem Kruszewskim, dyrektorem Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, bo właśnie w Szepietowie rozpoczynają się Krajowe Dni Pola. O tym będzie ta rozmowa do gazet. Zajrzymy za 7 minut. Dzień dobry.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Piątkowy przegląd prasy zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie. Specjalna opieka medyczna dla ludzi Tuska. Dawid Kacprzyk zwrócił 500 000 zł warszawskiemu szpitalowi południowemu, gdzie jeszcze do niedawna był koordynatorem SOR-u. Jednocześnie był zastępcą koordynatora SOR w szpitalu brudnowskim i miał tam wyższe stawki niż pozostali lekarze. Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują, by ci, którzy korzystali z saloniku VIP i szybkiej ścieżki Kacprzyka, sami się ujawnili. Wiedzę o tym żąda opinia publiczna. Czy byli to Kidawa-Błońska, Szczerba, Tusk, Kierwiński, Lubnauer, Zielińska, Piekarska, Gajewska i inni? Pytał Przemysław Czarnek na konferencji prasowej. Politycy opozycji wskazują na kolejny wstrząsający przykład powiatu grójeckiego, gdzie 32-letni lekarz ortopeda kierujący dwoma szpitalami zarobił 3 miliony złotych. Służby bezradne wobec rosyjskich egzekutorów, o tym także czytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej Codziennie. W Piastowie zatrzymano 36-letniego mężczyznę podejrzewanego o zabicie antykremlowskiego artysty w Białej Podlaskiej. Domniemany morderca posługiwał się gruzińskim paszportem. Wczoraj nadzorujący służby Marcin Kierwiński i Tomasz Siemoniak potwierdzili, że proponowali artyście ochronę, ale ten odmówił. Eksperci pytają jednak, gdzie był polski kontrwywiad. O tym czytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej Codziennie. Przechodzimy do Rzeczpospolitej i tu Jerzy Haszczyński pyta, kto zyskał na wojnie i to opisuje. W porozumieniu, które Trump podpisał w Wersalu, jest prawie wszystko, czego chciał Iran. Problem mają za to sojusznicy USA na Bliskim Wschodzie, a szczególnie Izrael. Do wojny nie chcą wrócić ani Amerykanie, ani Irańczycy. Pierwsi okazali się bardziej zdeterminowani. Pokoju najlepiej trwałego chcą prawie wszyscy, podobnie jak udrożnienia cieśniny Ormus, której blokada miała globalne skutki gospodarcze. Trump przyspieszył podpisanie wstępnej umowy o 2 dni. Lubi symbola, więc wybrał Wersal. Prezydent Stanów Zjednoczonych uroczyście zakończył w ten sposób udział w szczycie G7. Treść wstępnego porozumienia poznaliśmy w ostatniej chwili w nietypowy sposób. Przedstawiły je media amerykańskie jako oficjalną, ale pochodzącą z ważnego anonimowego źródła administracji USA. Ta wersja zawiera aż 14 punktów. Część z punktów Irańczycy przedstawili już na początku kwietnia, kiedy Donald Trump w ostatniej chwili odwołał groźbę zniszczenia irańskiej cywilizacji. O tym, co zawiera to porozumienie i kto zyskał, kto stracił, czytamy w tekście w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Jest tutaj także sondaż. Czy pani zdaniem, tak brzmi pytanie, wszyscy kierowcy taksówek, niezależnie od narodowości, powinni mieć zdany również polski egzamin prawo jazdy? I 83% odpowiada tak, bezwzględnie. 15% nie. W przypadku obcokrajowców wystarczy prawo jazdy innego kraju. W Rzeczpospolitej także o tym, że ukraińskie firmy rosną nad Wisłą. Ukraińcy są najbardziej liczną grupą zagranicznych przedsiębiorców. Dla części z nich Polska stała się już bazą do ekspansji na nowe rynki. Przechodzimy do dzisiejszego wydania dziennika Gazety Prawnej. Droga darmowa rozrywka moda na plenerowe koncerty nie przemija. O tym pisze Konrad Wojciechowski. Dziś to jest magazyn na weekend. Panuje opinia, że wartość wykonawcy poznaje się po liczbie sprzedanych biletów. Co innego, popularność. Ona wystarcza, żeby być zatrudnianym na niebiletowanych imprezach, za które samorządy płacą oczywiście z kieszeni podatnika. To miały być huczne obchody urodzinowe. Zespół Perfekt z nowym wokalistą zamierzał z przytupem uczcić swoje 45-lecie. Na wrzesień i październik zaplanowano 10 halowych koncertów. Bilet najdroższy to aż 265 zł, ale w maju fani przeczytani wiadomość, że trasa poza jednym występem w Warszawie została odwołana. Posiadacze biletów na pozostałe koncerty otrzymają zwrot pieniędzy i o tych plenerowych występach i o tym, że bilety się niekoniecznie dobrze sprzedają. Czytamy w dzisiejszym wydaniu magazynu na weekend dziennika Gazety Prawnej. Czy religia może wpływać na wzrost gospodarczy? Bardzo ciekawy tekst ekonomistki Aleksandry Makarskiej. Czy modlitwa może spowolnić gospodarkę, a może ją przyspieszyć? Ekonomiści coraz częściej zaglądają tam, gdzie kiedyś wstęp mieli tylko teologowie, w duszę społeczeństw. Odkrywają przy tym, że religia ma bardzo materialne efekty, bo wpływa na poziom edukacji, dochodów, a nawet na tempo wzrostu PKB. Na tropie papierowych skarbów to jeszcze jeden tekst z dzisiejszego magazynu na weekend. Historia dokumentów uratowanych 2 razy, o tym pisze Sebastian Pawlina. Książki bywają na tyle ważne, żeby ludzie chcieli ryzykować życiem dla ich ratowania. zachowania. Wśród tych, którzy zadbali o nie pod koniec II wojny światowej, szczególnie zapisał się Bohdan Gorzeniowski, gdy podczas wojny Niemcy planowo niszczyli dorobek kultury i nauki społeczeństw, które uznawali za gorsze od siebie. Partyjni bądzowie, tacy jak Göring, Frank, a przede wszystkim Hitler, byli opanowani rządzą przejmowania na własność obrazu, rzeźb, rękopisów i książek. Jedni robili to dla zysku, inni dla chwały III Rzeszy. Planowano, że w Lińcu powstanie Muzeum Führera, w którym będzie można oglądać najcenniejsze eksponaty z europejskich kolekcji. Ale nawet fiasko projektu Tysiącletniej Rzeszy, oczywiste od klęski stalingradzkiej, nie powstrzymało Niemców przed rozkradaniem zbiorów z podbitych państw. A byli tacy, którzy walczyli o to, aby te zbiory wracały do państw, między innymi do Warszawy. O to walczył Bohdan Gorzeniowski i jego historia w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.
0: Prasowy poranek.

Trwa piątkowe wydanie Poranka z Głośni Katolickich, 7:09. Dziękujemy, że to z nami. Rozpoczynają Państwo dzień. Już za niecałe 5 minut rozmowa Katarzyny Polewko z Tadeuszem Kruszewskim, dyrektorem Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Tadeusz Kruszewski, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Ten weekend będzie należał do Szepietowa i do rolników, bo właśnie Wy jesteście gospodarzem Krajowych Dni Pola 2026. Jeśli ktoś nie wie, drodzy słuchacze, to jest to największe wydarzenie w kraju poświęcone produkcji roślinnej i hodowli zwierząt. Wszystko jest już, panie dyrektorze, przygotowane na ostatni guzik?
2: No myślę, że tak, że jesteśmy już gotowi, by przyjąć rolników na naszych terenach wystawowych z całego kraju. I tak jak pani powiedziała, ten weekend będzie należał do rolników, a w głównej mierze piątek będzie należał do młodych rolników, uczniów szkół rolniczych, bo jest to wydarzenie dedykowane, to piątkowe, głównie szkołom rolniczym.
1: Chcecie dostrzegać tych młodych w rolnictwie?
2: Tak, bez młodzieży, bez tych zastępców to nasze rolnictwo nie będzie miało jakby sensu bytu i też z tą myślą po części są organizowane Krajowe Dni Pola w naszym województwie, na naszym ośrodku. To wydarzenie odbywa się po raz pierwszy, ale w kraju już po raz siódmy. I to wydarzenie jest pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Tak jak pan dyrektor powiedział, ten dzisiejszy dzień będzie należał do młodych. Jaką rolę będą odgrywać podczas tych tegorocznych Krajowych Dni Pola?
2: Tak jak powiedziałem wcześniej, przyjedzie do nas młodzież szkół rolniczych z całego kraju, ponad 60 szkół rolniczych ministerialnych. My przygotowaliśmy dla nich bardzo dużo stref takich tematycznych. Począwszy od pokazów polowych, będzie też strefa szkół rolniczych, gdzie między innymi będą uczelnie wyższe prezentowały swoją ofertę. Będą strefy innowacji, nauki, doradztwa. W tej strefie nauki, doradztwa będą wszystkie instytuty z otoczenia rolnictwa, ale też będzie wiele innych ciekawych stref, między innymi strefa przetwórstwa, gdzie naszej mini takiej przetwórni będzie pokaz na przykład pozyskiwania soku. Też będą pokazane inne linie, także bardzo wiele ciekawych rzeczy. No i przede wszystkim poletka. Przygotowaliśmy ponad 200 sztuk poletek. To są doświadczenia ścisłe, jak również kolekcje. Także młodzież szkół rolniczych na pewno dziś nie będzie się nudzić.
1: No i będzie też debata z udziałem młodych, przewidziana na popołudnie.
2: Tak, debata będzie dzisiaj o godzinie 11:00 w tej debacie.
1: Czyli przed południem, a nie po południu.
2: Czyli przed południem w debacie będzie uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Kajewski, ale też będzie uczestniczył gość specjalny, czyli Christopher Hansen, to jest komisarz rolnictwa Unii Europejskiej. No i oczywiście będą uczniowie, młodzież, także debata na pewno będzie ciekawa.
1: Dzień drugi to wystawa zwierząt.
2: Tak, dzień drugi to wystawa zwierząt i też zaczynamy z wysokiego C, bo to będzie ogólnopolska wystawa bydła hodowlanego. Zjedzie elita bydła mlecznego z całej Polski, ośrodki zarodowe, jak również nasi hodowcy. I tutaj jest zawsze taka rywalizacja Podlasie kontra reszta świata, bo wiadomo, Podlasie mlekiem stoi, a co za tym idzie, też hodowla bydła mlecznego jest na bardzo wysokim poziomie. Też oczywiście będzie regionalna wystawa zwierząt hodowlanych, czyli konie, bydło mięsne, owce, no i króliki, także moc atrakcji.
1: Ależ ja myślę, że pan dyrektor teraz zyskał u rolników z województwa podlaskiego. Jak usłyszeli Podlasie kontra cały świat, no to ja myślę, że to jest bardzo, bardzo przyjemne.
2: No i myślę, że nie jesteśmy na przegranej pozycji, a powiedziałbym, że większość tych czempionów, super czempionów, a w tym roku też będą Grand Czempiony zostaje na Podlasiu, także Podlasie Trzyma się mocno.
1: Tak, więc trzymamy mocno kciuki, bo wiemy, że te przygotowania do tej wystawy zwierząt trwają naprawdę bardzo, bardzo długo. I są to naprawdę dziesiątki godzin przygotowań i pracy ze zwierzętami. Dzień trzeci już trochę spokojniejszy, niedziela.
2: No tak, dzień trzeci, niedziela. Zaczynamy tak tradycyjnie mszą świętą o 8:30, a później już jest wręczanie różnego rodzaju nagród, wyróżnień, no i przede wszystkim wręczanie tych czempionów, super czempionów, wicechempionów. No i w tym roku po raz pierwszy będzie wybierany Grand Champion, czyli najlepsze zwierzę spośród super czempionów. Także w niedzielę to już tak troszeczkę spijanie takiej śmietanki, jeżeli chodzi o hodowców. No i też należy tutaj wspomnieć o innych elementach towarzyszących, może nie towarzyszących, bo ponad 300 wystawców zaprezentuje wiele maszyn, urządzeń, innych środków do produkcji. Nie wspomniałem też o tej specjalnej takiej strefie. W tej strefie będzie

0: opisuje, to myślę, że każdy dzień będzie dobrym dniem, żeby odwiedzić nas tutaj w Szepietowie.
1: Po tych ostatnich deszczowych dniach to chyba tę pogodę sobie, panie dyrektorze, zamówiliście, bo ma być około 30 stopni, więc pogoda idealna. Jakich wystawców zobaczymy? Z jakich sektorów? Bo wiemy, że każdego roku zainteresowanie wystawców także jest duże, no i chcą się pokazywać w Szepietowie.
0: Tak, ponad 300 wystawców, ponad 800 stoisk, głównie to jest maszynówka, urządzenia i rolnicy jakby najbardziej tym się interesują, ale jest też wiele różnych stoisk z wyposażenia rolnictwa, czy to będą nawozy, czy to będą pasza, czy środki inne produkcji. Tych firm jest bardzo wiele i naprawdę rolnicy, jak przyjadą, będą mogli porozmawiać z producentami, z dystrybutorami na temat właśnie tych środków, tych maszyn, urządzeń.
1: Nowinki technologiczne też będą?
0: Tak, tak. Bardzo dużo tutaj na naszych targach maszyn, urządzeń ma swoją premierę. My też wybieramy hity wystawy. W tym roku będzie tych hitów 8 w różnych kategoriach, poczynając od nowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej, innowacje rolnicze, dobrostan zwierząt, budownictwo inwentarskie, no i najbogatsza oferta handlowa, także też będziemy wybierać hity i doceniać starania tych wystawców o to, żeby ich stoiska, żeby ich maszyny, urządzenia wypadły jak najlepiej.
1: Mnóstwo jest tych atrakcji, tych możliwości zobaczenia tego wszystkiego, co związane jest z rolnictwem. A co zawsze wzbudza największe zainteresowanie podczas targów?
0: No na pewno zwierzęta też przyciągają bardzo dużą rzeszę. Kiedy odbywają się wyceny tych zwierząt, czy mówimy o wycenie bydła mlecznego, mięsnego, ale również konie bardzo liczną rzeszę zwiedzających kibiców przyciągają. Także tutaj też są wielkie emocje i też wybór czempiona spośród jakiejś stawki, to tutaj też zawsze ta adrenalina u hodowców, ale też i u obserwujących zawsze rośnie. Także myślę, że zwierzęta na pewno. W tym roku też będziemy mieli pokazy, to co wcześniej wspomniałem, pokazy zielonkarskie, to akurat będzie w piątek. To też zawsze bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rolników się cieszę. Myślę, że też będzie duże zainteresowanie. No i pokazy dronów, pokazy różnego rodzaju robotów, czy to wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej, ale też i w roślinnej. Także myślę, że te elementy to w tym roku będą się cieszyć bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rolników, ale też mamy strefę ziół, gdzie mamy zioła dwuletnie, jednoroczne w kolekcji. Obok tej kolekcji jest taka firma z Podlasia, która zajmuje się skupem, produkcją ziół, będzie ich stoisko, będzie można też porozmawiać z właścicielami tej firmy, ewentualnie domówić się w kwestii uprawy, kontraktacji, także ta strefa zielarska. Będzie też po raz pierwszy taka strefa mleczarstwa, gdzie nasze największe podlaskie mleczarnie znajdą się w tej strefie i będzie po prostu można ich odwiedzić, porozmawiać i po prostu być na targach.
1: Mnie to absolutnie przekonało, panie dyrektorze, także nie mówimy do usłyszenia, mówimy do zobaczenia. Radio Nadzieja będzie relacjonować to wszystko, co będzie działo się w Szepietowie, także bardzo, bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Tadeusz Kruszewski, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, był naszym gościem, więc domyślam się, że wraca pan już do swoich obowiązków i do tych młodych, bo dzisiejszy dzień właśnie należy do młodych rolników.
0: Tak jest. Ja mam nadzieję, że przekonałem nie tylko panią, ale wszystkich słuchaczy. Także serdecznie zapraszam do Szepietowa, do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Już za 5 minut godzina 8. Kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Wracamy do Państwa punktualnie o 8:09.
1: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.

0: Kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9. Twój początek dnia.
1: 8:09 już minęła, wracamy więc do piątkowego wydania Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09 pozdrawiamy słuchaczy Radia Bobola, Radia Palocci FM, Radia Nadzieja, również wszystkich słuchających nas przez internet. Przypominam, że nasze porankowe rozmowy można słuchać na stronie 7:09.pl. Polecamy także subskrybowanie naszego YouTube'owego kanału. Przed nami rozmowa z gościem Poranka, rozmowa Katarzyny Polewko z Dariuszem Piątkowskim, byłym ministrem edukacji narodowej. Tych tematów około edukacyjnych na pewno nie zabraknie, a dziś bardzo ciepło, nie tylko w regionie, ale także w całym naszym kraju. Teraz już około 18 stopni, temperatura maksymalna dziś od 26 lokalnie nawet do 30 stopni i taki będzie też weekend w naszym regionie, około 30 stopni. W przyszłym, tym pierwszym już pełnym letnim tygodniu na termometrach także powyżej 25 lokalnie nawet do 32 stopni. Takie wysokie temperatury wiążą się niestety z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, a więc uważajmy także w najbliższych dniach na burzę. Dzień dobry. Za chwilę rozmowa z gościem Poranka.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9. Gość poranka.
1: Dariusz Piątkowski, były minister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem w poranku 7.09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Temat numer jeden w Polsce to sprawa młodego lekarza, który bez specjalizacji miał zarobić w rok 1 600 000 złotych, do tego organizować badania bez kolejek działaczom Koalicji Obywatelskiej. Bulwersuje pana to, co ujrzało światło dzienne?
2: Myślę, że wszystkich Polaków ta sytuacja bulwersuje. Myślę, że Polacy są za tym, aby lekarze dobrze zarabiali, ale kwota, która tu pada w stosunku do młodego lekarza, który nie ma jeszcze zbyt dużego doświadczenia, renomy, kwota wydaje się po prostu szokująca. Informacje zresztą wskazujące, że miałby on pracować kilkanaście godzin dziennie i to praktycznie w niedzielę i święta również, pokazuje, że były chyba tam jakieś nieprawidłowości. Duża część tych pieniędzy została po prostu wypłacona nienależnie. Tym bardziej, że część mediów wskazuje, że w czasie, kiedy ten pan miał podobno pełnić dyżury lekarskie, to jednocześnie był w innych miejscach, na przykład na konferencjach prasowych czy na spotkaniach politycznych, więc tutaj na pewno powinna się pojawić prokuratura i inne instytucje, które powinny zbadać, czy rzeczywiście te pieniądze zostały wypłacone należycie. Kwota natomiast na pewno jest bulwersująca i to na pewno wzbudza dużą, dużą emocję. No i plus do tego rola, jaką ten młody człowiek odgrywał, swego rodzaju, no nie wiem, przedstawiciela partii rządzącej, który swoim kolegom załatwiał super dogodne warunki leczenia. Ta sytuacja jest nie do przyjęcia.
1: Powstaje pytanie, kto powinien ponieść konsekwencje? Czy wystarczą te konsekwencje personalne, kontrole, które są już zapowiedziane, czy jednak konsekwencje polityczne też powinny być? Bo jednak tutaj no, ten wątek polityczny się pojawia, czy tego chcemy, czy nie?
2: Wydaje się, że jest to ewidentnie afera obciążająca koalicję rządzącą. Nie pierwsza zresztą afera. Przypomnę, że jeszcze kilka miesięcy temu pojawiła się afera Skłodzka, gdzie działacze Koalicji Obywatelskiej byli w jakiś sposób powiązani z ludźmi z afery pedofilskiej i zoofilskiej. Tam próbowano ten element wyciszyć, chociaż osoby skazane już wyrokiem sądu były powiązane z wieloma ważnymi politykami Koalicji Obywatelskiej. Tutaj chyba jest podobnie. Mam wrażenie, że struktury Koalicji Obywatelskiej w Warszawie tolerowały ten układ, a część polityków wręcz korzystała z tej sytuacji. Prawdopodobnie za jakiś czas poznamy być może nawet nazwiska części tych osób, które z tego układu korzystały. I to pokazuje, że obecna koalicja rządowa jakby traktuje większość Polaków jako taką tłuszczę, która może być źle traktowana, której można ograniczać pieniądze na świadczenia medyczne, można ograniczać dostęp do bezpłatnych badań diagnostycznych, a jednocześnie oni jako elita czują się nie tylko lepsi od większości Polaków, ale uważają, że powinni mieć zapewnione również lepsze warunki życia, lepsze pieniądze, lepsze wynagrodzenia, lepszą służbę zdrowia i w ogóle powinni być traktowani, jak to określiła jedna z pań sędzin, jako specjalna kasta, której należą się jakieś szczególne przywileje. Myślę, że tego typu postawy Polacy po prostu nie akceptują i ta odpowiedzialność polityczna po stronie Platformy, no dzisiaj Koalicji Obywatelskiej, jest po prostu ewidentna.
1: A system płac lekarzy powinien być zmieniony, bo to temat, który też się w związku z tą aferą szpitalną, jeśli tak możemy to nazywać, pojawił.
2: Myślę, że trzeba się temu przyjrzeć, bo jeżeli nawet byłoby prawdą, że są lekarze, którzy pracują po kilkanaście godzin dziennie przez 30 dni w miesiącu, to oznacza, że są przepracowani. To oznacza, że chyba na części przynajmniej tych swoich dyżurów nie do końca w pełni są dyspozycyjni, a na części tych dyżurów są po prostu przemęczeni i ta sytuacja jest no, nie do przyjęcia, skoro w innych zawodach są pewne ograniczenia. Nie wiem, kierowcy na przykład mają pewne ograniczenia, jeśli chodzi o czas pracy ze względu na swoje bezpieczeństwo, ale także innych użytkowników drogi, no to w przypadku lekarzy, zwłaszcza tych, którzy wykonują różnego rodzaju zabiegi, no tego typu ograniczenia się również powinny pojawić ze względu chociażby na bezpieczeństwo pacjentów. na te kominy finansowe, gdzie w publicznej służbie zdrowia ktoś może zarobić 100 kilkadziesiąt tysięcy, nie będąc naprawdę specjalistą wysokiej klasy, a tu przecież mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, no są po prostu nie do przyjęcia.
1: Pomysłów jest sporo, od tego, aby nie łączyć praktyki prywatnej z państwową, po oświadczenia majątkowe, które miałyby obowiązywać także lekarzy. Co pan myśli o takich pomysłach właśnie?
2: Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało już swoje propozycje, między innymi właśnie mówiące o oddzieleniu praktycznej i publicznej, prywatnej i publicznej praktyki lekarskiej. Wydaje się, że to jest dobry kierunek. Na pewno trzeba pomyśleć również w jakiś czas sposób o ewidencjonowaniu pracy lekarzy. Z tych względów, o których choćby mówiłem. No i niestety to, co się dzisiaj dzieje w służbie zdrowia, pokazuje, że ten system ciągle wymaga naprawdę, naprawdę dużych zmian. Koalicja Obywatelska tak naprawdę nic z tą sprawą nie zrobiła. Miała być czarodziejska różdżka, która cudownie odmieni sytuację pacjentów, która spowoduje, że lekarze będą dzwonili do pacjentów, każdy będzie miał bezpłatne, szybką możliwość wizyty u lekarza, zamiast tego niestety mamy wydłużający się czas badań. Niektóre badania są ograniczone, a moment przyjęcia przez lekarza bądź operacji czy zabiegu, którą mamy przejść, jest coraz odleglejszy. Tak być nie może.
1: Przechodzimy do kolejnego tematu, który również polaryzuje społeczeństwo i wzbudza naprawdę bardzo, bardzo dużo emocji. Order Orła Białego powinien zostać odebrany prezydentowi Ukrainy?
2: Moim zdaniem tak. To, co zrobił prezydent Zełenski, być może przez jakąś część Ukraińców jest przyjmowane dobrze, ale tylko przez część, bo mam wrażenie, że na wschodzie Ukrainy akurat ten element nie musi być dobrze przyjmowany. Wynika to pewnie z tego, że tam jest nieco ograniczony sposób podawana jest prawda historyczna. Ukraińcy ciągle chyba nie przepracowali także swojej historii. Oprócz tego elementu, że UPA walczyło z Sowietami po zakończeniu II wojny światowej, i to jest prawda, to jednocześnie zapominają o wcześniejszej historii UPA, kiedy współpracowała z Niemcami, a na terenie południowo-wschodniej w II Rzeczpospolitej dokonywali po prostu ludobójstwa na obywatelach polskich. Nie tylko zresztą Polakach z narodowości, ale także innych narodowości. I dziś my nie możemy patrzeć na to, jak Ukraińcy fałszują fragmenty historii w także niekorzystny sposób dla Polski. I czas być asertywnym. Stąd po takiej propagandowej wręcz działalności pana Załęckiego, która w ogóle nie brała pod uwagę także i postawy Polaków i naszych odczuć. Myślę, że taki gest wykonany przez pana prezydenta Nawrockiego jest jak najbardziej na miejscu.
1: Bo wielu mówi, że odebranie tego orderu popsuje relacje polsko-ukraińskie, ale czy tak naprawdę one są dobre? Mimo tej okazanej pomocy, mimo otwartości serc, można odnieść takie wrażenie, że już od dawna te relacje są takie, delikatnie mówiąc, oschłe, oziębłe.
2: Zgadzam się z panią. Te relacje nie są najlepsze już od dłuższego czasu. Mam wrażenie, że Ukraińcy po pierwszym okresie, kiedy wyrażali nawet wdzięczność wobec Polaków za okazaną pomoc, zwłaszcza przez Polaków pomagających Ukraińcom, którzy uciekali z Ukrainy, ale także za broń, którą wysyłaliśmy w pierwszym okresie i bez której to broni być może Ukraina nie byłaby w stanie obronić się przed armią rosyjską i dzisiaj być może mielibyśmy do czynienia z jakimś prorosyjskim rządem na terenie Ukrainy i znacznie ograniczoną suwerennością tego państwa. Po jakimś czasie Ukraińcy uwierzyli chyba w to, że sami są w stanie wszystko zrobić i bardziej ukierunkowują się chociażby na Niemcy i inne państwa zachodnie, widząc, że stamtąd płynie pomoc i zupełnie zapominając o tym, jaką pomoc otrzymali od Polski. I to przekłada się między innymi na ich postawę wobec spraw dotyczących prawdy historycznej. Przypomnę, że od wielu lat państwo ukraińskie utrudnia bądź wręcz uniemożliwia dokonywanie ekshumacji Polaków pomordowanych przez UPA właśnie na byłych kresach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej. Pojawia się też wiele publikacji nieprawdziwych na temat historii. No i same relacje polityczne są nie najlepsze. Ukraińcy choćby forsują eksport swoich towarów rolnych, co jest całkowicie sprzeczne z naszymi potrzebami, sytuacją naszego rolnictwa. I tu jawi się także pewien spór współczesny. On dotyczy nie tylko i wyłącznie realiów czy prawdy historycznej, tego jak postrzegamy przynajmniej część wydarzeń, ale także naszych po prostu bieżących interesów. My nie jesteśmy zainteresowani tym, aby bardzo szybko Ukraina na pełnych prawach weszła do Unii Europejskiej, bo to zagrozi po prostu polskiej gospodarce i polskim rolnikom. Musimy o tym mówić na arenie europejskiej i to na pewno także będzie wpływało na relacje polsko-ukraińskie.
1: A oprócz odebrania tego orderu są jeszcze inne sposoby, zdaniem pana ministra, żeby pokazać, że Polska nie godzi się na takie policzki w twarz?
2: No oczywiście, to są różnego rodzaju gesty symboliczne w dyplomacji, takie jak chociażby ten dotyczący Orła Białego. On jest bardzo istotny, przynajmniej z naszego polskiego punktu widzenia, ale to powinna być także asertywna polityka wobec tego, co się dzieje chociażby właśnie w sprawie aspiracji ukraińskich do Unii Europejskiej. Uważam, że dziś polski rząd powinien ostro stawiać przynależność Ukrainy do Unii Europejskiej, chociażby ze względu na to, że nie spełniają standardów, które powinno obowiązywać we wszystkich krajach demokratycznych i tych standardów na Ukrainie nie ma. No i także powinniśmy bronić ostro naszych interesów gospodarczych. Jeżeli jakiś czas temu mówiło się, że ze względu na to, że Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji, może upaść i trzeba jej pomóc gospodarczo i pójść na pewne ustępstwa, no to dzisiaj powinniśmy być w tych sprawach, także bieżących, znacznie bardziej asertywni.
1: Skoro już mówimy o naszych sąsiadach, to Andrzej Poczobut, tak jak wiemy, więziony w kolonii karnej, wyszedł na wolność, ale deklaruje, że we wrześniu wraca na Białoruś. To zrozumiała decyzja?
2: Myślę, że ryzykowna w jego wypadku. Mimo tego, że on i kilka innych osób ostatnio, a wcześniej kilkadziesiąt innych zostało wypuszczone z więzień na Białorusi, to nadal system polityczny w tym kraju się nie zmienił. Nadal jest tam dyktatura, nadal ludzie o innych poglądach są prześladowani. Ciągle są zamykane nowe osoby w więzieniach z powodów politycznych. Polacy cierpią chociażby przez to, że mają kłopoty z nauką języka polskiego, czy wręcz przyznawania się do polskości, czy kultywowania polskiej historii. Za to przecież Poczobut i inni polscy działacze trafiali do więzień. I dzisiaj powrót na Białoruś może niestety oznaczać, że Andrzej Poczobut za jakiś czas, jak rozumiem, który nie zmienił poglądów i będzie chciał je głosić, może po prostu ponownie zostać aresztowany przez reżim Łukaszenki.
1: Przechodzimy do kolejnego tematu. Jest pan byłym ministrem edukacji. Ostatnio echem odbiła się decyzja Rzecznika Praw Dziecka odnośnie lodziarni, która w dniu zakończenia roku szkolnego rozdawała uczniom z czerwonym paskiem darmowe lody. Jak pan ocenia tę sytuację i decyzję Rzecznika Praw Dziecka, aby takich akcji nie organizować? Naprawdę nie powinniśmy nagradzać tych, którzy na to zasługują?
2: Skandaliczny pomysł, pani rzecznik. Ja zresztą występowałem w Sejmie w tej sprawie i uważam, że nie powinno być tego typu działań Rzecznika Praw Dziecka. Wydaje się mi czymś oczywistym, że powinniśmy nagradzać wszystkich, nie tylko uczniów, ale wszystkich, którzy dobrze pracują, efektywnie i mają z tego efekty. Takim efektem są przecież dobre oceny. One przecież nie wynikają z tego, że uczeń coś załatwił, tylko że potrafi coś, ma szeroką wiedzę, był aktywny i pracował, bo to z pracy najczęściej wynika. I oczywiście świadectwo z biało-czerwonym paskiem jest wyróżnieniem, ale warto go docenić także w inny sposób. Jak rozumiem, w szkołach tacy uczniowie między innymi dostają nagrody, na przykład książkowe, a bardzo fajnym pomysłem był ten pomysł pani, która miała lodziarnię w Pszczynie, aby w taki słodki sposób, również trochę wesoły, lżejszy, również pokazać, że docenia tych uczniów. Uważam, że warto to kontynuować, dlatego ja chociażby w Łapach w dzień zakończenia roku szkolnego zorganizuję taką akcję lody dla każdego ucznia z biało-czerwonym paskiem. Zachęcam także innych do tego, aby ten pomysł podjęli taki lub w podobny sposób, aby pokazali, że nie godzą się na to, aby w imię inkluzywności, nieobrażenia innych, którzy byli mniej pracowici, może czasami mniej zdolni, ale na pewno mniej pracowici, i aby z tego powodu nie wyróżniać tych, którzy dobrze pracują, są inteligentni i warto ich po prostu za to nagrodzić także w ten symboliczny sposób.
1: Więc w dniu zakończenia roku szkolnego wszyscy z województwa podlaskiego do Łab, bo tam pan minister rozdaje darmowe lody. Oczywiście to...
2: Zapraszam, tak. Jeżeli będzie trzeba, do kupie, nie ma problemu. Uważam, że warto nagrodzić uczniów, którzy mają efekt.
1: No właśnie. I o to chyba w tym wszystkim chodzi. Skoro mówimy już o tej edukacji, to od 1 września 2026 roku przedmiot edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym, ale nieobowiązkowy będzie moduł dotyczący wiedzy seksualnej. Jak pamiętamy, środowiska prawicowe zwracały właśnie na ten aspekt szczególną uwagę. W takiej formie jest to akceptowalne?
2: Nadal nie. Uważam, po pierwsze, przedmiot jest niepotrzebny, ponieważ 90% treści już jest w podstawach programowych innych przedmiotów, czy to na lekcjach języka polskiego, biologii, WF-u, edukacji dla bezpieczeństwa, czy na godzinach wychowawczych. Być może tamte elementy warto byłoby wzmocnić, nieco bardziej zaakcentować. Natomiast sam przedmiot jako dodatkowy nie widzę takiej potrzeby. Przypomnę również, że pani minister wielokrotnie twierdziła, że uczniowie są zbyt mocno obciążeni, a tutaj wprowadza nowe, dodatkowe godziny. I trzeci element, który w ogóle jest pomijany, rodzice przecież zostali zapytani o to, czy chcą, aby ten nowy przedmiot był wprowadzany, bo przecież składanie deklaracji uczestnictwa bądź nie uczniów na zajęciach było swego rodzaju plebiscytem, czy rodzice są za nim. I przecież 70% rodziców nie chciało, aby ich dzieci uczestniczyły w tych zajęciach. A mimo to dziś rząd, wbrew opinii rodziców, ale dużej części ekspertów, którzy wskazują po prostu na niebezpieczne treści, które są w tym przedmiocie, mimo wszystko forsuje na siłę wprowadzenie tego ideologicznego przedmiotu.
1: Ale to chyba jest już nieodwracalne. Czy tak, no to ten przedmiot będzie obowiązkowy.
2: Myślę, że go będzie trzeba wycofać, jak tylko zmieni się władza. To jest na pewno jeden z elementów do zmiany, jeżeli ta koalicja, mam nadzieję, że tak będzie, straci władzę po kolejnych wyborach parlamentarnych.
1: Ale żeby straciła, to wy musicie się bardzo, bardzo, bardzo mocno postarać. I to tak delikatnie mówiąc.
2: Wszyscy politycy muszą się starać. My mamy za swoje zadanie z jednej strony krytykować tych, którzy dzisiaj rządzą, ale także pokazywać alternatywę. I Prawo i Sprawiedliwość to właśnie robi. Jesteśmy przecież w trakcie budowania swojego programu. Pierwsze fragmenty tego programu już ogłosiliśmy kilka dni temu. Mam nadzieję, przyszły premier Czarnek mówił choćby o tych elementach związanych z podniesieniem drugiego progu podatkowego, czy z tak zwaną srebrną płacą dla seniorów. To są elementy, które my na pewno będziemy podnosili i na pewno jednym z elementów, które wprowadzimy, to będzie likwidacja edukacji zdrowotnej. Plus do tego choćby przywrócenie prac domowych i swobody działań dydaktycznych nauczycieli, bo to nauczyciel wie najlepiej, jak pracować ze swoimi uczniami, jakimi metodami.
1: A czy uważa pan, że wasz kandydat, wasza twarz przekona nieprzekonanych do Prawa i Sprawiedliwości?
2: Część tak, część nie. Nie ma człowieka w polityce, który by przekonywał wszystkich. Każdy będzie miał i zwolenników, i przeciwników. Natomiast pan profesor Czarnek jest na pewno człowiekiem energicznym, przebojowym, szybko się uczy. Ja pamiętam go z Ministerstwa Edukacji i Nauki i chociaż on nie był nauczycielem pracującym w szkole podstawowej czy średniej, bardzo szybko jakby uczył się tego resortu, tej dziedziny i myślę, że to dobry polityk energiczny, który potrafiłby pokierować rząd.
1: Więc wracamy jeszcze na moment do województwa podlaskiego. Kolej wróciła do Łomży w sobotę. Łomżę odwiedził sam premier Donald Tusk, ale na tym oficjalnym pierwszym przejeździe nie było ani jednego przedstawiciela prawicy. Dlaczego?
2: To nie pierwsza sytuacja, kiedy obecna koalicja rządowa, kończąc inwestycje, które rozpoczynało Prawo i Sprawiedliwość, potem wypina piersi do przypilnania medali i chwali się przyrząd, że to oni zrobili. Podobnie było z niektórymi mostami, obwodnicami drogowymi, których budowę rozpoczęliśmy, zainicjowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, ale ponieważ proces administracyjny i sama budowa trwa kilka lat, nie wszystko zdążyliśmy zrobić. Te inwestycje, które zaczęliśmy, oni już nie byli w stanie zatrzymać i całe szczęście, bo w wielu innych wypadkach, gdy nie rozpoczęły się inwestycje, mam tu na myśli chociażby dalszy przebieg trasy S8 i S16 na północ od Białegostoku w stronę Augustowa oraz w stronę Ełku, no to zostały zawieszone, zostały zlikwidowane. Tam tras ekspresowych według Koalicji Obywatelskiej ma już nie być. I trochę podobnie jest z koleją do Łomży. Cieszę się, że kolej znowu dotarła do Łomży, bo miasto tak duże zasługuje na to, aby mieć różne źródła transportu, ale tu znowu inicjatywa tak należała do Prawa i Sprawiedliwości. Ja przypomnę, za pierwszego Tuska zawieszono dużą część połączeń kolejowych, między innymi zlikwidowano dużą część bocznic, chociażby w Sokołach rozebrano bocznicę kolejową, my ją odbudowaliśmy, a trasa do Łomży to w ogromnej mierze zasługa Prawa i Sprawiedliwości, tyle zakończona właśnie w tej chwili.
1: Powrót kolei do Łomży po tych ponad 30 latach to było naprawdę duże wydarzenie medialne. Jako politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mogliście schować tego honoru do kieszeni i jednak się pojawić, skoro uważacie, że to też jest wasza zasługa, że ta kolej wróciła.
2: A nie wiem, czy ktokolwiek zapraszał. Do mnie żadne zaproszenie na ten temat nie dotarło. Trudno przyjeżdżać na oficjalne otwarcie, jeżeli nawet nikt nie zaprasza. Podobnie dzieje się niestety także w sprawie innych otwieranych inwestycji. Ja chętnie bym pojechał na otwarcie, nie wiem, na przykład obwodnicy Suchowoli, która jakaś czas temu była otwierana, a był to nasz pomysł finansowany z programu 100 obwodnic w Polsce, ale nikt nas po prostu na to nie zapraszał. My często z mediów dowiadujemy się, że odbywa się konferencja prasowa, w której politycy obecnie rządzącej koalicji otwierają inwestycje tak naprawdę rozpoczęte i przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, których oni już zatrzymać nie mogli.
1: To będzie trudna kampania wyborcza?
2: Oczywiście, że będzie. Każda kampania wyborcza jest trudna. Na pewno będą jeszcze większe emocje niż w tej chwili, chociaż za każdym razem wydaje nam się, że ten poziom emocji już jest tak wysoki, że wyższe już być nie mogą. Natomiast spodziewam się, że koalicja rządowa, próbując odsunąć od siebie niewygodne tematy, jak chociażby ten, o którym rozmawialiśmy na początku audycji, dotyczący specjalnego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej i specjalnych zarobków jej działaczy, nie tylko w służbie zdrowia, ale także choćby w spółkach komunalnych, będzie próbowała to przykryć jakimiś innymi tematami i będzie na pewno rzucała oskarżenia wobec dzisiejszej opozycji, próbując ją obciążać jakimiś grzechami, bądź oskarżając o jakieś złodziejstwo, przekraczanie prawa i tak dalej, i tak dalej. Na pewno ta kampania niestety będzie po raz kolejny brutalna. A szkoda, bo powinniśmy raczej rywalizować na programy, mówić o tym, co zostało zrobione, co nie zostało zrobione i jak poprawić sytuację Polski i Polaków.
1: Zawsze staram się każdą rozmowę zakończyć jakimś pozytywnym akcentem, więc tych emocji na pewno nie czują ci, którzy za moment rozpoczynają wakacje. Jako były minister edukacji, czego życzyłby pan i uczniom, i nauczycielom?
2: Dobrej pogody, umiejętności wypoczynku, bezpiecznego wypoczynku i żeby nabrali sił do tego, aby wrócić do szkoły, do przedszkola, do pracy w wypadku nauczycieli. Każdy z nas potrzebuje urlopu, aby te urlopy były jak najbardziej korzystne, aby wakacje były po prostu fajne, jak to mówi młodzież i dzieci.
1: No i my się do tych życzeń dołączamy. Bardzo dziękuję. Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości był naszym gościem w poranku 7:09.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Gość poranka.

To jest piątkowe wydanie poranka rozgłośni katolickich 7-9. Planowane na dziś rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zostały przełożone. Poinformowało o tym szwajcarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Negocjacje dotyczące wdrażania porozumienia określającego ramowe warunki zakończenia konfliktu miały się odbyć w górskim kurorcie. Na razie nie wiadomo, kiedy rozmowy miałyby się rozpocząć. W oświadczeniu przekazanym przez szwajcarskie MSZ ministerstwo poinformowało, że przełożono planowe rozmowy między Stanami Zjednoczonymi, Iranem, Katarem i Pakistanem. Szwajcaria pozostaje gotowa do dalszego wspierania i ułatwiania tych rozmów. Odpowiednie prace przygotowawcze są kontynuowane, tak napisano w komunikacie. Według nieoficjalnych informacji decyzja o przełożeniu rozmów zapadła po tym, jak wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance zrezygnował z planowanej wizyty w Szwajcarii. Powodem miały być względy logistyczne. To kolejny zwrot w sprawie amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych. Pierwotnie zakładano, że w ten weekend w Szwajcarii odbędzie się ceremonia podpisania dokumentu. Ostateczne memorandum zostało niespodziewanie podpisane w środę w Wersalu przez prezydenta Donalda Trumpa. Ta informacja o przełożeniu rozmów w Szwajcarii zwiększa niepewność wokół dalszych losów tego porozumienia.

0: 8.54 już minęła, kończymy piątkowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich. 7.09. Nasze porankowe rozmowy znajdą Państwo na stronie 7.09.pl i na YouTube'owym kanale Poranka 7.09, więc zachęcamy do subskrypcji, do obserwowania i do odsłuchiwania rozmów. Poranek wróci w poniedziałek, już będzie lato. Wróci w poniedziałek punktualnie o 7.09. Dobrego dnia.
1: 7.09. To był Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stopnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie Młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Jest godzina 9, piątek, 19 czerwca. Dziś imieniny obchodzą Julianna, Julian, Michalina. Słońce wstało już o godzinie 4:04, zajdzie 2 minuty po godzinie 21:00. Dzień trwa 16 godzin i 58 minut. Już do końca wiosny tylko 2 dni, bo w najbliższą niedzielę pierwszy dzień lata i także najdłuższy dzień w roku. Jeśli chodzi o temperatury na ten piątek, i na zbliżający się weekend, to dziś 26 stopni, jutro 29, w niedzielę 28, w przyszłym tygodniu nawet 32 stopnie, ale to nic w porównaniu z upałami, z jakimi mierzy się południe Europy. Hiszpańska Agencja Meteorologiczna ostrzega przed temperaturą, która dochodzi do 40 stopni. Upały utrzymują się przez prawie cały kolejny tydzień. Najwyższa temperatura to m.in. Madryt, Toledo, Cordoba, także w rejonie Katalonii. Upały prognozowane są także we Włoszech. Polska ambasada w Rzymie ostrzega przed kopułą gorąca utworzoną przez masy zwrotnikowego powietrza znad Sahary. W północnych i centralnych Włoszech temperatura dziś to 39 stopni. U nas nieco mniej, taka przyjemna odsłona końca wiosny i początku lata, dzisiaj do 26 stopni.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
3: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
4: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 20 czerwca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu parafialnym w Płonce Kościelnej. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Wspólnie przeżyjmy niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

My zaglądamy na boiska piłkarskie, bo przecież trwa mundial i tak Meksyk wygrał z Koreą Południową 1-0 i zapewnił sobie już awans do 1/16 finału. W pierwszym czwartkowym spotkaniu grupy A Czechy zremisowały z Republiką Południowej Afryki 1-1. W naszym dzisiejszym konkursie mam do wygrania książkę dla młodych fanów futbolu Mundial z Orlika na Stadiony Świata autorstwa Violetty Piaseckiej, Sebastiana Piaseckiego. Książka wydana przez Skarpę Warszawską. Ta książka to bilet na największe boiska świata. Czy to dla przyszłego króla strzelców, czy nieustraszonej bramkarki. Mundial z Orlika na Stadiony Świata to must have dla każdego młodego fana i fanki futbolu. Szóstka przyjaciół, podwórko i jedno wielkie marzenie, być jak Lewandowski czy Mbappé. Ale droga na szczyt to nie tylko efektowne gole, to też bolesne porażki, po których trudno się podnieść z murawy. Czy po fatalnym meczu, który podcina skrzydła i odbiera wiarę w sukces, przyjaciele zdołają uratować swoją drużynę, czy przyjaźń wytrzyma próbę sił, gdy stawką jest gra o wszystko? O tym wszystkim przeczytamy w tej książce, a w środku oprócz wzruszającej i przezabawnej opowieści także mundialowy niezbędnik. 50 niesamowitych ciekawostek o piłkarskich mistrzostwach świata. Dzieci poznają rekordy, historie i sekrety najważniejszego turnieju globu. I tak, jeśli chodzi o najwyższą frekwencję, największą liczbę kibiców na jednym meczu piłkarskim w historii, to był to 16 lipca 1950 roku i legendarny stadion Maracana w Rio de Janeiro. Mecz Brazylia-Urugwaj obejrzało oficjalnie aż 173 850 widzów i to rekord wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Jeśli ktoś z Państwa książkę Mundial z Orlika na Stadiony Świata chce otrzymać, proszę szybko do nas dzwonić. 512 123 502 lub 512 123 503.

0: do naszego studia. Jako pierwsza dozwoliła się pani Hanna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Hanno, czy to pani jest fanką piłki nożnej, czy może ma pani jakiegoś młodszego, mniejszego fana gdzieś w pobliżu?
1: Mam mniejszego, tak, mam mniejszego.
0: A ile ma lat?
1: 5.
0: 5 i już pewnie trochę piłkę kopie, albo się interesuje.
1: Trochę kopie, tak, tak.
0: Na te ciekawostki oczywiście będą też aktualne, nawet kiedy ten mniejszy fan trochę podrośnie. Pani Hanno, dokładnie, gratuluję serdecznie wygranej, życzę dobrego dnia, pozdrawiamy ciepło.
1: Dziękuję bardzo.
0: A to jest Radio Nadzieja w piątek, 19 czerwca, ostatni wiosenny piątek. Witamy lato już w niedzielę. Spędzają ten dzień państwo z Radiem Nadzieja.

Na zegarach już 9.19, o 9.30 zapraszamy Państwa do wysłuchania rozmowy z gościem dnia i to nie tylko wysłuchania, ale także oglądania jej chociażby na radiowym Facebooku.

0: Nasz gość dnia.
1: Burmistrz Szkolna Andrzej Duda jest gościem dnia Radia Nadzieja. Dzień dobry, panie burmistrzu.
2: Witam, panie redaktorze, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
1: News właściwie z ostatniej chwili. Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK. Myśli pan, że teraz to ruszy?
2: Tak szczerze mówiąc, tak myślę, ponieważ z obserwacji i z przekazu, który płynął od Macieja Laska, nie był on zwolennikiem wybitnym CPK i budowy tych wszystkich szprych, które do tego CPK miały zmierzać, a przecież jedna z tych szprych miała przebiegać przez Łomżę, Kolno, zaczynać się w Giżycku, tak, czyli objąć Orzysz, Pisz. Wiem, że Komisja Obrony Narodowej wczoraj przegłosowała też stanowisko odnośnie tej linii. Być może to też się przyczyniło do pewnych decyzji, chociaż zapadały one pewnie dużo wcześniej. Ale myślę, że to dla CPK akurat nie jest zła wiadomość.
1: No tutaj pojawiły się wątpliwości, że jak tym pełnomocnikiem może być osoba, która była jednym z największych przeciwników tego projektu.
2: No właśnie.
1: Więc tak to wyglądało.
2: Więc jak to można było tak kontynuować, skoro się kwestionowało wszystko, co było w tym projekcie, tak, dosłownie, i potem jak można to realizować? No to było dziwne i to było nienaturalne i wszyscy patrzyliśmy na to z zażenowaniem pewnym i z żalem, bo tak naprawdę mieliśmy nadzieję i mamy taką nadzieję dalej, że ten projekt będzie realizowany, chociaż tak naprawdę jest już 2 lata opóźnienia, bo tak naprawdę przez te 2 lata nic się nie działo, poza wymyślaniem różnych rzeczy, które służyły jakiemuś PR-owi, aby tylko... działamy, ale nie realizujemy. Tak to wyglądało. Zmieniamy koncepcję, a będziemy za 5 lat wracać do tej koncepcji może z powrotem, tak? Więc to było takie, żeby nie powiedzieć, nie chcemy budować, czy nie chcę budować, to robimy wszystko, żeby opóźniać realizację albo w ogóle do niej nie doprowadzić.
1: Bo tak, bo kolej do Łomży wróciła. I to jest ta kolej realizowana w ramach projektu programu Kolej Plus, tak naprawdę. Myśli pan, że mieszkańcy Kolna też doczekają się tego połączenia, którym się...
2: Chcielibyśmy bardzo, tak, żeby to połączenie było. Jeśli ten rząd ma poważne plany militarne dotyczące obrony tej wschodniej flanki, czyli zmiany, jak można by powiedzieć, z sposobu obrony Polski, tak, czyli wycofał się z tego, co początkowo było przyjęte, czyli obrona Polski na Wiśle, tak, będzie nas również bronił. Jeżeli to są poważne plany, to ta kolej powinna być, chociażby nawet ze względów czysto militarnych, tak? Czy ona ma przebiegać przez Pisz, Skolna, czy przez Grajewo, dla nas, dla miasta, to jest mało istotna sprawa, chociaż wydaje się naturalnym, bo Grajewo ma już kolej, żeby to połączenie było Kolno-Pisz, Orzysz-Giżycko, a odgałęzienie może przecież wybudować Grajewo i połączyć Łomżę, i Łomża będzie takim węzłem, tak?
1: Czy teraz są takie też pomysły, tak, żeby jednak te tory z Kolna
2: na Grajewo skierować, na Jełk, tak, a z Białej Piskiej skierować na Pisz, Orzysz, Giżycko. Mówię, to nie mnie o tym sądzić, a tym bardziej mnie to najmniej interesuje jako burmistrza miasta, przez które i w jednym wariancie, i w drugim ta kolej by przebiegała. Natomiast myślę, że te działania są podjęte były po to, żeby nie realizować tego, co już jest, bo tak naprawdę ta dokumentacja, która jest wykonana, to, co my mamy, co otrzymaliśmy do wglądu, to jest niewiele odbiega od projektu. Tam trzeba oczywiście jeszcze pewne rzeczy nanieść, wysokościowe, innego rodzaju, tak, branże trzeba uzgodnić, ale tak naprawdę można by było już pokusić się o to, że na bazie tej koncepcji można ogłosić przetarg za projektu i buduj, tak? Natomiast generalnie, jeżeli teraz, mając tą koncepcję, która na którą poniesiono jakieś koszty, tak, która trwała ileś tam lat, bo przecież uczestniczyliśmy w tym procesie i ta dokumentacja jest. No nikt nie powie nam, samorządowcom, że jej nie ma, bo my ją widzieliśmy. Więc teraz najlepiej wymyśleć zmianę wariantu, żeby znowu pracować nad koncepcją. Tak?
1: Uważa pan, że to jest takie odkładanie po prostu tematu w czasie?
2: Tak mi się wydaje, bo gdyby było inaczej, to przecież można doprojektować linię kolejową, tak jak mówiłem, łącząco, czy to Kolno, czy to Łomżę z Grajewem i wrzucić na normalny tor, tak? No więc wydaje mi się, ja nie jestem specjalistą od kolei, ale logika wskazuje na to, że tego typu działania to są właśnie po to, no.
1: Samorządowcy...
2: Zawsze można wybrać któryś z wariantów, który będzie lepszy. Trudno dzisiaj powiedzieć, bo faktycznie no, jednostka w Grajewie będzie funkcjonować, tak? U nas powstaje, ma powstać, czy powstało już dwa bataliony i jeszcze ma być garnizon jeden dodatkowo, tak? Czyli no dosyć pokaźna liczba żołnierzy i trzeba ten sprzęt dostarczać jakoś, więc ta kolej też jest niezbędna, nie? A tak naprawdę wykluczenie komunikacyjne coraz częściej dotyka takich terenów jak nasze, tak? Umówmy się. Zresztą w Łomży też nie jest aż tak wesoło, nie było do tej pory, może teraz to się trochę poprawi, ale ta szybka kolej też by się przydała, tak? 60-tysięcznemu miastu.
1: Samorządowcy obecni na tej wczorajszej komisji nie byli zbyt zadowoleni z tego, co tam się działo. No tam w mocnych słowach widziałem, opisywał to tam na miejscu wicestarosta ostrołęcki chociażby, Artur Kozłowski.
2: No tak, ja nie uczestniczyłem w tym, bo nie mogłem brać udziału, ale tak jak mówię, miałem spotkanie po tej komisji, miałem okazję spotkać się ze starostą Piskim, Jerzym Małeckim i ze starostą z Oleckim. I tak naprawdę miałem relację na bieżąco, więc no na pewno było tam dosyć ostro, tak kolokwialnie rzecz ujmując, ale z tego, co mi mówili, to komisja przegłosowała pozytywnie ten wariant na PiS, tak? Czyli utrzymanie, bo myślę, że gdyby doszło do realizacji tego wariantu, on mógłby być już rozpoczęty. Jego można by realizować. Natomiast ten wariant na Grajewo, no to znowu 4-5 lat odłożenia inwestycji. Umówmy się.
1: To zostawiając tam już temat kolei, są plany modernizacji i rozbudowy basenu miejskiego w Kolnie. Z tego, co czytałem, to otwarcie tej krytej pływalni miało miejsce 25 lat temu. To trochę tak, to od tego czasu wieku, się tak. pozmieniało.
2: Trochę remontów tam zrobiliśmy, bo ja już burmistrzem jestem 20 lat, ale to były remonty doraźne. To były remonty polegające na wymianie płytek ceramicznych w szatniach, wymianie szafek, no, wymianie pryszniców. Natomiast niestety, no, 25 lat to już jest spory kawałek czasu i basen jest na bieżąco eksploatowany, więc wymaga już takiej głębszej modernizacji, nie tylko remontu, ale również rozbudowy. Chcemy uatrakcyjnić ten basen, chcemy zrobić drugą Nieckę, dobudować drugą Nieckę, rozbudować ten budynek, zwiększyć powierzchnię wody, zrobić specjalne tory dla dzieci, wykonać naprawdę z prawdziwego zdarzenia takie już z XXI wieku sauny, jacuzzi, bo te, które mamy, to już trącą trochę tym wiekiem XX, można by powiedzieć, może nie XIX, ale XX. Więc chcemy wyremontować ten basen. Jesteśmy na etapie projektowania. Mamy dylematy, bo wszystkiego nie da się oczywiście zrobić, bo musimy dokonać wyborów, tak? Czy na przykład zjeżdżalnia, czy druga Niecka. Tych zjeżdżalni już trochę jest wkoło i tak, no, wydaje

0: chcemy przeprowadzić ten remont i tą modernizację. Tak.
1: No to tutaj dobre informacje na pewno dla mieszkańców. To zostając w temacie wodnym. Miasto inwestuje w bezpieczeństwo dostaw wody. To też taka odpowiedź na zmieniający się klimat?
0: Również, tak. Ten klimat się zmienia, chociaż my jako Kolno leżymy na ogromnych, cały powiat, można powiedzieć, na ogromnych pokładach wody, tak. My mamy tej wody pod ziemią naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jesteśmy chyba, no, można by powiedzieć, rezerwowym zbiornikiem dla północno-wschodniej Polski. Naprawdę ogromne są pokłady wody. Natomiast ona niestety też, poziom jej powolutku się obniża ze względu na klimat, który jest coraz bardziej suchy. Te opady były do tej pory naprawdę takie niszowe, a jak były, to bardzo szybko intensywne i krótkotrwałe, więc spadało, no, może duża ilość wody, ale ona spływała do rzek, spływała rzekami do morza, po prostu. Teraz troszeczkę się to zmieniło. Mieliśmy ten okres czasu z tymi opadami takimi dosyć długotrwałymi i nie tak intensywnymi. I takie opady nawadniają ziemię, tak? Chociaż sam człowiek niestety przyczynia się do tego, że likwiduje te wszystkie rezerwuary, w których gromadziła się woda, bo rolnicy likwidują bagienka. Był taki proces, kiedy nie było dopłat za te bagienka. To był błąd, moim zdaniem, unijny ogromny, bo wiele bagien i bagienek zostało zlikwidowanych na rzecz upraw naszej ziemi, która rodzi, tak? I do której dostawało się dopłaty, tak? To było wymierne i rolnicy, nawet być może nie zastanawiając się nad tym, że to jest ogromna szkoda dla środowiska, szczególnie dla właśnie stanu wód, bo takie jedne bagno czy bagienko zasilało w tym okresie największej suszy kilkaset hektarów. Ono wysychało prawie do końca w upalne lata i w suche lata, ale nawadniało tą ziemię. Tak? Tego nie mamy w tej chwili. Ta woda spływa. Nie mamy retencji odpowiedniej, bo retencja to nie tylko melioracja w jednym kierunku, czyli odprowadzanie wody na wiosnę, ale to powinny być rowy, które również zatrzymują nam wodę. Tak? Powinny być zastawki czynne. Tego nie ma. I o to trzeba naprawdę zadbać. Natomiast my dbamy o to, żeby nasi mieszkańcy nie musieli mieć problemów z poborem wody, żeby nie zakręcać tej wody, żeby mogli podlewać swoje ogródki, czy to przy blokach, czy na działkach, a do tego potrzebne są ujęcia wody. Dwa ujęcia wody nam się, że tak powiem, prawie skończyły, więc budujemy następne dwa ujęcia. Dostaliśmy dofinansowanie. Nasza spółka otrzymała około 2 milionów złotych na te ujęcia i będziemy je budowali tak, żebyśmy mieli 4 ujęcia wody w pełni sprawne, czyli 2 takie, z których możemy korzystać na co dzień, a 2 w rezerwie i tak przełączali je co jakiś czas, żebyśmy byli bezpieczni, jeżeli chodzi o zapas wody i pitnej, i użytkowej, którą użytkujemy.
1: To też są takie inwestycje, które widzę, że coraz częściej są realizowane przez samorządy. Czy to gmina Łomża, gmina Kolno, miasto Kolno, czyli już nie tylko inwestycje drogowe, czy energooszczędne oświetlenia, już coraz więcej tych inwestycji dotyczących bezpieczeństwa wodnego.
0: No tak, no widzimy, tak jak mówiłem, klimat to jedno. Druga sprawa to myślę, że ta wojna też uświadomiła nam, że na Ukrainie, że niestety trzeba mieć te takie podstawowe rzeczy zadbane, czyli nie dość, że trzeba nie tylko w jednym miejscu mieć taką możliwość, tak? Dlatego my też rozpraszamy troszeczkę to, bo no, łatwiej jest to chronić potem te miejsca, tak? Nie dość, że budujemy je nowe, to też budujemy systemy monitorowania tych miejsc, tak? No bo bardzo prosto można skazić, doprowadzić do skażenia takiego ujęcia i zatruć masę ludzi, tak? Więc budujemy to w taki sposób, żeby to było zabezpieczone, żeby to było bezpieczne, żebyśmy mogli spokojnie spać, a dodatkowo jeszcze ze środków, które otrzymaliśmy chociażby od wojewody, no, na wypadek różnego rodzaju awarii, zaczynamy uzbrajać się w takie rzeczy, które pozwolą nam funkcjonować wypadku najgorszych awarii, tak jak skażenie, tak? Bo będziemy mogli sobie zaopatrywać się w

0: wodę, którą będziemy przywozili, tak? Czy to z ujęć, czy z rzek, czy obojętnie z jakiego punktu. Natomiast mam nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie, ale przygotowanym trzeba być.
1: W przyszły czwartek sesja absolutoryjna, no tutaj nie będę pytał pana, czy pan otrzyma, czy nie, bo to raczej temat jest jasny, ale zapytam, jak pana zdaniem przebiegała ta realizacja wszystkich inwestycji, realizacja tego budżetu za ubiegły rok?
0: Ten budżet zamknęliśmy no, tak naprawdę zgodnie z planem, bez żadnych komplikacji. Tych inwestycji trochę było, ale one były z lat ubiegłych, bo w tamtym roku nie otrzymaliśmy niestety od wojewody dofinansowania do inwestycji drogowych. Bardzo mało otrzymaliśmy dofinansowań z Urzędu Marszałkowskiego. Tych programów jest coraz mniej, więc naszych środków, no nie wystarczy nam na tyle działań, które w ostatnich latach podejmowaliśmy, bo my około 80% mieliśmy środków pozyskanych spoza budżetu, czy to z dotacji rządowych, z krajowych pieniędzy, czy też z pieniędzy i programów unijnych. Więc no, nie jest teraz tak łatwo, a chcę tylko przypomnieć, że znaleźliśmy się naprawdę na wysokim w kraju, wśród wszystkich gmin, bodajże 30. miejscu, jeżeli chodzi o pozyskanie środków unijnych we wszystkich tych perspektywach, które były. I byliśmy bardzo, bardzo wysoko. No za nami były takie miasta jak Pisz, jak Ełk, jak Zambrów, tak? Czyli tych środków pozyskaliśmy bardzo dużo. Te środki były dla nas no, bardzo, bardzo wygodne, bo dofinansowanie było od 10 do 20%, tak? 15, 10%. Czyli tyle własnych środków musieliśmy wyłożyć w dany typ inwestycji. Wybudowaliśmy wiele rzeczy i troszeczkę tak smuci nas, że tych środków nie ma dostępnych. Jeżeli byśmy robili to tylko z funduszy, które mamy w budżecie, to zajęłoby nam to, mówmy się, no, 5 razy tyle, tak? 5 razy tyle czasu. To, co zrobiliśmy przez 20 lat, zrobilibyśmy przez 100 lat. Czyli przyspieszenie było ogromne, dlatego myślę, że już coraz mniej odbiegamy, a może nawet nie odbiegamy już od standardów na zachodzie. Miasta, które porównywaliśmy, no praktycznie już niczym się nie różnią. Mamy naprawdę super obiekty sportowe, mamy hale gimnastyczne, mamy wyremontowane lub wybudowane ulice, mamy kanalizację, która obejmuje ponad 99, obejmowała, no może teraz troszeczkę mniej, bo budują się ludzie na terenach, które są odległe od centrum daleko i trudno do jednej posesji ciągnąć kanalizację za miliony grube złotych, tak? Ale mamy na pewno powyżej 98% skanalizowane miasto, to chronimy środowisko, tak? Mamy no bardzo nowoczesną oczyszczalnię ścieków, jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Modernizujemy w tej chwili za 50 milionów naszą miejską ciepłownię, która zasila w tej chwili już może jakieś 65% mieszkańców, ponieważ wybudowaliśmy bardzo dużo nowych sieci ciepłowniczych, tak? Wyremontowaliśmy stację uzdatniania wody, mamy nową, tak, bo robiliśmy projekt kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej, czyli tych inwestycji można tutaj by wyliczać naprawdę niesamowite ilości, już nie wspomnę o drogach, o obiektach, o remontach, chociaż na dobrą sprawę to, co zaczynałem remontować, tak, czyli na przykład szkoła numer 2, tak, która była rok po objęciu przeze mnie funkcji burmistrza remontowana, no już nadaje się też do remontu, nie? Mówmy się, czyli trzeba będzie już myśleć też o tym, żeby tam wyremontować łazienki, odświeżyć elewację, bo ona jest termomodernizowana bardzo dobrze, ale niestety lata robią swoje. Tam jest bardzo dużo drzew, bo sąsiaduje ta szkoła z cmentarzem, na którym tych drzew jest starym, zamkniętym, na którym tych drzew jest dużo, one trochę pylą, ten się osiada na elewacji, tak? I same mycie niestety nie wystarcza, żeby ta elewacja wyglądała tak, jak należy.
1: Czyli podsumowując, wszystko zgodnie z planem, jeżeli
0: tak chodzi jest.
1: O zeszły rok. Tak podsumowując, jest. Bo czas powoli się kończy. Chciałem zapytać jeszcze o rewitalizację. Powiem, że
0: otrzymaliśmy akurat w Urzędzie Marszałkowskim dofinansowanie w wysokości około 2 milionów złotych do projektu, który napisaliśmy. Rewitalizować będziemy 3 obszary. Jeden obszar to jest skwerek przy Liceum Ogólnokształcącym. Ja o tym pisałem w swojej kampanii wyborczej, bo takie z rozmów z mieszkańcami podczas kampanii, z rozmów, kiedy idę normalnie, poruszam się na ulicy, wynikało, że są takie potrzeby, że jest taka wola w mieszkańcach, żeby upiększyć po przebudowie tą drogę właśnie takimi punktami. Taki punkt zrobimy przy Liceum Ogólnokształcącym. Tam mamy odpowiedni teren, być może jeszcze starostwo nam użyczy troszeczkę, to będzie szerszy skwerek i on będzie oczywiście uzbrojony w zieleń, w ławeczki, w kosze i we wszystko, co potrzebne jest do tego, żeby na chwilę usiąść, odpocząć. Drugi projekt dotyczy placu przy szkole podstawowej numer 2, placu, który nigdy nie był zagospodarowany. To jest dosyć obszerny plac i tam będziemy chcieli altany, malutką jakąś tam scenę dla dzieci, pergole, zieleń. Wszystko to, co potrzebne jest, żeby dzieci mogły też z nauczycielami, czy to podczas przerwy, czy też podczas lekcji edukacji na świeżym powietrzu, wykonywać swoje czynności na nauczania lub odpoczywać, tak? Ale trzeci obszar, myślę, to jest taki dla tej części miasta, w której nie ma żadnego placu zabaw, bo tam jest osiedla, są jednorodzinne, tak? Dotyczy to ulic takich jak Łabno Duża, Łabno Mała, Kopernika, Grunwaldzka i tutaj na placu za kościołem Świętej Anny będziemy naprawdę taki fajny projekt robili. Tam będzie plac zabaw dla dzieci, tam będzie amfiteatr, na którym będzie można robić takie mniejszego typu imprezy. Będzie mała architektura w postaci ławek, wiat. Zrobimy oświetlenie LED-owe, tak, żeby te imprezy mogły się odbywać troszeczkę później. No i będzie sporo nasadzeń, zieleni. Także myślę, że miasto znowu wypięknieje.
1: Kiedy to wszystko?
0: To wszystko w tym roku. Jesteśmy już na etapie przetargu, więc niebawem przystąpimy do pracy. Mamy nadzieję, czas mamy oczywiście do roku następnego, ale mam nadzieję, że uda nam się to w tym roku zakończyć.
1: Burmistrz szkolny Andrzej Duda był gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę, panie burmistrzu.
0: Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam słuchaczy Radia Nadzieja i mieszkańców Kolna.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
3: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię je Bartek Święciński.
2: Ta sytuacja wyglądała inaczej, mówi prezes MPKO na graniu kierowcy autobusu na przejeździe kolejowym. Sejm rozpoczął pracę nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Pozbawienie lekarza mandatu radnego Koalicji Obywatelskiej i odwołanie zarządu szpitala to najszybsze możliwe konsekwencje. Tak aferę z lekarzem milionerem ze Szpitala Południowego w Warszawie skomentowała Monika Rosa z KO. Materiał opublikowany w mediach społecznościowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, który pokazuje kierowcę MPK wjeżdżającego pod opuszczające się rogatki na przejeździe kolejowym, pokazuje tylko fragment zdarzenia. Całościowo sytuacja wyglądała inaczej. Mówi w rozmowie z Radiem Nadzieja prezes MPK w Łomży Andrzej Mozylewski. Mamy zapis monitoringu całego incydentu, podkreśla prezes Mozylewski.
3: MPK w Łomży dysponuje pełnym zapisem monitoringu z autobusu, z którego wynika, że w momencie wjazdu autobusu na przejazd kolejowy sygnalizacja świetlna nie nadawała sygnałów ostrzegawczych. Kierowca wjechał przed przejazd kolejowy i zatrzymał pojazd przed zatorami drogowymi znajdującymi się po drugiej stronie pojazdu. Dopiero po zatrzymaniu autobusu uruchomiona została sygnalizacja ostrzegawcza, a po krótkim czasie rozpoczął się opuszczanie rogatek.
2: Prezes MPK podkreślił także, że ze strony firmy sprawa zostanie wyjaśniona, a wyciągnięte wnioski wpłyną na poprawę bezpieczeństwa kierowców i pasażerów.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Sejm rozpoczął pracę nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Nowe przepisy zakładają dopłaty do składek ZUS dla osób wykonujących ten zawód. Ustawa jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
4: Ministerstwo Kultury chce wesprzeć najmniej zarabiających twórców. Szefowa tego resortu, Marta Cienkowska, mówiła, że prawo do dopłaty będzie przysługiwało artystom, których średnie przychody z ostatnich 3 lat nie przekroczą 125% minimalnego wynagrodzenia.
5: Dopłata będzie trafiała bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jej celem będzie wyłącznie uzupełnienie brakującej części składki do poziomu minimalnego wynagrodzenia.
4: Proponowane rozwiązania wprowadzają też status artysty zawodowego. Będzie o tym decydować specjalna komisja. O przejrzystość tej procedury pytała posłanka PSL Agnieszka Maria Kłopotek.
6: W jaki sposób zorganizowany zostanie udział przedstawicieli różnych środowisk twórczych w procesie opiniowania? Czy przewidziano skuteczny i szybki tryb odwoławczy dla osób, które nie uzyskają statusu artysty zawodowego?
4: PiS oraz Konfederacja chcą odrzucenia ustawy.
2: Dziś z kolei posłowie zajmą się projektami dotyczącymi systemu ochrony zdrowia, zmian w kodeksie pracy i kodeksie karnym. Zaplanowano również głosowanie nad ustawami o ochronie zwierząt oraz ograniczeniem używania fajerwerków. Pozbawienie lekarza mandatu radnego KO i odwołanie zarządu szpitala to najszybsze możliwe konsekwencje. Tak aferę z lekarzem milionerem ze Szpitala Południowego w Warszawie skomentowała Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej. Dawid Kacprzyk miał przyjmować pacjentów poza kolejką, w tym polityków partii Donalda Tuska, i zarobić w ubiegłym roku ponad 1 000 000 zł. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa mówi, że odpowiedzialność za tę sytuację muszą ponieść osoby, które bezpośrednio zgadzały się na ten precedens.
7: Kwestię prawidłowości stwierdzi oczywiście kontrola wewnętrzna, prokuratura. Będzie już niedługo raport Najwyższej Izby Kontroli w tym zakresie. Więc to były takie najszybsze decyzje, które można było podjąć. Bardzo jednoznaczne, wskazujące na to, że do takich sytuacji dochodzić nie może. Natomiast oczywiście wyniki kontroli pokażą nam, jakie dalsze kroki trzeba podjąć i jakie dalsze konsekwencje z tej sytuacji wyciągnąć.
2: Monika Rosa zaznaczała, że dobrym rozwiązaniem po wyjściu na jaw nieprawidłowości w warszawskim szpitalu jest ustawa o zbieraniu danych o zarobkach medyków. Ma ona dać Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji możliwość zbierania anonimowych danych o łącznych wynagrodzeniach medyków na podstawie numeru PESEL lub prawa do wykonywania zawodów. Dziś ma nad nią głosować Sejm.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Kto otrzymał nagrody starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu w 2025 roku? Komisja otrzymała 12 zgłoszeń osób i instytucji, które powalczą o wyróżnienie w 3 kategoriach. Starosta Lech Szabłowski nie ukrywał zadowolenia, że w powiecie nie brakuje aktywnych ludzi i organizacji, których będzie mógł nagrodzić.
8: To znaczy, że 12 osób, instytucji czy organizacji wykazało się na tyle dużym dorobkiem, że takie wnioski mogło złożyć. Jesteśmy przed oceną jeszcze tych wniosków złożonych. Galę wręczenia tych nagród planujemy na miesiąc listopad, w związku z tym mamy jeszcze sporo czasu, ale cieszy to, że wśród mieszkańców naszego powiatu instytucje, organizacji, są osoby, są instytucje wybitne, są aktywne i cieszę się, że możemy takie instytucje czy takie osoby docenić i wręczyć im te nagrody.
2: Nagrody starosty Łambrzyńskiego zostaną przyznane w takich kategoriach jak sport, kultura i inicjatywa społeczno-gospodarcza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
1: 21 stopni na termometrach już teraz i to wcale nie koniec, bo 26 stopni to prognozowana temperatura maksymalna, do tego zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W nocy 13 stopni, jutro gorąco 29 stopni i dużo słońca, w niedzielę 28 stopni i uważajmy na burze.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
9: Zapraszamy na reklamy.
0: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
9: Po reklamie.
0: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
10: Ogłoszenie nadawcy.

0: Setki wystawców z całej Polski, tysiące odwiedzających najlepsi gospodarze. Ten weekend będzie należał do Szepietowa. Już dziś rozpoczynają się Krajowe Dni Pola. To największe wydarzenie w Polsce poświęcone produkcji roślinnej i hodowli zwierząt. Piątek jest poświęcony młodym rolnikom zdobywającym wykształcenie w szkołach średnich, mówi Tadeusz Kruszewski, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
1: Ten weekend będzie należał do rolników, a w głównej mierze piątek będzie należał do młodych rolników, uczniów szkół rolniczych, bo jest to wydarzenie dedykowane, to piątkowe, również szkołom rolniczym. Bez młodzieży, bez tych zastępców, to nasze rolnictwo nie będzie miało jakby sensu bytu i też z tą myślą po części są organizowane Krajowe Dni Pola.
0: Sobota to ogólnopolska wystawa zwierząt i targi wystawiennicze.
1: Zjedzie elita bydła mlecznego z całej Polski, ośrodki zarodowe, jak również nasi hodowcy. I tutaj jest zawsze taka rywalizacja, bo wiadomo, Podlasie mlekiem stoi, a co za tym idzie też hodowla bydła mlecznego jest na bardzo wysokim poziomie. I niedziela zaczynamy tak tradycyjnie, mszą świętą 8:30, a później już jest wręczanie różnego rodzaju nagród, wyróżnień.
0: Podczas wydarzenia swoją ofertę zaprezentuje ponad 300 firm z branży rolniczej. Do tego przysmaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, atrakcji dla całych rodzin. Radio Nadzieja objęło wydarzenie swoim patronatem. Zachęcamy do słuchania i obserwowania nas w mediach społecznościowych, bo nie zabraknie obszernych relacji w radiu również. Oprócz tego niedzielna msza święta będzie na naszej antenie transmitowana właśnie z Szepietowa. I've seen-

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla 6 województw zachodniej Polski. Alerty będą obowiązywały do niedzieli, jak mówi klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesor Bogdan Chojnicki. Kulminacja gorąca przypadnie właśnie na weekend.
1: Wszystko wskazuje na to, że będzie obserwowana w okolicach soboty, niedzieli. I to będzie kulminacja, gdzie w wielu miejscach w Polsce słupki termometrów osiągną wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. Ostatnimi czasy trochę było nami chłodne powietrze, które nawiasem mówiąc dostarczyło nam dużą ilość wody. Teraz przyszedł czas na już taką emanację fizyczną w atmosferze zmiany klimatu, czyli bardzo wysokie temperatury.
0: W czasie upałów zalecane jest ograniczenie przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia, regularne nawadnianie organizmu i unikanie intensywnego wysiłku fizycznego. U nas dziś 26 stopni, więc całkiem przyjemna aura, ale jutro temperatura zbliży się do 30. Podobnie będzie też w niedzielę, do tego w niedzielę z burzami. A bywa na antenie Radia Nadzieja już 22 minuty po 10:00, a to jest piątek, 19 czerwca. Spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja.

0: wakacje. To czas odpoczynku, nowych przyjaźni i niezapomnianych przygód. Już 27 czerwca ruszają pierwsze turnusy wakacyjne organizowane przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Na uczestników czeka wiele atrakcji, zajęć rekreacyjnych, wycieczek i okazji do aktywnego wypoczynku, mówi dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej ksiądz Andrzej Mikucki.
1: Jeżeli chodzi o tegoroczny program, jest pod hasłem Fantazja. Oprócz tego, że kolonie trwają przez 9 dni, są 3 wycieczki zewnętrzne, ale na terenie ośrodka czekają nas atrakcje. To bardzo fajne. Nie tylko te stałe, które od wielu lat są do dyspozycji, typu zjeżdżalnia liniowa, boiska, siatkówka, korzywka, plażówka, ale oprócz tego odwiedzają nas bardzo ciekawi goście. A wśród nich m.in. żołnierze, czeka nas straż pożarna, grupa ratownicza, karatecy, inne atrakcje. Przyjeżdża nas również służba zwięziona też z psami.
0: Chociaż pierwsze grupy wyjeżdżają już za kilka dni, cały czas można zapisać się na sierpniowe turnusy, dodaje i zaprasza ksiądz Andrzej Mikucki.
1: Jeżeli chodzi o wakacje organizowane przez Łomżysko Caritas, to lipiec już praktycznie mamy zajęte wszystkie miejsca, natomiast jeszcze pozostało nam kilka miejsc wolnych w sierpniu. Jeżeli nas słyszą różne dzieci w różnym wieku i chciałyby skorzystać jeszcze w sierpniu z naszego ośrodka, to serdecznie zapraszamy.
0: Zapisy trwają do 20 czerwca, więc trzeba się pospieszyć. Szczegółowy program publikujemy na naszej stronie radionadzieja.pl. A skoro klimat takie letnie, bo to już wiosna nam się kończy, za dwa dni witamy lato, to Bryan Adams przeniesie nas do lata roku 69.

A jutro w Łomży odbędą się uroczyste obchody rocznicy masowych wywózek Polaków na Sybir, upamiętniające Polaków zesłanych na nieludzką ziemię przez sowieckiego okupanta w latach 1940-41. W programie uroczystości o 14:30 złożenie kwiatów przed tablicą pamiątkową przy miejskiej hali targowej, następnie kwadrans później złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem Sybiraków w Dolinie Pamięci o 15:00 msza święta w intencji ofiar i ocalałych w sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Mieszkańcy są zaproszeni do wspólnego oddania hołdu jutro ofiarom wywózek na Syberię.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stopnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie Młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
0: Po reklamie.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości, a przedstawi je Bartek Święciński.
1: Sekretarz wojny USA wyraził gotowość utworzenia stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Dotychczasowa pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceszefową MON. W Grzymałach podpisano dziś umowę na modernizację drogi powiatowej. To efekt ofensywy politycznej i dyplomatycznej rządu. Tak pozytywną odpowiedź sekretarza wojny USA na gotowość utworzenia stałej amerykańskiej bazy w Polsce ocenia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że to sukces prezydenta Karola Nawrockiego. Cezary Tomczyk powiedział, że to początek drogi.
2: Przygotowaliśmy pewien zestaw informacji dla strony amerykańskiej. Wyznaczyliśmy potencjalne miejsca, gdzie taka stała baza mogłaby być w miejsce. Nie mogę niestety mówić o szczegółach. Wszystko przed nami. To wielki wysiłek też dla państwa polskiego, ale też dla Stanów Zjednoczonych.
1: Przemysław Czarnek powiedział, że ta odpowiedź Amerykanów to efekt nie tylko ostatniej wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych.
3: Nie tylko tej, tylko całej relacji pana prezydenta z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Pomimo negatywnych relacji Tuska, Kosiniaka-Kamysza z Ameryką.
1: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował wczoraj, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Zmiany w kierownictwie resortu obrony. Do drużyny Władysława Kosiniaka-Kamysza dołącza dotychczasowa pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. To pierwsza taka nominacja dla kobiety w tym resorcie.
5: Determinacja, znajomość międzynarodowego środowiska i miesiące spędzone na pracy na rzecz obronności to najważniejsze przymioty, jakie zdecydowały o nominacji dla Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Mówił o tym szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wręczając awans nowej ministrze.
6: Te wszystkie przymioty są dzisiaj bardzo potrzebne tutaj w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ten projekt trzeba kontynuować, ten projekt trzeba rozwijać.
5: Ministra już w najbliższy poniedziałek będzie miała okazję wykazać się na nowym stanowisku. Razem z szefem MON leci do Madrytu, będzie negocjować przyszły kontrakt na kupno samolotów do tankowania. Umowę tę Polska chce realizować z Hiszpanią i finansować z unijnego mechanizmu SAFE.
1: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: W Grzymałach podpisano dziś umowę na modernizację drogi powiatowej łączącej Nowogród z miejscowością Grzymały. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania mieszkańców oraz usprawnić komunikację w regionie. Wykonawcą odcinka drogi łączącego 550 metrów będzie firma Big Projekt, mówi starosta łomżyński Lech Szabłowski.
7: Ta inwestycja w wyniku rozstrzygniętego przetargu zostanie powierzona firmie Big Projekt. Jest to gwarancja, ta firma gwarantuje na pewno solidne i dobre wykonanie inwestycji. Około 550 metrów długości drogi o jezdni szerokości 6 metrów, przygotowanej odpowiednio wcześniej właściwej konstrukcji, podbudowie. Będzie to również wykonany jednostronny chodnik, po drugiej stronie utwardzone pobocze, zostaną wykonane odwodnienia. Cała ta inwestycja będzie realizowana w systemie projektuj, buduj.
1: Znaczenie przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności zaznaczył również burmistrz Nowogrodu Grzegorz Szpalka.
8: Dla mieszkańców gminy to bardzo ważna informacja, szczególnie choćby dlatego, że tą drogą codziennie przemieszczają się nasze dzieci i młodzież do szkół i łomżyńskich, ale również przede wszystkim do naszej szkoły w Nowogrodzie. Dla nas to bezpieczeństwo jest najważniejsze i bardzo się cieszymy, że mamy tą okazję i szansę na to, żeby w wielu inwestycjach, które w województwie podlaskim się realizują, że właśnie ta droga w Grzymałach będzie realizowana. Jest to droga, z którą z panem starostą już, o której rozmawiamy od kilku lat.
1: Po zakończeniu pracy droga powiatowa zyska nową nawierzchnię oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchamia drugą edycję programu Mazowsze dla społeczności energetycznych. Do gmin trafi ponad 6 milionów złotych na rozwój nowoczesnych i przyjaznych środowisku lokalnych systemów energetycznych. Celem inicjatywy jest m.in. szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, mówi Adam Struzik, marszałek Województwa Mazowieckiego.
9: Poszerzamy w ogóle zakres naszych programów wsparcia, które mają inicjować też działania samorządów w pewnych obszarach, jeśli chodzi o transformację energetyczną, to właśnie ten program wsparcia dla społeczności energetycznych, czyli wsparcia dla powstawania spółdzielni czy klasów energetycznych, służy temu, aby sprawdzić najpierw, a później wdrożyć w życie możliwość pozyskiwania energii w sposób ze źródeł rozproszonych, głównie odnawialnych źródeł, takich jak słońce, wiatr, biogaz czy struktury elektrowni wodnych.
1: Środki trafią m.in. do gminy Olszewo-Borki, Czarnia, Ostrów Mazowiecka i Rzekuń.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Czas na prognozę pogoda. Dziś w regionie bardzo ładna pogoda, zachmurzenie małe i umiarkowane. 22 stopnie teraz, a 26 to temperatura maksymalna przed nami. Upalny weekend, 29 stopni w sobotę, 29 w niedzielę.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
10: Zapraszamy na reklamy.
4: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
10: Po reklamie.

0: Do Europy zbliża się fala upałów. Nad częścią kontynentu tworzy się kopuła ciepła, także w naszym kraju. Na zachodzie kraju dziś 30 stopni, u nas we wschodzie, na wschodzie już jutro. Upał będzie doskwierał i ludziom, i zwierzętom. Jak mówi lekarz weterynarii Małgorzata Głowacka, nie należy spacerować z psem w czasie największego skwaru. Temperatura tuż nad chodnikiem może wynieść nawet 60 stopni i pies może poparzyć sobie opuszki.
1: Jeżeli dotkniemy nagrzanej powierzchni bosą stopą i ona jest dla nas za gorąca, to nie wprowadzajmy również na nią swojego pupila. Mówię to właśnie o rozgrzanych kamieniach, chodnikach, asfalcie. Mamy do dyspozycji parki, mamy piasek, mamy trawę. Korzystajmy z tych naturalnych podłoży, ale też unikajmy spacerów w tych największych upałach. Raczej rano, wieczorem wyjdźmy z psem na dłuższy spacer w ciągu dnia tylko na tak zwane siusiu.
0: Jeśli wybieramy się z czworonogiem na nadmorską plażę, trzeba pamiętać, że także słona woda może podrażnić psie łapy. Najlepiej po kąpieli opłukać słodką wodą całego zwierzaka.
1: Obowiązkowo łapy, przestrzenie międzypalcowe spłuczmy, żeby sól nie macerowała, nie niszczyła tej skóry i nie doprowadzała do różnych procesów zapalnych. Zabierzmy ze sobą specjalne namiociki, takie jak dla dzieci, które dostarczą naszemu pupilowi cień, czy też parasol, bądź skonstruujmy mu jakieś zacienione miejsce, tak żeby ono w każdej chwili mogło się tam schować, kiedy poczuje potrzebę i oczywiście stały dostęp do czystej, świeżej wody.
0: Doktor Głowacka podkreśla też, że latem nie powinno się obcinać zbyt krótko psiej sierści, działa bowiem jak izolacja. Już 11 minut po godzinie 11.

0: Materiał opublikowany w mediach społecznościowych przez PKP PLK, który pokazuje kierowcę MPK wjeżdżającego pod opuszczające się rogatki na przejeździe kolejowym, pokazuje tylko fragment zdarzenia. Całościowo sytuacja wygląda inaczej. Tak mówił w rozmowie z naszym radiem prezes MPK w Łomży Andrzej Modzelewski. Mamy zapis monitoringu całego tego incydentu, podkreśla prezes Andrzej Modzelewski.
1: MPK w Łomży dysponuje pełnym zapisem monitoringu z autobusu, z którego wynika, że w momencie wjazdu autobusu na przejazd kolejowy, sygnalizacja świetlna nie nadawała sygnałów ostrzegawczych. Kierowca wjechał przed przejazd kolejowy i zatrzymał pojazd przed zatorami drogowymi znajdującymi się po drugiej stronie pojazdu. Dopiero po zatrzymaniu autobusu uruchomiona została sygnalizacja ostrzegawcza, a po krótkim czasie rozpoczął się opuszczanie rogatek.
0: Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to priorytet, ale obecna infrastruktura wokół torów najlepsza nie jest, ocenia Andrzej Modzelewski.
1: Podobne sytuacje powinny być okazją do merytorycznej dyskusji o organizacji ruchu i bezpieczeństwa. Myślę, że ta inwestycja w wielu fragmentach nie została jeszcze dokończona i należy pamiętać również, że kolei w Łomży nie było ponad 30 lat, więc tutaj jest potrzebna szczególna ostrożność i szczególne informacje zarówno dla kierowców, jak i innych użytkowników ruchu drogowego.
0: Prezes MPK podkreśla także, że ze strony firmy sprawa zostanie wyjaśniona, a wyciągnięte wnioski wpłyną na poprawę bezpieczeństwa kierowców i pasażerów.

0: Powiat łomżyński wysoko w prestiżowym zestawieniu zajął 10 miejsce w rankingu najlepiej zarządzanych finansowo powiatów ziemskich w Polsce. W rankingu finansowym samorządu terytorialnego za 2025 rok opracowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich. To potwierdzenie, że władze powiatu umieją zarządzać ograniczonymi środkami finansowymi. Tak mówił na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski.
1: Mimo tego, że jesteśmy jednym z najbiedniejszych, a może i najbiedniejszym powiatem w Polsce, jeśli chodzi o dochody per capita na mieszkańca, potrafimy dobrze zarządzać finansami. Dotyczy to zarządu powiatu obecnego, ale również poprzedniej kadencji. Gospodarujemy środkami w sposób szczególnie taki dobry i umiejętny. W tym rankingu brane były pod uwagę m.in. wydatki związane z utrzymaniem administracji. Brane są pod uwagę również wydatki na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca.
0: Jak podkreśla starosta, sytuacja budżetowa powiatu jest stabilna.
1: Deficyt, który tam w poszczególnych latach pojawia się, bo musi się pojawiać, udaje nam się pokrywać z oszczędności z lat poprzednich. Myślę, że to jest ta ocena, jakby pokazuje prawidłową naszą gospodarkę finansową, jeśli chodzi o powiat łomżyński.
0: Ranking opracowano na podstawie analizy finansowej wszystkich samorządów w kraju.

Igo na antenie Radia Nadzieja, już 35 minut po godzinie 11. Profesor Jerzy Bralczyk na naszej antenie już wkrótce ze swoją stałą, codzienną audycją z cyklu Słowo o Słowie.

0: słowo wymawiamy, która z form zapisu jest poprawna. Czy powinniśmy pisać pointa, czyli z francuskiego, la pointe, czy puenta przez u i e. Puenta. Obie te formy są w pisowni dozwolone. Częściej dzisiaj chyba jednak stosuje się francuską formę pointa, czytamy oczywiście puenta, niż tę, którą dawniej stosowano chyba częściej, czyli puenta przez ue. Może to dlatego, że znów trochę wrócił snobizm na pisanie w oryginalnej formie niektórych słów zapożyczonych. Puncta to po łacinie było pchnięcie bronią, na przykład szpadą, a la pointe to był we francuskim szpic albo ostrze. Stąd też to, co na końcu dowcipu się znajdowało albo jakiegoś satyrycznego wiersza, czyli ten szpic to ostrze, które miało ugodzić czy to przeciwnika, czy kogoś, kogo się wykpiwało, nazwano właśnie puentą. I wiersz ma często puentę, dowcip powinien mieć puentę, a nawet zdaje nam się, że nasze wypowiedzi powinny być dobrze spuentowane. Czy to ostrze zawsze na końcu jest potrzebne, to już trochę inna rzecz, ale chcemy zawsze coś spuentować. Przepraszam, tym razem puenty nie będzie.
1: Słowo o słowie.
0: Serdecznie pozdrawiam.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie. To nie przypadek, że pierwszym zabytkiem świadczącym o tej kulturze jest Bogu Rodzicy. Chrzest, który w ciągu całego milenium przyjmowały pokolenia naszych rodaków, nie tylko wprowadzał ich w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, nie tylko czynił dziećmi Bożymi przez łaskę, ale znajdował stale bogaty rezonans w dziejach myśli, w twórczości artystycznej, w poezji, muzyce, dramacie, plastyce, malarstwie i rzeźbie. I tak jest do dzisiaj. Inspiracja chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem twórczości polskich artystów. Kultura polska stale płynie szerokim nurtem natchnień mających swoje źródło w Ewangelii. To przyczynia się zarazem do gruntownie humanistycznego charakteru tej kultury. To czyni ją tak głęboko, tak autentycznie ludzką. Albowiem, jak pisze Mickiewicz w Księgach Pielgrzymstwa Polskiego, cywilizacja prawdziwie godna człowieka musi być chrześcijańska.

Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ogłoszenie nadawcy.

0: doszło do uspokojenia na rynkach paliwowych. To efekt porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Spadki ceny ropy przekładają się na spadki cen paliw w hurcie. Urszula Cieślak z biura Reflex powiedziała, że dzięki temu w dużym stopniu został zniesiony efekt przywróconej na początku tygodnia w całości akcyzy na paliwa.
1: I w stosunku do ubiegłego tygodnia ceny paliw na krajowych stacjach są nieznacznie wyższe w przypadku benzyny, natomiast wyraźnie niższe w przypadku cen oleju napędowego. A więc można powiedzieć, że ten moment, w którym rząd zdecydował się na przywrócenie wyższej stawki podatku akcyzowego, dla nas konsumentów nie oznaczał wyraźnych podwyżek cen paliw na krajowych stacjach.
0: Dodaję, że w centrum uwagi wciąż będzie pozostawało to, co wydarzy się na przełomie czerwca i lipca, kiedy pakiet ceny paliwa niżej może zostać w całości zniesiony.
1: A więc przywrócona stawka podatku VAT i tutaj to ryzyko, że my jednak odczujemy podwyżki, pozostaje wyższe. Dlatego, że też ta korzyść z niższej stawki podatku VAT, którą odczuwaliśmy w całym okresie obowiązywania pakietu, kwotowo jest wyraźnie większa niż ta ulga, którą mieliśmy z tytułu obniżonej akcyzy.
0: W komunikacie z początku tygodnia resort finansów i gospodarki informował, że obniżona stawka podatku VAT na wskazane paliwa będzie obowiązywała do 30 czerwca. Ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu CPN.

0: Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchamia drugą edycję programu Mazowsze dla społeczności energetycznych. Do gmin trafi ponad 6 milionów złotych na rozwój nowoczesnych i przyjaznych środowisku lokalnych systemów energetycznych. Celem inicjatywy jest m.in. szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Poszerzamy w ogóle zakres naszych programów wsparcia, które mają inicjować też działania samorządów w pewnych obszarach. Jeśli chodzi o transformację energetyczną, to właśnie ten program wsparcia dla społeczności energetycznych, czyli wsparcia dla powstawania spółdzielni czy klasów energetycznych, służy temu, aby sprawdzić najpierw, a później wdrożyć w życie możliwość pozyskiwania energii w sposób ze źródeł rozproszonych, głównie odnawialnych źródeł, takich jak słońce, wiatr, biogaz czy struktury elektrowni wodnych.
0: A środki trafią m.in. do gminy Olszewo-Borki, Czarnia, Ostrów Mazowiecka czy Rzekuń. To jest piątek z Radiem Nadzieja, już 23 minuty po 12.
2: Czy ten

Śpiewa Kamil Bednarek, który będzie gwiazdą tegorocznej edycji Festiwalu Iskra Nadziei, wrześniowej edycji, na którą już Państwa serdecznie zapraszamy. O 12.40 za nieco ponad 10 minut ja zapraszam na Ministerstwo Książek.

0: Ministerstwo Książek.
1: Magdalena Makarowska jest psychodietetyczką, dietetyczką kliniczną i bariatryczną, wspierającą szczególnie kobiety w odzyskiwaniu zdrowia. Łączy najnowsze badania medyczne z doświadczeniem wieloletniej pracy z pacjentami, praktykowaniem uważności wobec potrzeb swojego organizmu i stylu życia. Żyjemy coraz dłużej, ale niekoniecznie cieszymy się dobrym zdrowiem. Tymczasem naturalne starzenie się naszego organizmu wcale nie musi przebiegać gwałtownie, boleśnie czy chorobliwie. Mamy w naszych głowach i rękach instrumenty, które pozwolą nam cieszyć się długowiecznością w dobrej formie. I o tym jest książka Magdaleny Makarowskiej Dieta mitochondrialna, wydana przez Znak jednym słowem. Jak pisze autorka we wstępie, nie znajdziesz tu listy zakazów ani uciążliwych planów, lecz konkretne, praktyczne rady, które możesz wprowadzać w życie krok po kroku, spokojnie, uważnie i z troską o siebie. Nie popieram nadmiernych ograniczeń żywieniowych, ścisłego liczenia kalorii ani czynienia z diety źródła frustracji. Jedzenie ma odżywiać, a nie utrudniać życie. Powinno sycić, lecz również łagodzić stres i sprawiać przyjemność. Praktykowanie zdrowej diety powinno być nie chwilowym zrywem, ale naturalnym sposobem odżywiania się na co dzień. Nie obiecuję wiecznej młodości, ale jej realne wydłużenie, pisze autorka. I proponuje dietę mitochondrialną, Mito Longevity, opartą na czterech filarach. Po pierwsze, to niski indeks glikemiczny. Preferowanie węglowodanów, które uwalniają glukozę stopniowo, co zapewnia dostarczanie energii w sposób równomierny. Po drugie, dieta śródziemnomorska, więc preferowanie roślinnej bazy posiłków, używanie zdrowych tłuszczów i przyjemny styl spożywania posiłków. Po trzecie, dieta przeciwzapalna, polegająca na gaszeniu przewlekłych stanów zapalnych w organizmie poprzez wybór składników, które to umożliwiają. Po czwarte, równowaga białkowa, czyli wybór wartościowych źródeł białka i równomierne rozłożenie go w posiłkach w ciągu dnia. Efektem jest lepsze życie z większą energią i regeneracją, odpornością i opóźnienie biologicznego procesu starzenia się. Do tego dostajemy protokół MitoSmart, a więc sen, uważność, relacje, ruch i wspomniana troska o odżywianie. Żeby zachować młodość i witalność, nie jest potrzebny skalpel, ale właściwe podejście do swojego zdrowia. Co nie jest dziś łatwe, bo jeśli spojrzymy na składy tego, co jemy, możemy się przerazić. Autorka porównuje życie swoje i swojej siostry. Młodszej siostry, która dorastała w erze zupek w proszku i napojów w plastikowych butelkach. No i puszystych chałek ze sklepu. Autorka i jej brat dorastali biegając po polach i łąkach. Jej dzieciństwo miało smak prostoty ziemi i mleka prosto od krowy. Efekt? Siostra ma sporo dolegliwości ze strony układu pokarmowego, nadwrażliwości i alergie. Nowoczesność nie zawsze nam służy. To, jakich nawyków żywieniowych nabierzemy w dzieciństwie, zostanie z nami na lata. Są regiony na świecie, gdzie ludzie żyją dłużej niż gdzie indziej. To Okinawa w Japonii, Sardynia we Włoszech i jedno z miast w Kalifornii. Okazuje się, że odpowiada za to prosty i harmonijny styl życia. Umiarkowany codzienny ruch, taki jak spacery czy praca w ogrodzie, silne więzi społeczne, życie w zgodzie z rytmem natury, lekka roślinna dieta, utrzymywanie prawidłowej masy ciała, unikanie używek, umiarkowane jedzenie, żadne supermoce. A co z dietą? Znajdziemy w książce informacje, jakie węglowodany nam służą, jak wybierać odpowiednie tłuszcze, ile kawy pić, bo picie kawy sprzyja długowieczności, w końcu jak komponować talerz. I tu bierzemy produkt białkowy o wielkości otwartej dłoni, warzywa w ilości 2-3 razy większej niż białko, w końcu produkt zbożowy wielkości połowy dłoni. Zdziwieni, że węglowodany nie dominują? No właśnie, a jeśli potrzebują Państwo podpowiedzi, to są tu też przepisy. Bardzo podobało mi się to w tej książce, że najpierw mamy opis programu Mito Longevity, filozofię działania i życia, a przepisy są uzupełnieniem. Bez zrozumienia sensu tego stylu życia, przepisy w końcu gdzieś nam przepadną. Potrzebujemy gdzieś takiego programu, potrzebujemy zmiany stylu życia, żeby żyć dłużej, zdrowiej i lepiej. Dieta mitochondrialna to książka wydana przez Znak jednym słowem.
0: Ministerstwo Książek.
1: Drogie mamy, weźcie

0: terapeutką okołoporodową, pracującą z kobietami doświadczającymi trudności w macierzyństwie. Sama jest mamą dwóch synów i opisuje swoje macierzyńskie doświadczenia, łącznie z tymi najtrudniejszymi, jak depresja poporodowa, która nie jest wymysłem i mam nadzieję, że już nie jest tak traktowana. Podobnie jak baby blues, który dotyka tak wielu z nas. Przecież chciałyśmy naszych dzieci, dlaczego więc po porodzie mamy ochotę płakać i czujemy się, jakby za rogiem czaiło się zagrożenie? Dlaczego boimy się zająć naszym nowonarodzonym dzieckiem, chociaż czytałyśmy, że instynkt macierzyński zrobi za nas wszystko? Otóż nie zawsze zrobi, a ta książka jest po to, żebyśmy spojrzały na siebie łagodniej. Martyna Piotrowska napisała tę książkę, cytuję, dla czułej mamy, która jest w każdej z nas i czasem potrzebuje wsparcia, ale nie zawsze wie, jak po nie sięgnąć. Dla mamy wrażliwej, która chciałaby się mniej przejmować, odpuścić, ale rzeczywistość nieustannie stawia jej wyzwania. Dla mamy zaabsorbowanej, która chciałaby zadbać o swoje emocje. Napisałam tę książkę dla każdej mamy, która chce zobaczyć siebie wyraźniej, przyjrzeć się sobie, swoim granicom, poszerzyć perspektywę, która chce być mamą autentyczną, mającą do siebie zaufanie i żyjącą w zgodzie ze sobą. Taką, która nie boi się własnych błędów, gdyż umie je naprawić i być dalej w dobrej relacji z dzieckiem. Martyna Piotrowska zaprasza nas do spotkania się ze swoim macierzyństwem, nie w poszukiwaniu ideału, ale bycia wystarczającą. Czasem nie potrafimy nazwać emocji, które są w nas i czasem wprowadzają w dezorientację. Czy powinnam tak czuć? Mam wyrzuty sumienia, że tak czuję. Tymczasem to nasze czucie jest ważną informacją i autorka pozwala nam sięgnąć do sedna. Bycie mamą zmienia. Nawet jeśli wydaje się, że da się żyć z dzieckiem jak do tej pory, to może i da się robić wszystko jak do tej pory, ale jak zauważa autorka, raczej na raty, spełniając potrzeby malucha, któremu pierwsze miesiące czy lata są podporządkowane. Co z tymi emocjami? Cóż, one w nas są. Pojawiają się i mamy do nich prawo. Jako matki mamy prawo do złości i frustracji wobec swojego dziecka, co często okupione jest wyrzutami sumienia. Mamy, które spotyka Martyna Piotrowska w gabinecie, odczuwają złość i są tym przerażone, bojąc się, że nie nawiążą przez to więzi z dzieckiem. Tymczasem emocje mówią nam o granicach i o potrzebach. Tak, jako mamy wciąż je posiadamy. Jak się w te emocje wsłuchać i pozwolić, by pomogły nam wzrastać? O tym też przeczytamy w tej książce. Nie zostaniecie w niej ocenione czy zlekceważone, dlatego polecam ją szczególnie kobietom, które dopiero będą albo niedawno zostały mamami. Mamo, oddychaj spokojnie, od wydawnictwa Mando.
1: Ministerstwo Książek.
0: Uwielbiam biografię miast. Miasta to nie są budynki i ulice. Miasta to żywe organizmy, doświadczające wzlotów i upadków, triumfów i traum, wojen, pokoju, rozkwitu, schyłku. Miasta mają swój charakter, wpływa na to geografia i ukształtowanie terenu, położenie w określonej części świata, czas, w którym powstało, ludzie, którzy je tworzyli, którzy się w nim osiedlali, w końcu wielka historia, która odciskała na nich swoje piętno. Jest takie miasto, jedna z największych atrakcji turystycznych na świecie. Sceneria wielu filmów, dzieł literackich, chociażby Szekspir czy Hemingway się tym miastem inspirowali, obrazów, miasto na wodzie. Państwo miasto kupców, które podbiło wybrzeże Adriatyku, miasto ludzi wolnych, ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych, które sprzeciwiało się królom, cesarzom, papieżom, Napoleonowi i Hitlerowi. Dziś miasto borykające się z wieloma problemami, masową turystyką, odpływem mieszkańców i wykorzenieniem. Napływem bogatych ludzi, dla których Wenecja jest powodem do pochwalenia się i podkreślenia statusu, bez zrozumienia jej ducha i historii. No właśnie, o Wenecji mowa. Jonathan Keats napisał biografię miasta, która mnie zachwyciła, porwała i zauroczyła swoim literackim kunsztem. Jest do tego wszystkiego pięknie wydana. Wenecja niezatapialna, taki jest jej tytuł, a wydało ją wydawnictwo literackie. Profesor Jonathan Keats jest historykiem i biografem kompozytorów oraz pisarzy. Jest też członkiem Królewskiego Towarzystwa Literackiego, laureatem dwóch najstarszych nagród literackich. Kiedy upadało Cesarstwo Rzymskie, nękane najazdem ludów z północy, część ludzi uciekała na błotniste, słabo zaludnione tereny sąsiadujące z rozległą laguną przy północno-zachodnim krańcu Adriatyku. Laguna z jej niezdobytymi wodami, kanałami i błotnistymi brzegami, tak pisze autor, stanowiła znakomite miejsce, w którym można było się ukryć przed najazdami barbarzyńskimi, chociaż na pewien czas. I taki obraz osady, jako zbieraniny uciekinierów w prostych drewnianych chatach, zbudowanych ze wszystkiego, co dało się pozyskać lub ocalić z większych wysp, pojawia się w legendzie o założeniu Wenecji. Każde miasto ma swój mit założycielski. W przypadku Wenecji jest to ochrona. I tej niezależności Wenecja będzie strzegła przez stulecia, bogacąc się i obrastając we wpływy, rozszerzając je na miasta dzisiejszej Chorwacji, Czarnogóry czy nawet Albanii. W wielu z nich, przy twierdzach czy murach miast, znajdziemy lwa świętego Marka jako pieczęć dawnego panowania Wenecji

0: tej części Europy. Więc jeśli ktoś z Państwa wybiera się na wakacje do Chorwacji czy Czarnogóry, to poszukujcie tam Lwa Świętego Marka. Wenecjanie byli kosmopolitami, co wiązało się z handlem, w którym stali się mistrzami. Przywozili i handlowali przyprawami, zajmowali się koronkami i szkłem, byli kupcami i artystami. Zresztą Marco Polo był przecież jednym z nich. Zawdzięczamy mu opisanie Azji. Dla ludzi mu współczesnych był to dziki, zupełnie niedostępny świat. Wenecjanie za patrona wybrali sobie świętego Marka Ewangelistę, chociaż początkowo był nim święty Teodor. Ten jednak musiał ustąpić miejsca większemu, świętemu Ewangeliście. Zresztą dziś nie wyobrażamy sobie Wenecji bez świętego Marka jako patrona. Wenecjanie byli wierzący. Ich kalendarz wypełniony był świętami, procesjami, uroczystościami kościelnymi. Ale kiedy uznawali, że papież za bardzo się wtrąca w ich życie, stawiali opór. A potem konstruowali przymierze z papieżem przeciw Imperium Osmańskiemu, które wygrywało bitwę pod Lepanto. Wenecjanie mają w sobie przekonanie, że są inni niż pozostali mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego. Jak pisze profesor Kitz, są Włochami, kiedy im to pasuje, ale równocześnie przez stulecia zdołali zachować odrębność, autonomię i niezależność. Włochy, czy jako grupa niezależnych państw, czy jako kraj zjednoczony, utrzymały niepewne i ostrożne podejście do Wenecji, jakby nigdy nie były całkiem pewne, co począć z tym miejscem i jego mieszkańcami, jak wpasować ich we wspólne narodowe dziedzictwo i wspólną kulturę. Co do współczesnej Wenecji, jak już wspomniałam, ma wiele problemów, od wyludniania przez powodzie niszczące tkankę miasta osadzoną na pierwotnym budownictwie sprzed wieków, masową turystykę, wykupowanie nieruchomości przez ludzi, którym służą te nieruchomości tylko kilka tygodni w roku, pozostając zamknięte przez większą jego część. Małe sklepiki ustępują miejsca kawiarniom i restauracjom, a rękodzieło tanim podróbkom. W tym mieście dziś nie da się żyć, tak powiedział mi mój znajomy, rodowity mieszkaniec Wenecji. Oby mieszkańcy jeszcze raz znaleźli sposób na odrodzenie swojego miasta. Wenecja niezatapialna, świetna książka, wydana przez wydawnictwo literackie.
1: Ministerstwo Książek.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
3: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna, OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
2: Po reklamie.

Szepietowie, rozpoczęły się dziś Krajowe Dni Pola. Co to za wydarzenie? Więcej powiemy w wiadomościach o 13. Ja więc już za niecałe 3 minuty, a Państwo spędzają piątek z Radiem Nadzieja.

0: Jest 13:00, czas na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: To największe wydarzenie rolnicze w Polsce. W Szepietowie rozpoczęły się Krajowe Dni Pola. Mieszkańcy mówią nareszcie, droga łącząca Nowogród i Grzymały zostanie wyremontowana. Sejm przyjął ustawę o zarobkach lekarzy i o tym powiemy na koniec wiadomości. To największe wydarzenie w Polsce poświęcone rolnictwu i hodowli zwierząt. W Szepietowie rozpoczęły się 7 Krajowe Dni Pola. Trzydniowa impreza od zawsze przyciąga tłumy. W tym roku gościem specjalnym jest Christopher Hansen, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i żywności. Krajowe Dni Pola to okazja do tego, aby zobaczyć, jak bardzo rozwinęło się polskie rolnictwo w ostatnim czasie. Mówił dziś Radio Nadzieja Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
2: To okazja zobaczyć, jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie, ale też zobaczyć, co jest nowego w produkcji roślinnej, w produkcji zwierzęcej. To spotkanie producentów właśnie, którzy zajęli się produkcją roślinną, rolników, którzy zajmują się i rozwijają hodowlę zwierząt, ale też to miejsce, gdzie spotykają się producenci maszyn, przedstawiciele firm, które oferują nowe technologie, nowe rozwiązania dla rolnictwa. Spotyka się świat nauki.
1: Dzisiejszy dzień jest poświęcony głównie młodzieży, bo w tegorocznych Dniach Pola biorą udział uczniowie szkół rolniczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Przyjechaliśmy ze szkoły rolniczej w Sandomierzu. Prezentujemy kierunek mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kierunek weterynarii, architektura krajobrazu, ogrodnik.
4: My jesteśmy na kierunku technik weterynarii, więc interesujemy się bardziej tymi zwierzętami, które tu są. Z tego, co widzieliśmy na planie, jest i bydło, i konie, także myślę, że będziemy miały dużo do zwiedzania i do oglądania.
5: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Jesteśmy tutaj na Dniach Pola, żeby zaprezentować naszą szkołę, naszych uczniów.
6: Technik rolnik. Zboże, zwierzęta i ciągniki i maszyny.
7: To w Radymnie się uczymy. Też w szkole rolniczej.
8: To my jesteśmy Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca Skowronki. Przyjechaliśmy z Brańska. No i będziemy dzisiaj pokazywać 4 regiony. Kurpie Zielone, Lublin, Łowicz i Kraków.
1: Radio Nadzieja będzie na Krajowych Dniach Pola także w niedzielę. O godzinie 8:30 zapraszamy na transmisję mszy świętej z Szepietowa. Wcześniej nie zabraknie rozmów w naszym terenowym studiu. A jeśli chcecie Państwo zobaczyć, jak wygląda to wydarzenie, zapraszamy na Facebooka i stronę Radia Nadzieja. Tam publikujemy zdjęcia i filmy.
9: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: W Grzymałach podpisano dziś umowę na modernizację drogi powiatowej łączącej Nowogród z miejscowością Grzymały. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania mieszkańców, a także usprawnić komunikację w regionie. Wykonawcą odcinka będzie firma Big Projekt, mówi starosta łomżyński Lech Szabłowski.
10: Ta inwestycja w wyniku rozstrzygniętego przetargu zostanie powierzona firmie Big Projekt. Jest to gwarancja. Ta firma gwarantuje na pewno solidne i dobre wykonanie inwestycji. Około 550 metrów długości drogi o jezdni szerokości 6 metrów, przygotowanej odpowiednio wcześniej właściwej konstrukcji, podbudowie. Będzie to również wykonany jednostronny chodnik, po drugiej stronie utwardzone pobocze, zostaną wykonane odwodnienia. Cała ta inwestycja będzie realizowana w systemie projektuj, buduj.
1: O znaczeniu przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności mówił burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka.
11: Dla mieszkańców gminy to bardzo ważna informacja, szczególnie choćby dlatego, że tą drogą codziennie przemieszczają się nasze dzieci, młodzież do szkół i łomżyńskich, ale również przede wszystkim do naszej szkoły w Nowogrodzie. Dla nas to bezpieczeństwo jest najważniejsze i bardzo się cieszymy, że mamy tą okazję i szansę na to, żeby w wielu inwestycjach, które w województwie podlaskim się realizują, że właśnie ta droga w Grzymałach będzie realizowana. Jest to droga, z którą z panem starostą już, o której rozmawiamy od kilku lat.
1: Po zakończeniu prac droga powiatowa zyska nową nawierzchnię, a także elementy poprawiające bezpieczeństwo. Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. 253 posłów głosowało za rządowymi rozwiązaniami, nikt nie był przeciw. Ustawa to odpowiedź rządu na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie kierownik oddziału ratunkowego, lekarz bez specjalizacji, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Zdaniem rządzących nowe przepisy to krok w kierunku zwalczania patologii związanych z zarobkami w szpitalach.
12: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi i jego ministrom, między innymi Marcinowi Kierwińskiemu, że w Sejmie się nie pojawili. Mówił, że wynaturzenia w ochronie zdrowia mają znaczek Koalicji Obywatelskiej.
13: Ten młody aparatczyk partyjny to jest przecież radny Koalicji Obywatelskiej.
12: Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej, nie jest już także radnym. Premier Donald Tusk do Sejmu nie przyjechał, bo bierze udział w unijnym szczycie. W Brukseli mówił, że jego rząd będzie eliminował nadużycia, które dotyczą nie tylko tego konkretnego przykładu. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec zaznaczył, że właśnie temu ma służyć przyjęta przez Sejm ustawa.
14: To nie jest problem jednego lekarza, jednego nieodpowiedzialnego zachowania. To jest problem całego systemu.
12: Cały zarząd warszawskiego Szpitala Południowego został odwołany. Dawid Kacprzyk oddał placówce 500 tysięcy złotych, a sprawą zajmuje się prokuratura.
1: O szczegółach mówiła Sylwia Białek. I tak kończymy wiadomości Radia Nadzieja, ale wracam do Państwa punktualnie o 14.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: A dziś w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, jest ciepło, bo już 24 stopnie. Temperatura maksymalna dziś to 26 stopni w nocy, 13 stopni, a jutro gorąco, 30 stopni na termometrach. W niedzielę 28, niedziela upłynie pod znakiem burz.
9: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
15: Zapraszamy na reklamy.
9: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę. 787-889-343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
16: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
9: Chcesz zdobyć zawód przyszłości, rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
15: Po reklamie.

0: 36,6 stopnia Celsjusza, tyle w południe pokazały termometry w Słubicach. Do Polski od zachodu wkracza fala upałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 15 województw. W większości kraju alerty drugiego stopnia obowiązują. To są alerty przed wysoką temperaturą. Dziś w niektórych częściach naszego kraju może być nawet do 33 stopni, a we Wrocławiu największym zainteresowaniem cieszą się dziś kurtyny wodne.
1: Widzę, że pani tu tak mocno się schłodziła.
2: No, gorąco jest strasznie.
1: Jakie są jeszcze sposoby na to, żeby się tak ochłodzić?
2: Woda, lód, kapelusze przeciwsłoneczne.
3: Daję w kość, ale w końcu. Chyba wszyscy czekali na lato. Zimny napój i w cieniu gdzieś trzeba siedzieć.
1: I
3: fontanna. Zraszaczy.
4: Tak, przyjemnie. Tylko nawodnienie się, bo inaczej się nie da.
1: A czapka gdzie?
4: Czapka, oj, zapomniałem, ale okulary mam, więc na razie jest dobrze.
5: Jest ciężko, ale w końcu te upały, dobrze, że przyszły, przecież było cały czas zimno, więc kiedyś musiały przyjść.
1: Przyjemniej od razu?
2: Tak, przyjemniej od razu. Dobrze, że tak jest. Wodę wypiłam przed chwilą całą.
0: Oprócz upałów w zachodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed burzami, a my ostrzegamy, że jutro u nas zrobi się równie gorąco. Temperatury będą pokazywały 30 stopni, miejscami więcej, a w niedzielę do tego spodziewajmy się w regionie burz.

0: Kto otrzyma nagrodę Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu w 2025 roku? Komisja otrzymała 12 zgłoszeń osób i instytucji, które powalczą o wyróżnienie w trzech kategoriach. Starosta Lech Szabłowski nie ukrywał zadowolenia, że w powiecie nie brakuje aktywnych ludzi i organizacji, które będzie mógł nagrodzić.
1: To znaczy, że 12 osób, instytucji czy organizacji wykazało się na tyle dużym dorobkiem, że takie wnioski mogło złożyć. Jesteśmy przed oceną jeszcze tych wniosków złożonych. Galę wręczenia tych nagród planujemy na miesiąc listopad, w związku z tym mamy jeszcze sporo czasu, ale cieszy to, że wśród mieszkańców naszego powiatu, instytucji, organizacji są osoby, są instytucje wybitne, są aktywne i cieszę się, że możemy takie instytucje czy takie osoby docenić i wręczyć im te nagrody.
0: Nagrody Starosty Łomżyńskiego zostaną przyznane w takich kategoriach jak sport, kultura i inicjatywa społeczno-gospodarcza.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Zarząd województwa mazowieckiego z absolutorium. Zmiany w rozkładzie kolei mazowieckich. A na koniec zajrzymy do Białobrzegów, gdzie odbędzie się kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Radni województwa mazowieckiego udzielili zarządowi wotum zaufania oraz zaakceptowali wykonanie budżetu. W 2025 roku dochody województwa wynosiły blisko 6 miliardów złotych, z czego ponad połowę stanowiły dochody z CIT, czyli podatku płaconego przez firmy i instytucje. To był dobry rok dla Mazowsza, ocenia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: To był ambitny budżet, inwestycyjny budżet. Około 35% przeznaczyliśmy na inwestycje. Najważniejsze z nich oczywiście transport publiczny, dofinansowanie do funkcjonowania kolei mazowieckich, warszawskiej kolei dojazdowej, ale również znaczące inwestycje w ochronie zdrowia, w kulturze, w edukacji.
1: W planie finansowym w 2025 roku znalazło się wiele inwestycji dla lokalnych samorządów, podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.
3: Generalnie i w transporcie, i we wszystkich aspektach, którym się zajmuje samorząd województwa mazowieckiego, uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki realizacji w ogóle budżetu i działań wspierających samorządy.
1: Największą pozycję w ubiegłorocznym budżecie zajął transport, bo aż 2,5 miliarda złotych, dodaje szef Sejmikowej Komisji Finansów i Budżetu Krzysztof Strzałkowski.
4: Nasz przewoźnik Koleje Mazowieckie przyzwyczaił nas już do tego, że jest absolutnym liderem w ilości przewiezionych pasażerów. No musi to więc znaleźć odbicie w bardzo dużej dotacji przewozowej.
1: A ponad 601 milionów złotych przeznaczono na realizację ponad 20 programów wsparcia.
0: Co w naszym regionie?
1: W ubiegłym roku w województwie mazowieckim urodziło się ponad 40 tysięcy dzieci, co daje regionowi pozycję lidera w kraju. Mimo to Mazowsze, tak jak cały kraj, mierzy się z problemem niżu demograficznego i braku zastępowalności pokoleń. Samorząd województwa od lat stara się wspierać młode mamy, m.in. budując i modernizując oddziały porodowe w szpitalach. Dofinansowujemy także budowę przedszkoli i żłobków, dodaje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
5: My robimy wszystko, co jest możliwe, żeby wspierać mamy, które chcą na przykład wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, dlatego wspieramy samorządy gminne w budowie żłobków, przedszkoli, modernizacji szkół, ale też dbamy o profilaktykę zdrowotną.
1: Ważną rolę w wychowaniu dzieci pełnią ojcowie, którzy swoje święto obchodzą 23 czerwca. Mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.
6: To nie jest łatwe, to nie jest proste, ale to daje bardzo dużo satysfakcji.
1: W 7 placówkach zarządzanych przez samorząd Mazowsza w ubiegłym roku odebrano 6168 porodów.
0: W drodze.
1: Od połowy czerwca obowiązuje nowy rozkład w kolejach mazowieckich. Część zmian jest spowodowana modernizacją torów. Na wielu liniach pojawiła się komunikacja zastępcza, zaznacza rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska.
7: Dla zminimalizowania utrudnień spółka Koleje Mazowieckie uruchomi zastępczą komunikację autobusową na liniach R2, R3, R61, R7 i R9. Szczegółowe informacje na temat zmian w rozkładzie jazdy znajdują się na naszej stronie internetowej www.mazowiecki.com.pl.
1: Obecny rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca wakacji.
0: Uwaga, konkurs!
1: Trwa nabór zgłoszeń do Białego Kruka. Konkurs ma na celu nagrodzenie najlepszych dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz portali informacyjnych, którzy tworzą na Mazowszu materiały o charakterze społecznym. Do przesyłania swoich prac zachęca marszałek Adam Struzik.
2: Będziemy nagradzali dziennikarski talent roku, ale też tym razem poza materiałami dziennikarskimi będzie można zgłosić do konkursu także książki z zakresu literatury faktu. Do tej pory dwie edycje przyniosły naprawdę bardzo ciekawe materiały prasowe, filmowe. Zapraszamy.
1: W tym roku poza materiałami dziennikarskimi do konkursu można zgłosić także książki z zakresu literatury faktu. Wybrany zostanie również dziennikarski talent roku.
0: Gdzie na weekend?
1: Przed nami kolejny Mazopiknik w regionie radomskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę w Białobrzegach.

0: na Mazopikniku. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej i występy Gwiazd Wieczoru. 20 czerwca gwiazdą wieczoru tego dnia będzie Blanka.
1: Mazopiknik w Białobrzegach odbędzie się w tę sobotę na terenach nadpilicznych od godziny 13 do 22.
2: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
3: Ludzie

0: zapraszamy na reklamy.
1: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest 14. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
2: Zaczynamy od Ostrołęki. Nowoczesny budynek zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego oficjalnie otwarty. Nadciąga fala upałów. W weekend na termometrach nawet 30 stopni. Kto otrzyma nagrodę starosty łomżyńskiego za promocję powiatu? O tym na koniec wiadomości. Nowoczesny budynek zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego przy ulicy Sienkiewicza w Ostrołęce oficjalnie otwarty. W spełniającej najwyższe standardy placówce pomoc mają znaleźć osoby wymagające długoterminowej opieki medycznej, a także stałej pomocy pielęgnacyjnej. To bardzo ważny dzień dla Ostrołęki, mówił dziś prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
3: Ostrołęka, jak wiele innych miast, boryka się już z problemem starzenia się społeczeństwa i usługi, które świadczy zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, niewątpliwie będą coraz bardziej popularne i coraz bardziej potrzebne, a miasto Ostrołęka właśnie dbając o tą perspektywę polityki senioralnej i tego wsparcia w opiece długoterminowej podjęło te decyzje co do realizacji tej inwestycji. Nowoczesny, piękny obiekt, który zapewni wsparcie dla osób, której tej pomocy będą potrzebować. Już tylko patrzeć, jak podopieczni mogą z niej korzystać, bo wcześniej mieli swoje miejsce w starym skrzydle starego szpitala, który już nie funkcjonuje od wielu lat, więc ten standard i jakość świadczonych usług zdecydowanie uległa poprawie.
2: Justyna Ejdys, kierownik oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego w nowej placówce, zapewniła, że na pacjentów czeka najwyższy standard opieki.
4: Dzisiejsze otwarcie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego ma wyjątkowe znaczenie dla całej lokalnej społeczności, a w szczególności na pewno dla ochrony zdrowia, dla rozwoju ochrony zdrowia i opieki długoterminowej tutaj w naszym mieście, a także i w powiecie. Jeśli chodzi o opiekę długoterminową, o sam budynek, o rozwiązania architektoniczne, o wyposażenie zakładu, na pewno są to najwyższe standardy zachowane.
2: Z kolei wicestarosta ostrołęcki Artur Kozłowski dziękował za doprowadzenie do końca budowy obecnemu prezydentowi, ale wspominał też rolę poprzedniego włodarza Ostrołęki Łukasza Kulika.
5: To jest obiekt tylko symbolicznie, który jest umiejscowiony w granicach miasta Ostrołęki i wielkie ukłony tu zarówno wobec prezydenta poprzedniego pana Kulika, jak i wobec obecnego prezydenta pana Niewiadomskiego, że tę samorządową sztafetę udało się pięknie rozpocząć i pięknie zakończyć, bo ten obiekt właśnie, tak jak mówimy, będzie służył nie tylko mieszkańcom miasta Ostrołęki, ale też naszego regionu. Choroba niestety nie wybiera i nie ma swojego odniesienia terenowego. Dobrze, że taki obiekt powstaje i będzie do dyspozycji także mieszkańców naszego powiatu.
2: Łączny koszt budowy nowego budynku wyniósł ponad 30 milionów złotych, z czego ponad 22 miliony to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Nadchodzący weekend zapowiada się bardzo upalnie. Od jutra temperatura wzrośnie nawet do 35 stopni na zachodzie kraju. Ciepło już dziś, a po południu w zachodniej części Polski mogą wystąpić silne opady deszczu, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Miejscami przejdą burze z silnymi opadami deszczu, którym mogą towarzyszyć porywy wiatru do 80 km na godzinę, a lokalnie także grad. W pozostałej części kraju dziś na ogół pogodnie z temperaturą maksymalną wynoszącą od 24 stopni na krańcach północno-wschodnich do 26-28 stopni na pozostałym obszarze. Sobota gorąca w całej Polsce od 27 stopni na krańcach północno-wschodnich do 30-32 stopni w centrum i do 34, lokalnie 35 na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Kto otrzyma nagrody starosty łomżyńskiego za promocję powiatu w 2025 roku? Komisja otrzymała już 12 zgłoszeń osób i instytucji, które powalczą o wyróżnienie w trzech kategoriach. Starosta Lech Szabłowski nie ukrywał zadowolenia, że w powiecie nie brakuje aktywnych osób i organizacji, których będzie mógł nagrodzić.
7: To znaczy, że 12 osób, instytucji czy organizacji wykazało się na tyle dużym dorobkiem, że takie wnioski mogło złożyć. Jesteśmy przed oceną jeszcze tych wniosków złożonych. Galę wręczenia tych nagród planujemy na miesiąc listopad, w związku z tym mamy jeszcze sporo czasu, ale cieszy to, że wśród mieszkańców naszego powiatu, instytucji, organizacji są osoby, są instytucje wybitne, są aktywne i cieszę się, że możemy takie instytucje czy takie osoby docenić i wręczyć im te nagrody.
2: Nagrody starosty łomżyńskiego zostaną przyznane w takich kategoriach jak sport, kultura czy inicjatywa społeczno-gospodarcza. I tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja. O godzinie 16:00 zapraszam Państwa na Flash Regionu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
1: My w regionie dziś mamy przyjemną aurę, bo maksymalnie 26 stopni, sporo chwil ze słońcem, upały będą, ale dopiero jutro. Jutro 30 stopni na termometrach w regionie, w niedzielę do 28. W przyszłym tygodniu także upały będą się przytrafiały w naszym regionie. Będzie upalnie, będzie słonecznie, będzie także burzowo.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
8: Zapraszamy na reklamy.
0: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stopnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie Młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
8: Po reklamie.
0: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ogłoszenie nadal.

0: To największe wydarzenie w Polsce poświęcone rolnictwu i hodowli zwierząt w Szepietowie. Rozpoczęły się 7 Krajowe Dni Pola. Trzydniowa impreza od zawsze przyciąga tłumy. W tym roku gościem specjalnym jest Christof Hansen, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i żywności. W ten weekend serce rolnictwa bije w Szepietowie, tak mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
1: Przez 3 dni wszystkie drogi prowadzą do Szepietowa, gdzie mamy Krajowe Dni Pola połączone z Krajową Wystawą Bydła Hodowlanego, z regionalną wystawą zwierząt hodowlanych, czyli mamy tak naprawdę całe rolnictwo w soczewce. Mamy produkcję roślinną i pokazanie naszych osiągnięć w tym zakresie.
0: Dzisiejszy dzień jest poświęcony głównie młodzieży, bo w tegorocznych Dniach Pola biorą udział uczniowie szkół rolniczych podległych Ministerstwu Rolnictwa.
2: Przyjechaliśmy ze szkoły rolniczej w Sandomierzu. Prezentujemy kierunek mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kierunek weterynarii, architektura krajobrazu, ogrodnik.
3: My jesteśmy na kierunku technik weterynarii, więc interesujemy się bardziej tymi zwierzętami, które tu są. Z tego, co widzieliśmy na planie, jest i bydło, i konie, także myślę, że będziemy miały dużo do zwiedzania i do oglądania.
4: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Jesteśmy tutaj na Dniach Pola, żeby zaprezentować naszą szkołę, naszych uczniów.
5: Technik rolnik. Zboże, zwierzęta i ciągniki i maszyny.
6: To w Radymnie się uczymy. Też w szkole rolniczej.
7: To my jesteśmy Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca Skowronki. Przyjechaliśmy z Brańska, no i będziemy dzisiaj pokazywać 4 regiony. Kurpie Zielone, Lublin, Łowicz i Kraków.
0: Radio Nadzieja będzie na Krajowych Dniach Pola także w niedzielę 8:30. Zapraszamy na transmisję przy świętej z Szepietowa. Wcześniej nie zabraknie rozmów w naszym terenowym studiu, a jeśli chcecie Państwo zobaczyć, jak to wydarzenie wygląda, zapraszamy na Facebooka i stronę Radia Nadzieja. Tam publikujemy i zdjęcia, i filmy.

0: But you're just a boy.
1: 23 minuty po godzinie 14 to jest popołudniowy program Radia Nadzieja. O godzinie 14:30 felieton biskupa Tadeusza Bronakowskiego ku trzeźwości narodu.

0: ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, święty brat Albert Adam Chmielowski, którego wspomnienie w tym tygodniu obchodziliśmy, mawiał, że nikt nie idzie sam do nieba. Jeśli będziemy jak rozbite naczynie z wonnościami, wtedy zapach się rozejdzie, nie tylko będziemy Boga kochać, ale inni przez nas pokochają Go, a to jest coś. Te słowa są piękną definicją świętości. Człowiek, którego wnętrze pełne jest cnót, a ręce pełne dobrych uczynków, wszędzie roznosi woń Chrystusa i Jego Ewangelii. Święty brat Albert był bardzo bliski naszemu świętemu papieżowi. Kiedy Karol Wojtyła decydował o odejściu od sztuki, od literatury i od teatru, aby zostać kapłanem, znalazł w nim szczególne duchowe oparcie i wzór radykalnego wyboru drogi powołania. Po latach już jako papież dokonał beatyfikacji brata Alberta, a następnie jego kanonizacji. W czasie uroczystości beatyfikacyjnej w 1983 roku na błoniach krakowskich papież powiedział, że święci i błogosławieni ukazują nam drogę do tego zwycięstwa, które w dziejach człowieka odnosi Bóg. A każdy człowiek powołany jest do zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Do takiego zwycięstwa powołany jest także każdy Polak, który wpatruje się w przykład swoich świętych i błogosławionych, bo ich życie jest świadectwem mocy Chrystusa. Tej mocy, która jest potężniejsza od każdej ludzkiej słabości i od każdej choćby najtrudniejszej sytuacji, nie wyłączając przemocy. Święty Jan Paweł II zwrócił się wtedy do Polaków z ojcowską prośbą. Proszę was, abyście te słabości, grzechy, wady, sytuacje nazywali po imieniu, abyście z nimi wciąż się zmagali, abyście nie pozwolili się pochłonąć fali demoralizacji, zobojętnienia, upadku ducha. Kochani, to papieskie wezwanie sprzed lat powinno na nowo poruszyć nasze serca. Jest to bowiem jasny, stale aktualny program odnowy moralnej narodu, program zwycięstwa nad panoszącym się złem, nad obojętnością i odchodzeniem Polaków od dekalogu i Ewangelii Chrystusowej. Pierwszym krokiem jest zawsze nazwanie po imieniu słabości, grzechu, wad i różnych sytuacji, które niszczą naszą godność ludzką i godność dzieci Bożych. Trzeba i nam dzisiaj stanąć w prawdzie o nas samych i w prawdzie o kondycji moralnej i duchowej naszego narodu. Trzeba odrzucić praktykę promocji i lukrowania zła, nazywania zła dobrem, a dobra złem. Trzeba zdecydowanie odrzucić lekceważenie wad i grzechów, łatwe usprawiedliwianie zła. Niezwykle ważne jest odważne i wytrwałe zmaganie się ze złem. Konieczna jest codzienna praca nad sobą i korzystanie z mocy Chrystusa, zwłaszcza częste przystępowanie do spowiedzi i Komunii Świętej. Bez tego nie odniesiemy zwycięstwa, bo ono jest możliwe tylko w Chrystusie. Święty Jan Paweł II prosił nas, abyśmy nie pozwolili, by zniszczyła nas fala demoralizacji, zobojętnienia i upadku ducha. Zdaje się, że ta fala w naszej ojczyźnie staje się coraz większa, coraz groźniejsza. Potrzebna jest zatem powszechna mobilizacja i zdecydowana walka z tym wszystkim, co osłabia i niszczy nasz naród i jego chrześcijańskie korzenie. To nasz obowiązek jako chrześcijan i jako Polaków odpowiedzialnych za losy ojczyzny. Pięknym przykładem takiej postawy jest właśnie święty brat Albert. Podczas audiencji dla Polaków przybyłych na jego kanonizację 12 listopada 1989 roku Nasz papież powiedział, że wprawdzie brat Albert nie doczekał się dnia odzyskania niepodległości przez Polskę, ale znajdował się w gronie wielkich orędowników walki o wolność. Papież mówił, potwierdzeniem tego jest nie tylko kalectwo, jakie wyniósł z powstania. Potwierdzeniem jest cała dalsza działalność, a w szczególności długi okres franciszkańskiej służby tym ludziom, którzy znajdowali się nie tylko na dołach społeczeństwa, ale dosłownie na dnie. Ich sytuacja była zapewne także następstwem osobistych grzechów, wad i nałogów, ale była równocześnie świadectwem zaniedbań i braków społeczeństwa, w którym żyli. Była moralnym wyzwaniem, którego nie podejmowano. Brat Albert podjął to wyzwanie. A my, kochani, czy jesteśmy gotowi podjąć aktualne wyzwania, aby ratować wolność wewnętrzną Polaków, w tym zadanie troski o trzeźwość? Już w sobotę 20 czerwca o godzinie 17 apostolstwo trzeźwości zgromadzi się na Jasnej Górze, aby modlić się o odnowę moralną naszego narodu. Pielgrzymka, na którą wszystkich serdecznie zapraszam, zakończy się w niedzielę mszą świętą o godzinie 9:30 w kaplicy cudownego obrazu. Kochani, niech zjednoczy nas wiara, że w Chrystusie przez Maryję odniesiemy zwycięstwo. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

A jutro odbędzie się uroczystość poświęcenia kościoła parafialnego świętej rodziny w Wyszkowie. Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Janusza Stepnowskiego rozpocznie się o godzinie 10 i będzie jutro transmitowana na antenie naszego radia. Zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy już za 4 minuty. Dziś fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej o 15:00. Koronka do Bożego Miłosierdzia z Państwa udziałem, więc zachęcamy, aby od 15:00 dzwonić do naszego studia i modlić się z nami na antenie Radia Nadzieja.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako że przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

0: O rano miłosierdzia, w serce Jezusa. Ukryj mnie w swej głębi jako jedną kropelkę krwi własnej i nie wypuszczaj mnie z niego na wieki. Zamknij mnie w swych głębiach i naucz mnie sam kochać Ciebie. Miłości wieczna, urabiaj sam moją duszę, abym zdolna była do wzajemnej miłości Ciebie. Ożywa miłości, uczyń mnie zdolną do wiecznego kochania Ciebie. Chcę wiecznie odpowiadać wzajemnością na Twoją miłość. O Chryste, jedno spojrzenie Twoje droższe mi jest niżeli światów tysiące, niżeli niebo całe. Ty możesz, Panie, uczynić mą duszę tak, abym umiała zrozumieć Ciebie w całej pełni, jakim jesteś. Wiem i wierzę, że Ty wszystko możesz. Jeżeli raczyłeś się mi tak hojnie udzielić, to wiem, że możesz jeszcze być hojniejszy. Wprowadź mnie do zażyłości ze sobą tak daleko, dokąd natura ludzka wprowadzona być może.
1: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Miłosierny Boże, swoją bolesną męką odkupiłeś duszę świętej pamięci Reginy, Ludwika i Stefana Gniazdowskich. Proszę, daj im życie wieczne w niebie. Przyjmij do chwały nieba zmarłych z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Saków. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Za wiarę, nadzieję i miłość w rodzinie oraz intencje Bogu wiadome modli się Katarzyna. Ojcze Niebieski i Miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. O dary Ducha Świętego i mądrość Bożą dla Krzysztofa. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci mamy Władysławę i tatę Antoniego Reinko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa i Jana. Maryjo, dziękuję Ci za udany zabieg, dobre wyniki Janiny, cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Dziękuję za otrzymane łaski i dobre wyniki dla Oliwii. Jezu, bądź miłościw mnie grzesznemu i umocnij mnie w wierze, Andrzej. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. Maryjo, Matko Pięknej Miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. O miłosierdzie Boże i łaskę zdrowia dla Adriana. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla synów Tomka z rodziną Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi Poli, siostry Danuty z rodziną Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Za zmarłych świętej pamięci Martę Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, za Witolda Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwiga, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisławę Makowskich. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii, dla mamy i teściowej. Za zmarłą Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadeusza Serafin. W intencji kapłanów i mojej rodziny modli się Andrzej. Za zmarłych Czesława i Wiesławy Kretuńskich, Bogusława, Aleksandra, Jadwigę, Janinę i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Kuleszów, Szczodrych, Parzychów, Gniazdowskich i Olszewskich. Boże Ojcze, błagamy, miej miłosierdzie nad nami, naszą Ojczyzną. Broni nas i strzeż od pokus, zamętu i zasadzek złego ducha. Daj nam dar wierności i niezachwianą wiarę w Twoje trójjedyne bóstwo. Proszę, niech Święty Duch prowadzi nas w codzienności, nauczy odróżniać i przyjmować Twoją wolę od pułapek diabła. Boże miłosierny, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaski potrzebne do zbawienia dla mamy Joli, Beaty, Krystiana i Gabrysia. Proszę też dla nich o zdrowie fizyczne i duchowe. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego syna Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, to pomóż mi w życiu i chroń przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie.
3: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502 512 123 503.
4: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Tybura. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy i zapraszam do wspólnej modlitwy. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam pierwszą osobę.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
4: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
4: Bóg zapłać, dziękuję. I zapraszam kolejną osobę.
6: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
4: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie.
4: Bóg zapłać i zapraszam kolejną osobę.
7: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
4: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I zapraszam kolejną osobę.
6: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
4: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
4: Bóg zapłać. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Proszę bardzo.
8: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
8: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
8: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
8: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
8: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
8: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
8: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
8: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
8: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
8: Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
8: Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny.
4: Zmiłuj się nad nami, nad całym światem.
8: Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny.
4: Zmiłuj się nad nami, nad całym światem.
8: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
4: Zmiłuj się nad nami, nad całym światem.
8: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Zmiłuj się nad nami. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój
4: miłosierdzia dla nas,
8: Księdza Bożego,
4: ufamy
8: zmiłuj się nad nami. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako źródło miłosierdzia Bożego, zmiłuj się nad nami. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Stanisławie Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
4: Bóg zapłać. I dziękuję wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

jakże iść ze zdjęć lekko czasem za tamto. Kim będziemy, szukając się w świetle księżyca? W blasku spadających gwiazd szukamy świateł jutrzejszego dnia. Bez pośpiechu i późniejszych łez. Bez pośpiechu i późniejszych łez.

świetle jutrzejszego dnia. Czy nie zgaśnie ten płomień, który Bóg rozpalił w nas? Czy nie zburzy się to, co On z budowy trwał? Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko. Zapraszam. Chociaż do kalendarzowych wakacji zostało jeszcze kilka dni, w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży trwa czas podsumowań. W najbliższy wtorek odbędzie się uroczyste zakończenie roku akademickiego, które zwieńczy miesiące nauki, formacji i przygotowań do przyszłej posługi kapłańskiej. Jak zaznacza ksiądz Jan Krupka, wakacje nie są wyłącznie okresem odpoczynku. To również czas konkretnych zadań i zaangażowania w życie Kościoła.
2: Zwykle dzieli się na takie trzy części wakacje. One troszeczkę mogą się różnić w jakichś tam szczegółach, ale mniej więcej wygląda to na to, że część wakacji przeznaczają na odpoczynek własny według jakichś tam swoich planów i zamiarów. Część czasu wakacyjnego to jest część, którą spędzają pod opieką własnych duszpasterzy w parafii, rodzinnej parafii, a trzecia część to zwykle jest takie zaangażowanie w rzeczy organizowane, no, zwykle na poziomie diecezjalnym, no, albo może to nieraz być też i parafialne. Chodzi po prostu o różnego rodzaju wyjazdy, na przykład udział w pierwszej pielgrzymce, w wakacjach, koloniach organizowanych przez Caritas.
1: Msza święta na zakończenie roku akademickiego zostanie odprawiona o godzinie 7 w kaplicy seminaryjnej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Pozostając w temacie letniego odpoczynku z Bogiem, najmłodsi już wkrótce rozpoczną wakacyjne rekolekcje ruchu Światło Życie diecezji łomżyńskiej. Pierwszy turnus oazowy zgromadzi dzieci i młodzież, którzy podczas 15 dni będą uczestniczyć w programie formacyjnym, modlitwie, a także zajęciach rekreacyjnych, mówi ksiądz Marian Grochowski, moderator ruchu Światło Życie diecezji łomżyńskiej.
3: Wszystkie rekolekcje w tym roku odbywają się na Podhalu, w Murzasichlu, w Białym Dunajcu, w Gliczarowie Górnym, czyli okolice Zakopanego, piękne nasze polskie Tatry. I w zasadzie nasza oferta jest skierowana już dla dzieci po trzeciej klasie szkoły podstawowej, a więc po komunii. Dla najmłodszych oaza dzieci bożych, trzy stopnie, pierwszy, drugi i trzeci. I na każdym stopniu dzieci są w swojej kategorii, w swojej grupie wiekowej. Myślę, że to jest istotne, że mogą się formować właśnie w tej wspólnocie, którą w swojej grupie wiekowej mogą stworzyć.
1: Program rekolekcji obejmuje codzienną Eucharystię, modlitwę, a także różnego rodzaju zajęcia integracyjne i rekreacyjne.
3: Oaza pokazuje, że właśnie to przebywanie ze sobą w górach, też poznawanie Kościoła, siebie wzajemnie, swojej relacji z Panem Bogiem, że to jest też jakiś taki model, w którym ten charyzmat światło-życie nie pozwala nie tylko odpocząć, ale też zawiązać przepiękne relacje i przede wszystkim odnawiać swoją relację z Panem Bogiem.
1: Pierwszy turnus rozpoczynający się 30 czerwca zainauguruje cykl wakacyjnych rekolekcji organizowanych przez ruch Światło-Życie diecezji łomżyńskiej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Podeszły wiek nie jest czasem przegranym, a szczególnym powołaniem, podkreśla Leon XIV w orędziu na 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który będzie obchodzony 26 lipca. Papież zachęca seniorów, by nie bali się własnej kruchości i łączyli się z nim w modlitwie o pokój na świecie. Więcej o przesłaniu papieża możemy przeczytać na stronie Konferencji Episkopatu Polski.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Jeśli więc twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność.
1: Gromadźcie sobie skarby w niebie. Kolejny fragment z relacji świętego Mateusza o tak zwanym kazaniu na górze. Dziś Jezus nas wzywa do gromadzenia skarbów w niebie, a nie na ziemi. Co to znaczy? Chodzi o to, by tak przeżywać naszą codzienność tu, na ziemi, aby mieć ciągle przed oczyma, w pamięci, w sercu, to, że nasz Pan i Zbawiciel przygotował nam miejsce w domu Ojca. On chce nas wszystkich obdarzyć udziałem w tym właśnie wiecznym szczęściu. A tak się nieraz wydaje, że wielu ludzi nie chce o tym pamiętać. Pamięć o niebie odkłada się gdzieś na dalszy plan. Myśl o tym, że trzeba będzie pewnego dnia stanąć przed Bogiem, zdać sprawę ze swego życia, zostaje przesłonięta wieloma sprawami związanymi z codziennym życiem. Wtedy można bardzo łatwo stać się tym, który, jak mówi nam dziś Jezus, gromadzi skarby na ziemi. To są dobra materialne, które z czasem niszczeją. Możemy w różny sposób je utracić, a i tak trzeba będzie je zostawić wtedy, kiedy będziemy stawali przed tym, który jest sędzią żywych i umarłych. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Spróbuj się więc zastanowić i wrócić do pytania, ciągle do niego wracać. Czy nasze życie tu na ziemi jest gromadzeniem skarbów, gromadzeniem w niebie?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stopnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie Młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
0: Po reklamie.
2: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy. To największe wydarzenie w Polsce poświęcone rolnictwu i hodowli zwierząt. W Szepietowie rozpoczęły się 7 Krajowe Dni Pola. 3-dniowa impreza od zawsze przyciąga tłumy. W tym roku gościem specjalnym jest Christopher Hansen, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i żywności. W ten weekend serce rolnictwa bije w Szepietowie, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
2: Przez 3 dni wszystkie drogi prowadzą do Szepietowa, gdzie mamy Krajowe Dni Pola, połączone z Krajową Wystawą Bydła Hodowlanego, z Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych, czyli mamy tak naprawdę całe rolnictwo w soczewce. Mamy produkcję roślinną i pokazanie naszych osiągnięć w tym zakresie.
1: Dzisiejszy pierwszy dzień jest poświęcony głównie młodzieży, bo w tegorocznych dniach pola biorą udział uczniowie szkół rolniczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Przyjechaliśmy ze szkoły rolniczej w Sandomierzu. Prezentujemy kierunek mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kierunek weterynarii, architektura krajobrazu, ogrodnik.
4: My jesteśmy na kierunku technik weterynarii, więc interesujemy się bardziej tymi zwierzętami, które tu są. Z tego, co widzieliśmy na planie, jest i bydło, i konie, także myślę, że będziemy miały dużo do zwiedzania i do oglądania.
3: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Jesteśmy tutaj na Dniach Pola, żeby zaprezentować naszą szkołę, naszych uczniów.
5: Technik rolnik. Zboże, zwierzęta i ciągniki i maszyny.
6: To w Radymnie się uczymy. Też w szkole rolniczej.
7: To my jesteśmy Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca Skowronki. Przyjechaliśmy z Brańska. No i będziemy dzisiaj pokazywać 4 regiony. Kurpie Zielone, Lublin, Łowicz i Kraków.
1: Radio Nadzieja będzie na Krajowych Dniach Pola także w niedzielę. O godzinie 8.30 zapraszamy na transmisję mszy świętej prosto z Szepietowa. Wcześniej nie zabraknie rozmów w naszym terenowym studiu. A jeśli chcecie Państwo zobaczyć, jak wygląda to wydarzenie, zapraszamy na Facebooka i stronę Radia Nadzieja. Tam publikujemy zdjęcia i filmy. Nowoczesny budynek zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego przy ulicy Sienkiewicza w Ostrołęce oficjalnie otwarty. W spełniającej najwyższe standardy placówce pomoc mają znaleźć osoby wymagające długoterminowej opieki medycznej, a także stałej pomocy pielęgnacyjnej. To bardzo ważny dzień dla Ostrołęki, mówił dziś prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
8: Ostrołęka, jak wiele innych miast, boryka się już z problemem starzenia się społeczeństwa i usługi, które świadczy zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, niewątpliwie będą coraz bardziej popularne i coraz bardziej potrzebne, a miasto Ostrołęka właśnie dbając o tą perspektywę polityki senioralnej i tego wsparcia w opiece długoterminowej podjęło te decyzje co do realizacji tej inwestycji. Nowoczesny, piękny obiekt, który zapewni wsparcie dla osób, które tej pomocy będą potrzebować. Już tylko patrzeć, jak podopieczni mogą z niej korzystać, bo wcześniej mieli swoje miejsce w starym skrzydle starego szpitala, który już nie funkcjonuje od wielu lat, więc ten standard i jakość świadczonych usług zdecydowanie uległa poprawie.
1: Justyna Ajdys, kierownik oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego w nowej placówce, mówiła Radiu Nadzieja, że pacjentów czeka najwyższy standard opieki.
9: Dzisiejsze otwarcie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego ma wyjątkowe znaczenie dla całej lokalnej społeczności, a w szczególności na pewno dla ochrony zdrowia, dla rozwoju ochrony zdrowia i opieki długoterminowej tutaj w naszym mieście, a także i w powiecie. Jeśli chodzi o opiekę długoterminową, o sam budynek, o rozwiązania architektoniczne, o wyposażenie zakładu, na pewno są to najwyższe standardy zachowane.
1: Wicestarosta ostrołęcki Artur Kozłowski dziękował za doprowadzenie do końca budowy obecnemu prezydentowi, ale wspominał też rolę poprzedniego włodarza Ostrołęki Łukasza Kulika.
10: To jest obiekt tylko symbolicznie, który jest umiejscowiony w granicach miasta Ostrołęki i wielkie ukłony tu zarówno wobec prezydenta poprzedniego, pana Kulika, jak i wobec obecnego prezydenta, pana Niewiadomskiego, że tę samorządową sztafetę udało się pięknie rozpocząć i pięknie zakończyć, bo ten obiekt właśnie, tak jak mówimy, będzie służył nie tylko mieszkańcom miasta Ostrołęki, ale też naszego regionu. Choroba niestety nie wybiera i nie ma swojego odniesienia terenowego. Dobrze, że taki obiekt powstaje i będzie do dyspozycji także mieszkańców naszego powiatu.
1: Łączny koszt budowy zakładu wyniósł ponad 30 milionów złotych, z czego ponad 22 miliony to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Mieszkańcy mówią nareszcie. W Grzymałach podpisano dziś umowę na modernizację drogi powiatowej łączącej Nowogród z miejscowością Grzymały. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania mieszkańców, a także usprawnić komunikację w regionie. Wykonawcą tego odcinka będzie firma Big Projekt, mówi starosta łomżyński Lech Szabłowski.
11: Ta inwestycja w wyniku rozstrzygniętego przetargu zostanie powierzona firmie Big Projekt. Jest to gwarancja, ta firma gwarantuje na pewno solidne i dobre wykonanie inwestycji. Około 550 metrów długości drogi o jezdni szerokości 6 metrów, przygotowanej odpowiednio wcześniej właściwej konstrukcji, podbudowie. Będzie to również wykonany jednostronny chodnik, po drugiej stronie utwardzone pobocze, zostaną wykonane odwodnienia. Cała ta inwestycja będzie realizowana w systemie projektuj, buduj.
1: O znaczeniu przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności mówił Radiu Nadzieja burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka.
0: Dla mieszkańców gminy to bardzo ważna informacja, szczególnie choćby dlatego, że tą drogą codziennie przemieszczają się nasze dzieci, młodzież do szkół i łomżyńskich, ale również przede wszystkim do naszej szkoły w Nowogrodzie. Dla nas to bezpieczeństwo jest najważniejsze i bardzo się cieszymy, że mamy tą okazję i szansę na to, żeby w wielu inwestycjach, które w województwie podlaskim z kim się realizują, że właśnie ta droga w Grzymałach będzie realizowana. Jest to droga, z którą z panem starostą już, o której rozmawiamy od kilku lat.
1: Po zakończeniu prac droga powiatowa zyska nową nawierzchnię, a także elementy poprawiające bezpieczeństwo.
12: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 20 czerwca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu parafialnym w Płonce Kościelnej. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Wspólnie przeżyjmy niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2: Ogłoszenie nadawcy.

0: nasz gość dnia.
1: Burmistrz Kolna Andrzej Duda jest gościem dnia Radia Nadzieja. Dzień dobry, panie burmistrzu.
2: Witam, panie redaktorze, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
1: News właściwie z ostatniej chwili. Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK. Myśli pan, że teraz to ruszy?
2: Tak szczerze mówiąc, tak myślę, ponieważ z obserwacji i z przekazu, który płynął od Macieja Laska, nie był on zwolennikiem wybitnym CPK i budowy tych wszystkich szprych, które do tego CPK miały zmierzać, a przecież jedna z tych szprych miała przebiegać przez Łomżę, Kolno, zaczynać się w Giżycku, tak, czyli objąć Orzysz, Pisz. Wiem, że Komisja Obrony Narodowej wczoraj przegłosowała też stanowisko odnośnie tej linii. Być może to też się przyczyniło do pewnych decyzji, chociaż zapadały one pewnie dużo wcześniej. Ale myślę, że to dla CPK akurat nie jest zła wiadomość.
1: No tutaj pojawiły się wątpliwości, że jak tym pełnomocnikiem może być osoba, która była jednym z największych przeciwników tego projektu.
2: No właśnie.
1: Więc tak to wyglądało.
2: Więc jak to można było tak kontynuować, skoro się kwestionowało wszystko, co było w tym projekcie, tak, dosłownie, i potem jak można to realizować. No to było dziwne i to było nienaturalne i wszyscy patrzyliśmy na to z zażenowaniem pewnym i z żalem, bo tak naprawdę mieliśmy nadzieję i mamy taką nadzieję dalej, że ten projekt będzie realizowany, chociaż tak naprawdę jest już 2 lata opóźnienia, bo tak naprawdę przez te 2 lata nic się nie działo, poza wymyślaniem różnych rzeczy, które służyły jakiemuś PR-owi, aby tylko... Inaczej. Działamy, ale nie realizujemy. Tak to wyglądało. No, ale... Zmieniamy koncepcję, a będziemy za 5 lat wracać do tej koncepcji może z powrotem, tak? Więc to było takie, żeby nie powiedzieć, nie chcemy budować, czy nie chcę budować, to robimy wszystko, żeby opóźniać realizację albo w ogóle do niej nie doprowadzić.
1: Bo tak, bo kolej do Łomży wróciła i to jest ta kolej realizowana w ramach projektu programu Kolej Plus, tak naprawdę. Myśli pan, że mieszkańcy Kolna też doczekają się tego połączenia, którym się...
2: Chcielibyśmy bardzo, tak, żeby to połączenie było. Jeśli ten rząd ma poważne plany militarne dotyczące obrony tej wschodniej flanki, czyli zmiany, jak można by powiedzieć, z sposobu obrony Polski, tak? Czyli wycofał się z tego, co początkowo było przyjęte, czyli obrona Polski na Wiśle, tak? Będzie nas również bronił. Jeżeli to są poważne plany, to ta kolej powinna być, chociażby nawet ze względów czysto militarnych, tak? Czy ona ma przebiegać przez Pisz, Skolna, czy przez Grajewo dla nas, dla miasta, to jest mało istotna sprawa, chociaż wydaje się naturalnym, bo Grajewo ma już kolej, żeby to połączenie było Kolno-Pisz Orzysz-Giżycko, a odgałęzienie może na przejść wybudować Grajewo i połączyć Łomżę i Łomża będzie takim węzłem, tak?
1: To teraz są takie też pomysły, tak? Żeby jednak te tory z Kolna...
2: Na Grajewo skierować Jełk, tak. A z Białej Piskiej skierować na Pisz, Orzysz-Giżycko. No mówię, to nie mnie o tym sądzić, a tym bardziej mnie to najmniej interesuje jako burmistrza miasta, przez które i w jednym wariancie, i w drugim ta kolej by przebiegała. Natomiast myślę, że te działania są podjęte były po to, żeby nie realizować tego, co już jest, bo tak naprawdę ta dokumentacja, która jest wykonana, to, co my mamy, co otrzymaliśmy do wglądu, to jest niewiele odbiega od projektu. Tam trzeba oczywiście jeszcze pewne rzeczy nanieść, wysokościowe, innego rodzaju, tak, branże trzeba uzgodnić, ale tak naprawdę można by było już pokusić się o to, że na bazie tej koncepcji można ogłosić przetarg za projektu i buduj, tak? Natomiast generalnie, jeżeli teraz, mając tą koncepcję, która na którą poniesiono jakieś koszty, tak, która trwała ileś tam lat, bo przecież uczestniczyliśmy w tym procesie i ta dokumentacja jest. No nikt nie powie nam, samorządowcom, że jej nie ma, bo my ją widzieliśmy. Więc teraz najlepiej wymyśleć zmianę wariantu, żeby znowu pracować nad koncepcją. Tak?
1: Uważa pan, że to jest takie odkładanie po prostu tematu w czasie?
2: Tak mi się wydaje, bo gdyby było inaczej, to przecież można doprojektować linię kolejową, tak jak mówiłem, łącząco, czy to Kolno, czy to Łomże z Grajewem i wrzucić na normalny tor, tak? No więc wydaje mi się, ja nie jestem specjalistą od kolei, ale logika wskazuje na to, że tego typu działania to są właśnie po to, no.
1: Samorządowcy.
2: Zawsze można wybrać któryś z wariantów, który będzie lepszy. Trudno dzisiaj powiedzieć, bo faktycznie no, jednostka w Grajewie będzie funkcjonować, tak? U nas powstało już dwa bataliony i jeszcze ma być garnizon dodatkowo, tak? Czyli no dosyć pokaźna liczba żołnierzy i trzeba ten sprzęt dostarczać jakoś, więc ta kolej też jest niezbędna, nie? A tak naprawdę wykluczenie komunikacyjne coraz częściej dotyka takich terenów jak nasze, tak? Umówmy się, zresztą w Łomży też nie jest aż tak wesoło, nie było do tej pory, może teraz to się trochę poprawi, ale ta szybka kolej też by się przydała tego 60-tysięcznemu miastu.
1: Samorządowcy obecni na tej wczorajszej komisji nie byli zbyt zadowoleni z tego, co tam się działo. No tam w mocnych słowach widziałem, opisywał to tam na miejscu wicestarosta ostrołęcki chociażby, Artur Kozłowski.
2: No tak, ja nie uczestniczyłem w tym, bo nie mogłem brać udziału, ale tak jak mówię, miałem spotkanie po tej komisji, miałem okazję spotkać się ze starostą Piskim, Jerzym Małeckim i ze starostą z Oleckim. I tak naprawdę miałem relację na bieżąco, więc no na pewno było tam dosyć ostro, tak kolokwialnie rzecz ujmując, ale z tego, co mi mówili, to komisja przegłosowała pozytywnie ten wariant na PiS, tak, czyli utrzymanie, bo myślę, że gdyby doszło do realizacji tego wariantu, on mógłby być już rozpoczęty. Jego można by realizować. Natomiast ten wariant na Grajewo, no to znowu 4-5 lat odłożenia inwestycji. Umówmy się.
1: To zostawiając tam już temat kolei, są plany modernizacji i rozbudowy basenu miejskiego w Kolnie. Z tego, co czytałem, to otwarcie tej krytej pływalni miało miejsce 25 lat temu. To trochę tak, od tego czasu wieku, się tak pozmieniało.
2: Trochę remontów tam zrobiliśmy, bo ja już burmistrzem jestem 20 lat, ale to były remonty doraźne. To były remonty polegające na wymianie płytek ceramicznych w szatniach, wymianie szafek, no, wymianie pryszniców. Natomiast niestety, no, 25 lat to już jest spory kawałek czasu i basen jest na bieżąco eksploatowany, więc wymaga już takiej głębszej modernizacji, nie tylko remontu, ale również rozbudowy. Chcemy uatrakcyjnić ten basen, chcemy zrobić drugą Nieckę, dobudować drugą Nieckę, rozbudować ten budynek, zwiększyć powierzchnię wody, zrobić specjalne tory dla dzieci, wykonać naprawdę z prawdziwego zdarzenia takie już z XXI wieku sauny, jacuzzi, bo te, które mamy, to już trącą trochę tym wiekiem XX, można by powiedzieć, może nie XIX, ale XX. Więc chcemy wyremontować ten basen. Jesteśmy na etapie projektowania. Mamy dylematy, bo wszystkiego nie da się oczywiście zrobić, bo musimy dokonać wyborów, tak? Czy na przykład zjeżdżalnia, czy druga Niecka. Tych zjeżdżalni już trochę jest wkoło i tak no, wydaje się, że może one szybko się dosyć nudzą. Natomiast druga niecka jest cały czas jakby mogłaby być użytkowana i są te niecki użytkowane, więc zobaczymy. Te ostateczne wybory będą dokonane przez pracowników Kolińskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Na pewno będziemy zasięgali opinii również naszych mieszkańców, ale wstępnie już projektujemy ten obiekt i niebawem będziemy musieli podjąć te decyzje, o których mówię, więc przed nami to wszystko. W następnym roku chcemy przeprowadzić ten remont i tą modernizację. Tak.
1: No to tutaj dobre informacje na pewno dla mieszkańców. To zostając w temacie wodnym. Miasto inwestuje w bezpieczeństwo dostaw wody. To też taka odpowiedź na zmieniający się klimat?
2: Również, tak. Ten klimat się zmienia, chociaż my jako Kolno leżymy na ogromnych, cały powiat, można powiedzieć, na ogromnych pokładach wody, tak? My mamy tej wody pod ziemią naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jesteśmy chyba, no, można by powiedzieć, rezerwowym zbiornikiem dla północno-wschodniej Polski. Naprawdę ogromne są pokłady wody. Natomiast ona niestety też, poziom jej powolutku się obniża ze względu na klimat, który jest coraz bardziej suchy. Te opady były do tej pory naprawdę takie niszowe, a jak były, to bardzo szybko intensywne i krótkotrwałe, więc spadało, no, może duża ilość wody, ale ona spływała do rzek, spływała rzekami do morza, po prostu. Teraz troszeczkę się to zmieniło. Mieliśmy ten okres czasu z tymi opadami takimi dosyć długotrwałymi i nie tak intensywnymi. I takie opady nawadniają ziemię, tak? Chociaż sam człowiek niestety przyczynia się do tego, że likwiduje te wszystkie rezerwuary, w których gromadziła się woda, bo rolnicy likwidują bagienka. Był taki proces, kiedy nie było dopłat za te bagienka. To był błąd, moim zdaniem, unijny ogromny, bo wiele bagien i bagienek zostało zlikwidowanych na rzecz upraw nasi ziemi, która rodzi, tak, i do której dostawało się dopłaty, tak, to było wymierne i rolnicy nawet być może nie zastanawiając się nad tym, że to jest ogromna szkoda dla środowiska, szczególnie dla właśnie stanu wód, bo takie jedne bagno czy bagienko zasilało w tym okresie największej suszy kilkaset hektarów. Ono wysychało prawie do końca w upalne lata i w suche lata, ale nawadniało tą ziemię. Tak? Tego nie mamy w tej chwili, ta woda spływa, nie mamy retencji odpowiedniej, bo retencja to nie tylko melioracja w jednym kierunku, czyli odprowadzanie wody na wiosnę, ale to powinny być rowy, które również zatrzymują nam wodę, tak? Powinny być zastawki czynne. Tego nie ma. I o to trzeba naprawdę zadbać. Natomiast my dbamy o to, żeby nasi mieszkańcy nie musieli mieć problemów z poborem wody, żeby nie zakręcać tej wody, żeby mogli podlewać swoje ogródki, czy to przy blokach, czy na działkach, a do tego potrzebne są ujęcia wody. Dwa ujęcia wody nam się, że tak powiem, prawie skończyły, więc budujemy następne dwa ujęcia. Dostaliśmy dofinansowanie, nasza spółka otrzymała około 2 milionów złotych na te ujęcia i będziemy je budowali tak, żebyśmy mieli 4 ujęcia wody w pełni sprawne, czyli 2 takie, z których możemy korzystać na co dzień, a 2 w rezerwie i tak przełączali je co jakiś czas, żebyśmy byli bezpieczni, jeżeli chodzi o zapas wody i pitnej, i użytkowej, którą użytkuję.
1: To też są takie inwestycje, które widzę, że coraz częściej są realizowane przez samorządy. Czy to gmina Łomża, gmina Kolno, miasto Kolno, czyli już nie tylko inwestycje drogowe, czy energooszczędne oświetlenia, już coraz więcej tych inwestycji dotyczących bezpieczeństwa wodnego.
2: No tak, no widzimy, tak jak mówiłem, klimat to jedno. Druga sprawa to myślę, że ta wojna też uświadomiła nam, że na Ukrainie, że niestety trzeba mieć te takie podstawowe rzeczy zadbane, czyli nie dość, że trzeba nie tylko w jednym miejscu mieć taką możliwość, tak? Dlatego my też rozpraszamy troszeczkę to, bo no, łatwiej jest to chronić potem te miejsca, tak? nie dość, że budujemy je nowe, to też budujemy systemy monitorowania tych miejsc, tak? No bo bardzo prosto można skazić, doprowadzić do skażenia takiego ujęcia i zatruć masę ludzi, tak? Więc budujemy to w taki sposób, żeby to było zabezpieczone, żeby to było bezpieczne, żebyśmy mogli spokojnie spać, a dodatkowo jeszcze ze środków, które otrzymaliśmy chociażby od wojewody, no, na wypadek różnego rodzaju awarii, zaczynamy uzbrajać się w takie rzeczy, które pozwolą nam funkcjonować w wypadku najgorszych awarii, tak jak skażenie, tak? Bo będziemy mogli sobie zaopatrywać się wodę, którą będziemy przywozili, tak? Czy to z ujęć, czy z rzek, czy obojętnie z jakiego punktu. Natomiast mam nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie, ale przygotowanym trzeba być.
1: W przyszły czwartek sesja absolutoryjna, no tutaj nie będę pytał pana, czy pan otrzyma, czy nie, bo to raczej temat jest jasny, ale zapytam, jak pana zdaniem przebiegała ta realizacja wszystkich inwestycji, realizacja tego budżetu za ubiegły rok?
2: Ten budżet zamknęliśmy, no, tak naprawdę zgodnie z planem, bez żadnych komplikacji. Tych inwestycji trochę było, ale one były z lat ubiegłych, bo w tamtym roku nie otrzymaliśmy niestety od wojewody dofinansowania do inwestycji drogowych. Bardzo mało otrzymaliśmy dofinansowań z Urzędu Marszałkowskiego. Tych programów jest coraz mniej, więc naszych środków, no nie wystarczy nam na tyle działań, które w ostatnich latach podejmowaliśmy, bo my około 80% mieliśmy środków pozyskanych spoza budżetu, czy to z dotacji rządowych, z krajowych pieniędzy, czy też z pieniędzy i programów unijnych. Więc no, nie jest teraz tak łatwo, a chcę tylko przypomnieć, że znaleźliśmy się naprawdę na wysokim w kraju, wśród wszystkich gmin, bodajże 30. miejscu, jeżeli chodzi o pozyskanie środków unijnych, we wszystkich tych perspektywach, które były. I byliśmy bardzo, bardzo wysoko. No, za nami były takie miasta jak Pisz, jak Ełk, jak Zambrów, tak? Czyli tych środków pozyskaliśmy bardzo dużo. Te środki były dla nas, no, bardzo, bardzo wygodne, bo dofinansowanie było od 10 do 20%, tak? 15, 10, czyli tyle własnych środków musieliśmy wyłożyć w dany typ inwestycji. Wybudowaliśmy wiele rzeczy i troszeczkę tak smuci nas, że tych środków nie ma dostępnych. Jeżeli byśmy robili to tylko z funduszy, które mamy w budżecie, to zajęłoby nam to, mówmy się, no, 5 razy tyle, tak? 5 razy tyle czasu. To, co zrobiliśmy przez 20 lat, zrobilibyśmy przez 100 lat. Czyli przyspieszenie było ogromne, dlatego myślę, że już coraz mniej odbiegamy, a może nawet nie odbiegamy już od standardów na zachodzie. Miasta, które porównywaliśmy, no, praktycznie już niczym się nie różnią. Mamy naprawdę super obiekty sportowe, mamy hale gimnastyczne, mamy wyremontowane lub wybudowane ulice, mamy kanalizację, która obejmuje ponad 99, obejmowała, no może teraz troszeczkę mniej, bo budują się ludzie na terenach, które są odległe od centrum, daleko, i trudno do jednej posesji ciągnąć kanalizację za miliony grube złotych, tak? Ale mamy na pewno powyżej 98% skanalizowane miasto, to chronimy środowisko, tak? Mamy bardzo nowoczesną oczyszczalnię ścieków, jedno z najnowocześniejszych w Polsce. Modernizujemy w tej chwili za 50 milionów naszą miejską ciepłownię, która zasila w tej chwili już może jakieś 65% mieszkańców, ponieważ wybudowaliśmy bardzo dużo nowych sieci ciepłowniczych, tak? Wyremontowaliśmy stację uzdatniania wody, mamy nową, tak, bo robiliśmy projekt kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej, czyli tych inwestycji można tutaj by wyliczać naprawdę niesamowite ilości, już nie wspomnę o drogach, o obiektach, o remontach, chociaż na dobrą sprawę to, co zaczynałem remontować, tak, czyli na przykład szkoła numer 2, tak, która była rok po objęciu przeze mnie funkcji burmistrza remontowana, no już nadaje się też do remontu, nie? Czyli trzeba będzie już myśleć też o tym, żeby tam wyremontować łazienki, odświeżyć elewację, bo ona jest termomodernizowaniem bardzo dobrze, ale niestety lata robią swoje. Tam jest bardzo dużo drzew, bo sąsiaduje ta szkoła z cmentarzem, na którym tych drzew jest starym, zamkniętym, na którym tych drzew jest dużo, one trochę pylą, ten pył się osiada na elewacji, tak, i same mycie niestety nie wystarcza, żeby ta elewacja wyglądała tak, jak należy.
1: Czyli podsumowując, wszystko zgodnie z planem, jeżeli tak jest, zeszły rok, tak podsumowując, bo czas powoli się kończy, chciałem zapytać jeszcze o rewitalizację. Powiem, że
2: otrzymaliśmy akurat w Urzędzie Marszałkowskim dofinansowanie w wysokości około 2 milionów złotych do projektu, który napisaliśmy. Rewitalizować będziemy trzy obszary. Jeden obszar to jest skwerek przy liceum ogólnokształcącym. Ja o tym pisałem w swojej kampanii wyborczej, bo takie z rozmów z mieszkańcami podczas kampanii, z rozmów, kiedy idę normalnie, poruszam się na ulicy, wynikało, że są takie potrzeby, że jest taka wola w mieszkańcach, żeby upiększyć po przebudowie tą drogę właśnie takimi punktami. Taki punkt zrobimy przy liceum ogólnokształcącym. Tam mamy odpowiedni teren. Być może jeszcze starostwo nam użyczy troszeczkę. To będzie szerszy skwerek i on będzie oczywiście uzbrojony w zieleń, w ławeczki, w kosze i we wszystko, co potrzebne jest do tego, żeby na chwilę usiąść, odpocząć. Drugi projekt dotyczy placu przy szkole podstawowej numer 2. Placu, który nigdy nie był zagospodarowany. To jest dosyć obszerny plac i tam będziemy chcieli altany, malutką jakąś tam scenę dla dzieci, pergole, zieleń, wszystko to, co potrzebne jest, żeby dzieci mogły też z nauczycielami, czy to podczas przerwy, czy też podczas lekcji edukacji na świeżym powietrzu, wykonywać swoje czynności na nauczania lub odpoczywać, tak? Ale trzeci obszar, myślę, to jest taki dla tej części miasta, w której nie ma żadnego placu zabaw, bo tam jest osiedla, są jednorodzinne, tak? Dotyczy to ulic takich jak Łabno Duża, Łabno Mała, Kopernika, Grunwaldzka i tutaj na placu za kościołem Świętej Anny będziemy naprawdę taki fajny projekt robili. Tam będzie plac zabaw dla dzieci, tam będzie amfiteatr, na którym będzie można robić takie mniejszego typu imprezy. Będzie mała architektura w postaci ławek, wiatr. Zrobimy oświetlenie LED-owe, tak, żeby te imprezy mogły się odbywać troszeczkę później. No i będzie sporo nasadzeń, zieleni. Także myślę, że miasto znowu wypięknieje.
1: Kiedy to wszystko?
2: To wszystko w tym roku. Jesteśmy już na etapie przetargu, więc niebawem przystąpimy do pracy. Mamy nadzieję, czas mamy oczywiście do roku następnego, ale mam nadzieję, że uda nam się to w tym roku zakończyć.
1: Burmistrz szkolny Andrzej Duda był gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę, panie burmistrzu.
2: Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam słuchaczy Radia Nadzieja i mieszkańców Kolna.
0: Nasz gość dnia.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: Gramy twoją muzykę.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy. To największe wydarzenie w Polsce poświęcone rolnictwu i hodowli zwierząt. W Szepietowie rozpoczęły się 7 Krajowe Dni Pola. Trzydniowa impreza od zawsze przyciąga tłumy. W tym roku gościem specjalnym jest Christopher Hansen, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i żywności. W ten weekend serce rolnictwa bije w Szepietowie, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
2: Przez 3 dni wszystkie drogi prowadzą do Szepietowa, gdzie mamy Krajowe Dni Pola, połączone z Krajową Wystawą Bydła Hodowlanego, z Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych, czyli mamy tak naprawdę całe rolnictwo w soczewce. Mamy produkcję roślinną i pokazanie naszych osiągnięć w tym zakresie.
1: Dzisiejszy pierwszy dzień jest poświęcony głównie młodzieży, bo w tegorocznych dniach pola biorą udział uczniowie szkół rolniczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Przyjechaliśmy ze Szkoły Rolniczej w Sandomierzu. Prezentujemy kierunek mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kierunek weterynarii, architektura krajobrazu, ogrodnik.
4: My jesteśmy na kierunku technik weterynarii, więc interesujemy się bardziej tymi zwierzętami, które tu są. Z tego, co widzieliśmy na planie, jest i bydło, i konie, także myślę, że będziemy miały dużo do zwiedzania i do oglądania.
3: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Jesteśmy tutaj na Dniach Pola, żeby zaprezentować naszą szkołę, naszych uczniów.
5: Technik rolnik. Zboże, zwierzęta i ciągnięcia. Ogniki i maszyny.
6: To w Radymnie się uczymy, też w szkole rolniczej.
7: To my jesteśmy Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca Skowronki. Przyjechaliśmy z Brańska, no i będziemy dzisiaj pokazywać 4 regiony. Kurpie Zielone, Lublin, Łowicz i Kraków.
1: Radio Nadzieja będzie na Krajowych Dniach Pola także w niedzielę. O godzinie 8.30 zapraszamy na transmisję mszy świętej prosto z Szepietowa. Wcześniej nie zabraknie rozmów w naszym terenowym studiu. A jeśli chcecie Państwo zobaczyć, jak wygląda to wydarzenie, zapraszamy na Facebooka i stronę Radia Nadzieja. Tam publikujemy zdjęcia i filmy. Nowoczesny budynek Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ulicy Sienkiewicza w Ostrołęce oficjalnie otwarty. W spełniającej najwyższe standardy placówce pomoc mają znaleźć osoby wymagające długoterminowej opieki medycznej, a także stałej pomocy pielęgnacyjnej. To bardzo ważny dzień dla Ostrołęki, mówił dziś prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
8: Ostrołęka, jak wiele innych miast, boryka się już z problemem starzenia się społeczeństwa i usługi, które świadczy Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, niewątpliwie będą coraz bardziej popularne i coraz bardziej potrzebne, a miasto Ostrołęka właśnie dbając o tą perspektywę polityki senioralnej i tego wsparcia w opiece długoterminowej podjęło te decyzje co do realizacji tej inwestycji. Nowoczesny, piękny obiekt, który zapewni wsparcie dla osób, które tej pomocy będą potrzebować. Już tylko patrzeć, jak podopieczni mogą z niej korzystać, bo wcześniej mieli swoje miejsce w starym skrzydle starego szpitala, który już nie funkcjonuje od wielu lat, więc ten standard i jakość świadczonych usług zdecydowanie uległa poprawie.
1: Justyna Ejdys, kierownik oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego w nowej placówce, mówiła Radiu Nadzieja, że pacjentów czeka najwyższy standard opieki.
9: Dzisiejsze otwarcie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego ma wyjątkowe znaczenie dla całej lokalnej społeczności, a w szczególności na pewno dla ochrony zdrowia, dla rozwoju ochrony zdrowia i opieki długoterminowej tutaj w naszym mieście, a także i w powiecie. Jeśli chodzi o opiekę długoterminową, o sam budynek, o rozwiązania architektoniczne, o wyposażenie zakładu, na pewno są to najwyższe standardy zachowane.
1: Wicestarosta ostrołęcki Artur Kozłowski dziękował za doprowadzenie do końca budowy obecnemu prezydentowi, ale wspominał też rolę poprzedniego włodarza Ostrołęki Łukasza Kulika.
10: To jest obiekt tylko symbolicznie, który jest umiejscowiony w granicach miasta Ostrołęki i wielkie ukłony tu zarówno wobec prezydenta poprzedniego, pana Kulika, jak i wobec obecnego prezydenta, pana Niewiadomskiego, że tę samorządową sztafetę udało się pięknie rozpocząć i pięknie zakończyć, bo ten obiekt właśnie, tak jak mówimy, będzie służył nie tylko mieszkańcom miasta Ostrołęki, ale też naszego regionu. Choroba niestety nie wybiera i nie ma swojego odniesienia terenowego. Dobrze, że taki obiekt powstaje i będzie do dyspozycji także mieszkańców naszego powiatu.
1: Łączny koszt budowy zakładu wyniósł ponad 30 milionów złotych, z czego ponad 22 miliony to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Mieszkańcy mówią nareszcie. W Grzymałach podpisano dziś umowę na modernizację drogi powiatowej łączącej Nowogród z miejscowością Grzymały. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania mieszkańców, a także usprawnić komunikację w regionie. Wykonawcą tego odcinka będzie firma Big Projekt, mówi starosta łomżyński Lech Szabłowski.
11: Ta inwestycja w wyniku rozstrzygniętego przetargu zostanie powierzona firmie Big Projekt. Jest to gwarancja. Ta firma gwarantuje na pewno solidne i dobre wykonanie inwestycji. Około 550 metrów długości drogi o jezdni szerokości 6 metrów, przygotowanej odpowiednio wcześniej właściwej konstrukcji, podbudowie. Będzie to również wykonany jednostronny chodnik, po drugiej stronie utwardzone pobocze, zostaną wykonane odwodnienia. Cała ta inwestycja będzie realizowana w systemie projektuj, buduj.
1: O znaczeniu przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności mówił Radiu Nadzieja burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka.
0: Dla mieszkańców gminy to bardzo ważna informacja, szczególnie choćby dlatego, że tą drogą codziennie przemieszczają się nasze dzieci i młodzież do szkół i łomżyńskich, ale również przede wszystkim do naszej szkoły w Nowogrodzie. Dla nas to bezpieczeństwo jest najważniejsze i bardzo się cieszymy, że mamy tą okazję i szansę na to, żeby w wielu inwestycjach, które w województwie podlaskim się realizują, że właśnie ta droga w Grzymałach będzie realizowana. Jest to droga, z którą z panem starostą już, o której rozmawiamy od kilku lat.
1: Po zakończeniu prac droga powiatowa zyska nową nawierzchnię, a także elementy poprawiające bezpieczeństwo.
12: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
2: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend wielkiego świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
1: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna, OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
0: Po reklamie.

0: 9. Gość poranka.
1: Dariusz Piątkowski, były minister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem w poranku 7.9. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Temat numer jeden w Polsce to sprawa młodego lekarza, który bez specjalizacji miał zarobić w rok 1 600 000 zł, do tego organizować badania bez kolejek działaczom Koalicji Obywatelskiej. Bulwersuje pana to, co ujrzało światło dzienne?
2: Myślę, że wszystkich Polaków ta sytuacja bulwersuje. Myślę, że Polacy są za tym, aby lekarze dobrze zarabiali, ale kwota, która tu pada w stosunku do młodego lekarza, który nie ma jeszcze zbyt dużego doświadczenia, renomy, kwota wydaje się po prostu szokująca. Informacje zresztą wskazujące, że miałby on pracować kilkanaście godzin dziennie i to praktycznie w niedzielę i święta również, pokazuje, że były chyba tam jakieś nieprawidłowości. Duża część tych pieniędzy została po prostu wypłacona nienależnie. Tym bardziej, że część mediów wskazuje, że w czasie, kiedy ten pan miał podobno pełnić dyżury lekarskie, to jednocześnie bywał w innych miejscach, na przykład na konferencjach prasowych czy na spotkaniach politycznych. Więc tutaj na pewno powinna się pojawić prokuratura i inne instytucje, które powinny zbadać, czy rzeczywiście te pieniądze zostały wypłacone należycie. Kwota natomiast na pewno jest bulwersująca i to na pewno wzbudza dużą, dużą emocję. No i plus do tego rola, jaką ten młody człowiek odgrywał, swego rodzaju, no nie wiem, przedstawiciela partii rządzącej, który swoim kolegom załatwiał super dogodne warunki leczenia. Ta sytuacja jest nie do przyjęcia.
1: Powstaje pytanie, kto powinien ponieść konsekwencje? Czy wystarczą te konsekwencje personalne, kontrole, które są już zapowiedziane, czy jednak konsekwencje polityczne też powinny być? Bo jednak tutaj no, ten wątek polityczny się pojawia, czy tego chcemy, czy nie?
2: Wydaje się, że jest to ewidentnie afera obciążająca koalicję rządzącą. Nie pierwsza zresztą afera. Przypomnę, że jeszcze kilka miesięcy temu pojawiła się afera Skłodzka, gdzie działacze Koalicji Obywatelskiej byli w jakiś sposób powiązani z ludźmi z afery pedofilskiej i zoofilskiej. Tam próbowano ten element wyciszyć, chociaż osoby skazane już wyrokiem sądu były powiązane z wieloma ważnymi politykami Koalicji Obywatelskiej. Tutaj chyba jest podobnie. Mam wrażenie, że struktury Koalicji Obywatelskiej w Warszawie tolerowały ten układ, a część polityków wręcz korzystała z tej sytuacji. Prawdopodobnie za jakiś czas poznamy być może nawet nazwiska części tych osób, które z tego układu korzystały. I to pokazuje, że obecna koalicja rządowa jakby traktuje większość Polaków jako taką tłuszczę, która może być źle traktowana, której można ograniczać pieniądze na świadczenia medyczne, można ograniczać dostęp do bezpłatnych badań diagnostycznych, a jednocześnie oni jako elita czują się nie tylko lepsi od większości Polaków, ale uważają, że powinni mieć zapewnione również lepsze warunki życia, lepsze pieniądze, lepsze wynagrodzenia, lepszą służbę zdrowia i w ogóle powinni być traktowani, jak to określiła jedna z pań sędzin, jako specjalna kasta, której należą się jakieś szczególne przywileje. Myślę, że tego typu postawy Polacy po prostu nie akceptują i ta odpowiedzialność polityczna po stronie Platformy, no dzisiaj Koalicji Obywatelskiej, jest po prostu ewidentna.
1: A system płac lekarzy powinien być zmieniony, bo to temat, który też się w związku z tą aferą szpitalną, jeśli tak możemy to nazywać, pojawił.
2: Myślę, że trzeba się temu przyjrzeć, bo jeżeli nawet byłoby prawdą, że są lekarze, którzy pracują po kilkanaście godzin dziennie przez 30 dni w miesiącu, to oznacza, że są przepracowani. To oznacza, że chyba na części przynajmniej tych swoich dyżurów nie do końca w pełni są dyspozycyjni, a na części tych dyżurów są po prostu przemęczeni i ta sytuacja jest no, nie do przyjęcia, skoro w innych zawodach są pewne ograniczenia. Nie wiem, kierowcy na przykład mają pewne ograniczenia, jeśli chodzi o czas pracy ze względu na swoje bezpieczeństwo, ale także innych użytkowników drogi, no to w przypadku lekarzy, zwłaszcza tych, którzy wykonują różnego rodzaju zabiegi, no tego typu ograniczenia się również powinny pojawić ze względu chociażby na bezpieczeństwo pacjentów. na te kominy finansowe, gdzie w publicznej służbie zdrowia ktoś może zarobić 100 kilkadziesiąt tysięcy, nie będąc naprawdę specjalistą wysokiej klasy, a tu przecież mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, no są po prostu nie do przyjęcia.
1: Pomysłów jest sporo, od tego, aby nie łączyć praktyki prywatnej z państwową, po oświadczenia majątkowe, które miałyby obowiązywać także lekarzy. Co pan myśli o takich pomysłach właśnie?
2: Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało już swoje propozycje, między innymi właśnie mówiące o oddzieleniu praktycznej i publicznej, prywatnej i publicznej praktyki lekarskiej. Wydaje się, że to jest dobry kierunek. Na pewno trzeba pomyśleć również w jakiś czas sposób o ewidencjonowaniu pracy lekarzy. Z tych względów, o których choćby mówiłem. No i niestety to, co się dzisiaj dzieje w służbie zdrowia, pokazuje, że ten system ciągle wymaga naprawdę, naprawdę dużych zmian. Koalicja Obywatelska tak naprawdę nic z tą sprawą nie zrobiła. Miała być czarodziejska różdżka, która cudownie odmieni sytuację pacjentów, która spowoduje, że lekarze będą dzwonili do pacjentów, każdy będzie miał bezpłatne, szybką możliwość wizyty u lekarza, a zamiast tego niestety mamy wydłużający się czas badań. Niektóre badania są ograniczone, a moment przyjęcia przez lekarza bądź operacji czy zabiegu, którą mamy przejść, jest coraz odleglejszy. Tak być nie może.
1: Przechodzimy do kolejnego tematu, który również polaryzuje społeczeństwo i wzbudza naprawdę bardzo, bardzo dużo emocji. Order Orła Białego powinien zostać odebrany prezydentowi Ukrainy?
2: Moim zdaniem tak. To, co zrobił prezydent Zełenski, być może przez jakąś część Ukraińców jest przyjmowane dobrze, ale tylko przez część, bo mam wrażenie, że na wschodzie Ukrainy akurat ten element nie musi być dobrze przyjmowany. Wynika to pewnie z tego, że tam jest nieco ograniczony sposób podawana jest prawda historyczna. Ukraińcy ciągle chyba nie przepracowali także swojej historii. Oprócz tego elementu, że UPA walczyło z Sowietami po zakończeniu II wojny światowej, i to jest prawda, to jednocześnie zapominają o wcześniejszej historii UPA, kiedy współpracowała z Niemcami, a na terenie południowo-wschodniej w II Rzeczpospolitej dokonywali po prostu ludobójstwa na obywatelach polskich. Nie tylko zresztą Polakach z narodowości, ale także innych narodowości. I dziś my nie możemy patrzeć na to, jak Ukraińcy fałszują fragmenty historii w także niekorzystny sposób dla Polski. I czas być asertywnym. Stąd po takiej propagandowej wręcz działalności pana Zełenskiego, która w ogóle nie brała pod uwagę także i postawy Polaków i naszych odczuć. Myślę, że taki gest wykonany przez pana prezydenta Nawrockiego jest jak najbardziej na miejscu.
1: Bo wielu mówi, że odebranie tego orderu popsuje relacje polsko-ukraińskie, ale czy tak naprawdę one są dobre? Mimo tej okazanej pomocy, mimo otwartości serc, można odnieść takie wrażenie, że już od dawna te relacje są takie, delikatnie mówiąc, oschłe, oziębłe.
2: Zgadzam się z panią. Te relacje nie są najlepsze już od dłuższego czasu. Mam wrażenie, że Ukraińcy po pierwszym okresie, kiedy wyrażali nawet wdzięczność wobec Polaków za okazaną pomoc, zwłaszcza przez Polaków pomagających Ukraińcom, którzy uciekali z Ukrainy, ale także za broń, którą wysyłaliśmy w pierwszym okresie i bez której to broni być może Ukraina nie byłaby w stanie obronić się przed armią rosyjską i dzisiaj być może mielibyśmy do czynienia z jakimś prorosyjskim rządem na terenie Ukrainy i znacznie ograniczoną suwerennością tego państwa. Po jakimś czasie Ukraińcy uwierzyli chyba w to, że sami są w stanie wszystko zrobić i bardziej ukierunkowują się chociażby na Niemcy i inne państwa zachodnie, widząc, że stamtąd płynie pomoc i zupełnie zapominając o tym, jaką pomoc otrzymali od Polski. I to przekłada się między innymi na ich postawę wobec spraw dotyczących prawdy historycznej. Przypomnę, że od wielu lat państwo ukraińskie utrudnia bądź wręcz uniemożliwia dokonywanie ekshumacji Polaków pomordowanych przez UPA właśnie na byłych kresach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej. Pojawia się też wiele publikacji nieprawdziwych na temat historii. No i same relacje polityczne są nie najlepsze. Ukraińcy choćby forsują eksport swoich towarów rolnych, co jest całkowicie sprzeczne z naszymi potrzebami, sytuacją naszego rolnictwa. I tu jawi się także pewien spór współczesny. On dotyczy nie tylko i wyłącznie realiów czy prawdy historycznej, tego jak postrzegamy przynajmniej część wydarzeń, ale także naszych po prostu bieżących interesów. My nie jesteśmy zainteresowani tym, aby bardzo szybko Ukraina na pełnych prawach weszła do Unii Europejskiej, bo to zagrozi po prostu polskiej gospodarce i polskim rolnikom. I musimy o tym mówić na arenie europejskiej i to na pewno także będzie wpływało na relacje polsko-ukraińskie.
1: A oprócz odebrania tego orderu są jeszcze inne sposoby, zdaniem pana ministra, żeby pokazać, że Polska nie godzi się na takie policzki w twarz?
2: No oczywiście, to są różnego rodzaju gesty symboliczne w dyplomacji, takie jak chociażby ten dotyczący Orła Białego. On jest bardzo istotny, przynajmniej z naszego polskiego punktu widzenia, ale to powinna być także asertywna polityka wobec tego, co się dzieje chociażby właśnie w sprawie aspiracji ukraińskich do Unii Europejskiej. Uważam, że dziś polski rząd powinien ostro stawiać przynależność Ukrainy do Unii Europejskiej, chociażby ze względu na to, że nie spełniają standardów, które powinno obowiązywać we wszystkich krajach demokratycznych i tych standardów na Ukrainie nie ma. No i także powinniśmy bronić ostro naszych interesów gospodarczych. Jeżeli jakiś czas temu mówiło się, że ze względu na to, że Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji, może upaść i trzeba jej pomóc gospodarczo i pójść na pewne ustępstwa, no to dzisiaj powinniśmy być w tych sprawach także bieżących znacznie bardziej asertywni.
1: Skoro już mówimy o naszych sąsiadach, to Andrzej Poczobut, tak jak wiemy, więziony w kolonii karnej, wyszedł na wolność, ale deklaruje, że we wrześniu wraca na Białoruś. To zrozumiała decyzja?
2: Myślę, że ryzykowna w jego wypadku. Mimo tego, że on i kilka innych osób ostatnio, a wcześniej kilkadziesiąt innych zostało wypuszczone z więzień na Białorusi, to nadal system polityczny w tym kraju się nie zmienił. Nadal jest tam dyktatura, nadal ludzie o innych poglądach są prześladowani. Ciągle są zamykane nowe osoby w więzieniach z powodów politycznych. Polacy cierpią chociażby przez to, że mają kłopoty z nauką języka polskiego, czy wręcz przyznawania się do polskości, czy kultywowania polskiej historii. Za to przecież Poczobut i inni polscy działacze trafiali do więzień. I dzisiaj powrót na Białoruś może niestety oznaczać, że Andrzej Poczobut za jakiś czas, jak rozumiem, który nie zmienił poglądów i będzie chciał je głosić, może po prostu ponownie zostać aresztowany przez reżim Łukaszenki.
1: Przechodzimy do kolejnego tematu. Jest pan byłym ministrem edukacji. Ostatnio echem odbiła się decyzja Rzecznika Praw Dziecka odnośnie lodziarni, która w dniu zakończenia roku szkolnego rozdawała uczniom z czerwonym paskiem darmowe lody. Jak pan ocenia tę sytuację i decyzję Rzecznika Praw Dziecka, aby takich akcji nie organizować? Naprawdę nie powinniśmy nagradzać tych, którzy na to zasługują?
2: Skandaliczny pomysł, pani rzecznik. Ja zresztą występowałem w Sejmie w tej sprawie i uważam, że nie powinno być tego typu działań Rzecznika Praw Dziecka. Wydaje się mi czymś oczywistym, że powinniśmy nagradzać wszystkich, nie tylko uczniów, ale wszystkich, którzy dobrze pracują, efektywnie i mają z tego efekty. Takim efektem są przecież dobre oceny. One przecież nie wynikają z tego, że uczeń coś załatwił, tylko że potrafi coś, ma szeroką wiedzę, był aktywny i pracował, bo to z pracy najczęściej wynika. I oczywiście świadectwo z biało-czerwonym paskiem jest wyróżnieniem, ale warto go docenić także w inny sposób. Jak rozumiem, w szkołach tacy uczniowie między innymi dostają nagrody, na przykład książkowe, a bardzo fajnym pomysłem był ten pomysł pani, która miała lodziarnię w Pszczynie, aby w taki słodki sposób, również trochę wesoły, lżejszy, również pokazać, że docenia tych uczniów. Uważam, że warto to kontynuować, dlatego ja chociażby w Łapach w dzień zakończenia roku szkolnego zorganizuję taką akcję lody dla każdego ucznia z biało-czerwonym paskiem. Zachęcam także innych do tego, aby ten pomysł podjęli taki lub w podobny sposób, aby pokazali, że nie godzą się na to, aby w imię inkluzywności, nieobrażenia innych, którzy byli mniej pracowici, może czasami mniej zdolni, ale na pewno mniej pracowici, i aby z tego powodu nie wyróżniać tych, którzy dobrze pracują, są inteligentni i warto ich po prostu za to nagrodzić także w ten symboliczny sposób.
1: Więc w dniu zakończenia roku szkolnego wszyscy z województwa podlaskiego do Łab, bo tam pan minister rozdaje darmowe lody. Oczywiście to...
2: Zapraszam, tak. Jeżeli będzie trzeba, dokupię, nie ma problemu. Uważam, że warto nagrodzić uczniów, którzy mają efekt.
1: No właśnie i o to chyba w tym wszystkim chodzi. Skoro mówimy już o tej edukacji, to od 1 września 2026 roku przedmiot edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym, ale nieobowiązkowy będzie moduł dotyczący wiedzy seksualnej. Jak pamiętamy, środowiska prawicowe zwracały właśnie na ten aspekt szczególną uwagę. W takiej formie jest to akceptowalne?
2: Nadal nie. Uważam, po pierwsze, przedmiot jest niepotrzebny, ponieważ 90% treści już jest w podstawach programowych innych przedmiotów. Czy to na lekcjach języka polskiego, biologii, WF-u, edukacji dla bezpieczeństwa, czy na godzinach wychowawczych. Być może tamte elementy warto byłoby wzmocnić, nieco bardziej zaakcentować. Natomiast sam przedmiot jako dodatkowy nie widzę takiej potrzeby. Przypomnę również, że pani minister wielokrotnie twierdziła, że uczniowie są zbyt mocno obciążeni, a tutaj wprowadza nowe, dodatkowe godziny. I trzeci element, który w ogóle jest pomijany, rodzice przecież zostali zapytani o to, czy chcą, aby ten nowy przedmiot był wprowadzany, bo przecież składanie deklaracji uczestnictwa bądź nie uczniów na zajęciach było swego rodzaju plebiscytem, czy rodzice są za nim. I przecież 70% rodziców nie chciało, aby ich dzieci uczestniczyły w tych zajęciach. A mimo to dziś rząd, wbrew opinii rodziców, ale dużej części ekspertów, którzy wskazują po prostu na niebezpieczne treści, które są w tym przedmiocie, mimo wszystko forsuje na siłę wprowadzenie tego ideologicznego przedmiotu.
1: Ale to chyba jest już nieodwracalne. Czy tak, no to ten przedmiot będzie obowiązkowy.
2: Myślę, że go będzie trzeba wycofać, jak tylko zmieni się władza. To jest na pewno jeden z elementów do zmiany, jeżeli ta koalicja, mam nadzieję, że tak będzie, stracił władzę po kolejnych wyborach parlamentarnych.
1: Ale żeby straciła, to wy musicie się bardzo, bardzo, bardzo mocno postarać. I to tak delikatnie mówiąc.
2: Wszyscy politycy muszą się starać. My mamy za swoje zadanie z jednej strony krytykować tych, którzy dzisiaj rządzą, ale także pokazywać alternatywę i Prawo i Sprawiedliwość to właśnie robi. Jesteśmy przecież w trakcie budowania swojego programu. Pierwsze fragmenty tego programu już ogłosiliśmy kilka dni temu. Pan mam nadzieję, przyszły premier Czarnek mówił choćby o tych elementach związanych z podniesieniem drugiego progu podatkowego, czy z tak zwaną srebrną płacą dla seniorów. To są elementy, które my na pewno będziemy podnosili i na pewno jednym z elementów, który wprowadzimy, to będzie likwidacja edukacji zdrowotnej. Plus do tego choćby przywrócenie prac domowych i swobody działań dydaktycznych nauczycieli, bo to nauczyciel wie najlepiej, jak pracować ze swoimi uczniami, jakimi metodami.
1: A czy uważa pan, że wasz kandydat, wasza twarz przekona nieprzekonanych do Prawa i Sprawiedliwości?
2: Część tak, część nie. Nie ma człowieka w polityce, który by przekonywał wszystkich. Każdy będzie miał i zwolenników, i przeciwników. Natomiast pan profesor Czarnek jest na pewno człowiekiem energicznym, przebojowym, szybko się uczy. Ja pamiętam go z Ministerstwa Edukacji i Nauki, chociaż on nie był nauczycielem pracującym w szkole podstawowej czy średniej, bardzo szybko jakby uczył się tego resortu, tej dziedziny i myślę, że to dobry polityk energiczny, który potrafiłby pokierować rząd.
1: Więc wracamy jeszcze na moment do województwa podlaskiego. Kolej wróciła do Łomży w sobotę. Łomżę odwiedził sam premier Donald Tusk, ale na tym oficjalnym pierwszym przejeździe nie było ani jednego przedstawiciela prawicy. Dlaczego?
2: To nie pierwsza sytuacja, kiedy obecna koalicja rządowa, kończąc inwestycje, które rozpoczynało Prawo i Sprawiedliwość, potem wypina piersi do przypilnania medali i chwali się przyrząd, że to oni zrobili. Podobnie było z niektórymi mostami, obwodnicami drogowymi, których budowę rozpoczęliśmy, zainicjowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, ale ponieważ proces administracyjny i sama budowa trwa kilka lat, nie wszystko zdążyliśmy zrobić. Te inwestycje, które zaczęliśmy, oni już nie byli w stanie zatrzymać i całe szczęście, bo w wielu innych wypadkach, gdy nie rozpoczęły się inwestycje, Mam tu na myśli chociażby dalszy przebieg trasy S8 i S16 na północ od Białegostoku w stronę Augustowa oraz w stronę Ełku, no to zostały zawieszone, zostały zlikwidowane. Tam tras ekspresowych według Koalicji Obywatelskiej ma już nie być. I trochę podobnie jest z koleją do Łomży. Cieszę się, że kolej znowu dotarła do Łomży, bo miasto tak duże zasługuje na to, aby mieć różne źródła transportu, ale tu znowu inicjatywa tak należała do Prawa i Sprawiedliwości. Ja przypomnę, za pierwszego Tuska zawieszono dużą część połączeń kolejowych, między innymi zlikwidowano dużą część bocznic, chociażby w Sokołach rozebrano bocznicę kolejową, my ją odbudowaliśmy, a trasa do Łomży to w ogromnej mierze zasługa Prawa i Sprawiedliwości, tyle zakończona właśnie w tej chwili.
1: Powrót kolei do Łomży po tych ponad 30 latach to było naprawdę duże wydarzenie medialne. Jako politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mogliście schować tego honoru do kieszeni i jednak się pojawić, skoro uważacie, że to też jest wasza zasługa, że ta kolej wróciła.
2: A nie wiem, czy ktokolwiek zapraszał. Do mnie żadne zaproszenie na ten temat nie dotarło. Trudno przyjeżdżać na oficjalne otwarcie, jeżeli nawet nikt nie zaprasza. Podobnie dzieje się niestety także w sprawie innych otwieranych inwestycji. Ja chętnie bym pojechał na otwarcie, nie wiem, na przykład obwodnicy Suchowoli, która jakaś czas temu była otwierana, a był to nasz pomysł finansowany z programu 100 obwodnic w Polsce, ale nikt nas po prostu na to nie zapraszał. My często z mediów dowiadujemy się, że odbywa się konferencja prasowa, w której politycy obecnie rządzącej koalicji otwierają inwestycje tak naprawdę rozpoczęte i przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, których oni już zatrzymać nie mogli.
1: To będzie trudna kampania wyborcza?
2: Oczywiście, że będzie. Każda kampania wyborcza jest trudna. Na pewno będą jeszcze większe emocje niż w tej chwili, chociaż za każdym razem wydaje nam się, że ten poziom emocji już jest tak wysoki, że wyższe już być nie mogą. Natomiast spodziewam się, że koalicja rządowa, próbując odsunąć od siebie niewygodne tematy, jak chociażby ten, o którym rozmawialiśmy na początku audycji, dotyczący specjalnego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej, specjalnych zarobków jej działaczy, nie tylko w służbie zdrowia, ale także choćby w spółkach komunalnych, będzie próbowała to przykryć jakimiś innymi tematami i będzie na pewno rzucała oskarżenia wobec dzisiejszej opozycji, próbując ją obciążać jakimiś grzechami, bądź oskarżając o jakieś złodziejstwo, przekraczanie prawa i tak dalej, i tak dalej. Na pewno ta kampania niestety będzie po raz kolejny brutalna. A szkoda, bo powinniśmy raczej rywalizować na programy, mówić o tym, co zostało zrobione, co nie zostało zrobione i jak poprawić sytuację Polski i Polaków.
1: Zawsze staram się każdą rozmowę zakończyć jakimś pozytywnym akcentem, więc tych emocji na pewno nie czują ci, którzy za moment rozpoczynają wakacje. Jako były minister edukacji, czego życzyłby pan i uczniom, i nauczycielom?
2: Dobrej pogody, umiejętności wypoczynku, bezpiecznego wypoczynku i żeby nabrali sił do tego, aby wrócić do szkoły, do przedszkola, do pracy w wypadku nauczycieli. Każdy z nas potrzebuje urlopu, aby te urlopy były jak najbardziej korzystne, aby wakacje były po prostu fajne, jak to mówi młodzież i dzieci.
1: No i my się do tych życzeń dołączamy. Bardzo dziękuję. Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości był naszym gościem w poranku 7:09.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Tadeusz Kruszewski, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Ten weekend będzie należał do Szepietowa i do rolników, bo właśnie Wy jesteście gospodarzem Krajowych Dni Pola 2026. Jeśli ktoś nie wie, drodzy słuchacze, to jest to największe wydarzenie w kraju poświęcone produkcji roślinnej i hodowli zwierząt. Wszystko jest już, panie dyrektorze, przygotowane na ostatni guzik?
2: No myślę, że tak, że jesteśmy już gotowi, by przyjąć rolników na naszych terenach wystawowych z całego kraju. I tak jak pani powiedziała, ten weekend będzie należał do rolników, a w głównej mierze piątek będzie należał do młodych rolników, uczniów szkół rolniczych, bo jest to wydarzenie dedykowane, to piątkowe, głównie szkołom rolniczym.
1: Chcecie dostrzegać tych młodych w rolnictwie?
2: Tak, bez młodzieży, bez tych zastępców to nasze rolnictwo nie będzie miało jakby sensu bytu i też z tą myślą po części są organizowane Krajowe Dni Pola w naszym województwie, w naszym ośrodku. To wydarzenie odbywa się po raz pierwszy, ale w kraju już po raz siódmy. I to wydarzenie jest pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Tak jak pan dyrektor powiedział, ten dzisiejszy dzień będzie należał do młodych. Jaką rolę będą odgrywać podczas tych tegorocznych Krajowych Dni Pola?
2: Tak jak powiedziałem wcześniej, przyjedzie do nas młodzież szkół rolniczych z całego kraju. Ponad 60 szkół rolniczych ministerialnych. My przygotowaliśmy dla nich bardzo dużo stref takich tematycznych. Począwszy od pokazów polowych, będzie też strefa szkół rolniczych, gdzie między innymi będą uczelnie wyższe prezentowały swoją ofertę. Będą strefy innowacji, nauki, doradztwa. W tej strefie nauki, doradztwa będą wszystkie instytuty z otoczenia rolnictwa, ale też będzie wiele innych ciekawych stref, między innymi strefa przetwórstwa, gdzie naszej mini takiej przetwórni będzie pokaz na przykład pozyskiwania soku. Też będą pokazane inne linie, także bardzo wiele ciekawych rzeczy. No i przede wszystkim poletka. Przygotowaliśmy ponad 200 sztuk poletek. To są doświadczenia ścisłe, jak również kolekcje. Także młodzież szkół rolniczych na pewno dziś nie będzie się nudzić.
1: No i będzie też debata z udziałem młodych, przewidziana na popołudnie.
2: Tak, debata będzie dzisiaj o godzinie 11:00 w tej debacie.
1: Czyli przed południem, a nie po południu.
2: Czyli przed południem w debacie będzie uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Kajewski, ale też będzie uczestniczył gość specjalny, czyli Christopher Hansen, to jest komisarz rolnictwa Unii Europejskiej. No i oczywiście będą uczniowie, młodzież, także debata na pewno będzie ciekawa.
1: Dzień drugi to wystawa zwierząt.
2: Tak, dzień drugi to wystawa zwierząt i też zaczynamy z wysokiego C, bo to będzie ogólnopolska wystawa bydła hodowlanego. Zjedzie elita bydła mlecznego z całej Polski, ośrodki zarodowe, jak również nasi hodowcy. I tutaj jest zawsze taka rywalizacja Podlasie kontra reszta świata, bo wiadomo, Podlasie mlekiem stoi, a co za tym idzie, też hodowla bydła mlecznego jest na bardzo wysokim poziomie. Też oczywiście będzie regionalna wystawa zwierząt hodowlanych, czyli konie, bydło mięsne, owce, no i króliki, także moc atrakcji.
1: Ależ ja myślę, że pan dyrektor teraz zyskał u rolników z województwa podlaskiego. Jak usłyszeli Podlasie kontra cały świat, no to ja myślę, że to jest bardzo, bardzo przyjemne.
2: No i myślę, że nie jesteśmy na przegranej pozycji, a powiedziałbym, że większość tych czempionów, super czempionów, a w tym roku też będą Grand Championy zostaje na Podlasiu, także Podlasie Trzyma się mocno.
1: Tak, więc trzymamy mocno kciuki, bo wiemy, że te przygotowania do tej wystawy zwierząt trwają naprawdę bardzo, bardzo długo. Naprawdę bardzo, bardzo długo. I są to naprawdę dziesiątki godzin przygotowań i pracy ze zwierzętami.

0: czempionów. Także w niedzielę to już tak troszeczkę spijanie takiej śmietanki, jeżeli chodzi o hodowców. No i też należy tutaj wspomnieć o innych elementach towarzyszących, może nie towarzyszących, bo ponad 300 wystawców zaprezentuje wiele maszyn, urządzeń, innych środków do produkcji. Nie wspomniałem też o tej specjalnej takiej strefie. W tej strefie będą między innymi koła gospodyń wiejskich w liczbie około 20. Każdego dnia będą prezentowały swój dorobek. Będzie też taka strefa z produktami lokalnymi, regionalnymi, 30 około też wytwórców. Będzie też strefa myślistwa i łowiectwa, także piątek, sobota, niedziela. Wszystkie drogi prowadzą do Szepietowa.
1: Kiedy spodziewacie się największej frekwencji?
0: To tradycyjnie myślę, że to będzie niedziela, ale ze względu na to, że jest tak naprawdę moc atrakcji, na szczęście póki co pogoda dopisuje, to myślę, że każdy dzień będzie dobrym dniem, żeby odwiedzić nas tutaj w Szepietowie.
1: Po tych ostatnich deszczowych dniach to chyba tę pogodę sobie, panie dyrektorze, zamówiliście, bo ma być około 30 stopni, więc pogoda idealna. Jakich wystawców zobaczymy? Z jakich sektorów? Bo wiemy, że każdego roku zainteresowanie wystawców także jest duże, no i chcą się pokazywać w Szepietowie.
0: Tak, ponad 300 wystawców, ponad 800 stoisk, głównie to jest maszynówka, urządzenia i rolnicy jakby najbardziej tym się interesują, ale jest też wiele różnych stoisk z wyposażenia rolnictwa, czy to będą nawozy, czy to będą pasza, czy środki inne produkcji. Tych firm jest bardzo wiele i naprawdę rolnicy, jak przyjadą, będą mogli porozmawiać z producentami, z dystrybutorami na temat właśnie tych środków, tych maszyn, urządzeń.
1: Nowinki technologiczne też będą?
0: Tak, tak. Bardzo dużo tutaj na naszych targach maszyn, urządzeń ma swoją premierę. My też wybieramy hity wystawy. W tym roku będzie tych hitów 8 w różnych kategoriach, poczynając od nowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej, innowacje rolnicze, dobrostan zwierząt, budownictwo inwentarskie, no i najbogatsza oferta handlowa, także też będziemy wybierać hity i doceniać starania tych wystawców o to, żeby ich stoiska, żeby ich maszyny, urządzenia wypadły jak najlepiej.
1: Mnóstwo jest tych atrakcji, tych możliwości zobaczenia tego wszystkiego, co związane jest z rolnictwem, a co zawsze wzbudza największe zainteresowanie podczas targów?
0: No na pewno zwierzęta też przyciągają bardzo dużą rzeszę, kiedy odbywają się wyceny tych zwierząt, czy mówimy o wycenie bydła mlecznego, mięsnego, ale również konie bardzo liczną rzeszę zwiedzających kibiców przyciągają. Także tutaj też są wielkie emocje i też wybór czempiona spośród jakiejś stawki, to tutaj też zawsze ta adrenalina u hodowców, ale też i u obserwujących zawsze rośnie. Także myślę, że zwierzęta na pewno. W tym roku też będziemy mieli pokazy, to co wcześniej wspomniałem, pokazy zielonkarskie, to akurat będzie w piątek. To też zawsze bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rolników się cieszy. Myślę, że też będzie duże zainteresowanie. No i pokazy dronów, pokazy różnego rodzaju robotów, czy to wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej, ale też i w roślinnej. Także myślę, że te elementy to w tym roku będą się cieszyć bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rolników, ale też mamy strefę ziół, gdzie mamy zioła dwuletnie, jednoroczne w kolekcji. Obok tej kolekcji jest taka firma z Podlasia, która zajmuje się skupem, produkcją ziół, będzie ich stoisko, będzie można też porozmawiać z właścicielami tej firmy, ewentualnie domówić się w kwestii uprawy, kontraktacji, także ta strefa zielarska, będzie też po raz pierwszy taka strefa mleczarstwa, gdzie nasze największe podlaskie mleczarnie znajdą się w tej strefie i będzie po prostu można ich odwiedzić, porozmawiać i po prostu być na targach.
1: Mnie to absolutnie przekonało, panie dyrektorze. Także nie mówimy do usłyszenia, mówimy do zobaczenia. Radio Nadzieja będzie relacjonować to wszystko, co będzie działo się w Szepietowie. Także bardzo.

0: Bardzo, bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Tadeusz Kruszewski, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, był naszym gościem, więc domyślam się, że wraca pan już do swoich obowiązków i do tych młodych, bo dzisiejszy dzień właśnie należy do młodych rolników.
1: Tak jest. Ja mam nadzieję, że przekonałem nie tylko panią, ale wszystkich słuchaczy, także serdecznie zapraszam do Szepietowa, do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Piątek, Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności, a w kalendarzu piątek, a na zegarach godzina 18, więc przenosimy się do kościoła parafialnego w Śniadowie.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przychodzimy do Kościoła na Eucharystię, by nasycić się światłem, które pochodzi od Boga. Światłem, które świeci w Eucharystii. Świeci w tym świętym czasie, kiedy Bóg wylewa do naszych serc swoją miłość i swoją mądrość. Otwierajmy nasze serca na to, co Bóg chce złożyć w nas, w naszej codzienności, byśmy idąc przez życie czerpali z tego zdroju. W tej mszy świętej Panu Bogu polecamy następujące intencje. Ksiądz Szymon modli się za zmarłą Teresę Żebrowską. Ksiądz Michał modli się za zmarłego Stanisława Brulińskiego w 21. rocznicę śmierci. A ja modlę się za świętej pamięci Mariana Jastrzębskiego w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Otaczając modlitwą radiosłuchaczy, Radio Nadzieja, razem stajemy przed Chrystusem. Ale by ta modlitwa podobała się dobremu Bogu, uznajmy najpierw naszą słabość, grzeszność i przeprośmy dobrego Boga. Panie Jezu, wskazujący na potrzebę zdobywania i gromadzenia zasług na życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Chryste, pragnący zamieszkiwać w sercach czystych, prostych i szczerych, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, celu naszych dążeń i nasz jedyny skarbie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen. Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że jej syn umarł, wzięła się do wytępienia całego potomstwa królewskiego. Lecz Joszeba, córka króla Jorama, siostra Ochozjasza, zabrała Joasza, syna Ochozjasza, wyniósłszy go potajemnie spośród mordowanych synów królewskich i przed wzrokiem Atalii ukryła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym, tak iż nie został zabity. Przebywał więc z nią 6 lat ukryty w świątyni pańskiej. Atalia zaś panowała w kraju. W 7 roku Jojada polecił sprowadzić setników, Karyjczyków i straż przyboczną. Przyprowadzili ich do siebie w świątyni pańskiej. Zawarł z nimi układ i kazał im złożyć przysięgę w świątyni pańskiej i pokazał im syna królewskiego. Setnicy wykonali wszystko tak jak im rozkazał kapłan Jojada. Każdy wziął swoich ludzi, zarówno tych, co podejmują służbę w szabat, jak i tych, co w szabat z niej schodzą, i przyszli do kapłana Jojady. Kapłan zaś wręczył setnikom włócznie i tarcze króla Dawida, które były w świątyni pańskiej. Straż przyboczna ustawiła się wokół króla, każdy z bronią w ręku, od węgła południowego świątyni aż do północnego, przed ołtarzem i świątynią. Wówczas wyprowadził syna królewskiego, nałożył mu diadem i wręczył świadectwo. ustanowiono go królem i namaszczono. Wtedy kłamstwo klaskano w dłonie i wołano: niech żyje król. Słysząc wrzawę ludu, Atalia udała się do ludu, do świątyni pańskiej. Spojrzała, a oto król stoi przy kolumnie, zgodnie ze zwyczajem. Dowódcy i trąby dokoła króla, cała ludność kraju raduje się i dmie w trąby. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: spisek, spisek. Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom, dowodzącym wojskiem, polecając im: wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią poszedł, niech zginie od miecza. Mówił bowiem kapłan: nie powinna zginąć w świątyni pańskiej. Pochwycono ją, a gdy weszła na drogę, którą wjeżdżają konie do pałacu, tam poniosła śmierć. Jojada zawarł przymierze między panem a królem i ludem, by byli ludem pańskim, oraz między królem a ludem. Po czym cała ludność wyruszyła do świątyni Baala i zburzyła ją. Ołtarze jej posągi potłuczono całkowicie, a Mattana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami. I postawił kapłan Jojada straż przed świątynią pańską. Cała ludność kraju radowała się, a miasto zażywało spokoju. Oto słowo Boże.
2: Bogu niech będą dzięki.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chrystus.

0: We współczesnym świecie ważne jest to, co posiadam. To, ile mam na koncie, jakim jeżdżę samochodem. I wydawać by się mogło, że wymiarem szczęścia jest właśnie posiadanie. Posiadanie dóbr. Tylko rodzi się pytanie, dlaczego tak wielu bogatych jest tak nieszczęśliwych? Mają wszystko i popadają w depresję. Mają wszystko, czego zapragną i gdzieś szukają szczęścia w mirażach tego świata. Mieć jeszcze więcej, więcej i więcej. Co się dzieje? Co się dzieje z człowiekiem, który zapędza się w tym zdobywaniu więcej? Zaczyna patrzeć tylko na ziemię. Zaczyna patrzeć tylko na to, co jest przy ziemi. To, co jest ziemskie. Jakże często nie podnosi wzroku. Nie podnosi wzroku ku niebu, ku temu, co święte i wielkie. Tak wielu będzie chciało powiedzieć, że to przecież przez tą pracę, przez trud staje się kimś ważnym. Tak, to prawda. Ale najtrudniej jest pracować nad sobą. Najtrudniej jest zmienić siebie. Najtrudniej jest zmienić swoje myślenie i swoje patrzenie. Jeśli będziemy patrzyli tylko i wyłącznie na ziemię, nie zmienimy nic. Bo ciągle będę patrzył pełen egoizmu z wysoka na to, co mnie otacza. Ale jeżeli będę regularnie spoglądał w górę, jeśli będę regularnie patrzył w niebo, to zobaczę rzecz istotną i ważną. Zobaczę w tym wszystkim krzyż, który wyjaśnia nam prawdę o tych dwóch perspektywach. O tej perspektywie wertykalnej i horyzontalnej. Tam, gdzie one się przecinają. Tam, gdzie przecinają się belki krzyża, pojawia się miłość, która najpełniej objawia się w Jezusie Chrystusie, tym, który oddał życie za mnie i za ciebie. Tym, który co dnia ofiaruje się na ołtarzu, by co dnia dać życie mnie, tobie i światu. By co dnia dać swoje życie za okup, za nasze grzechy. Niech to wpatrywanie się i szukanie skarbu będzie tym podnoszeniem wzroku, by spotkać Boga, by spotkać tego, który nieustannie mnie kocha. Amen. W pełni ufności módlmy się wspólnie do naszego Pana i Boga, zagłoszących i wyjaśniających Słowo Boże, aby ukazując Jego głębie i bogactwo świadczyli o Jego nieprzemijającej wartości. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
0: Za odpowiedzialnych za losy państw i społeczeństw, aby stawali się apostołami pokoju, pojednania i sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Za rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby budzili w młodym pokoleniu Polaków wrażliwość na drugiego człowieka. Ciebie prosimy. Za pracujących w polu, sadzie i ogrodzie, aby cieszyli się sprzyjającą pogodą, pozwalającą na obfity zbiór owoców ich trudu. Ciebie prosimy. Za słuchaczy Radio Nadzieja, często przykutych do łoża boleści, aby zjednoczeni z Chrystusem w cierpieniu gromadzili sobie skarby w niebie przez modlitwę za tych, którzy idą przez życie bez zastanowienia. Ciebie prosimy. Za opłakujących śmierć swoich bliskich, aby w zanoszonej modlitwie o ich zbawienie znajdowali nadzieję na spotkanie z nimi w wieczności, a zmarli, polecani w tej mszy świętej, Teresa Żebrowska, Stanisław Bruliński i Marian Jastrzębscy, oglądali oblicze Boże. Ciebie prosimy za nas samych i za naszą wspólnotę, abyśmy z udziału w Eucharystii czerpali siłę i moc potrzebne w życiowej pielgrzymce do pełni życia i szczęścia. Ciebie prosimy. Panie nasz i Boże, który hojnie udzielasz dobra swoim wiernym, wejrzyj z upodobaniem na nasze modlitwy i przychodź nam z pomocą przez Chrystusa Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę moją na cześć chwały swojego imienia, a także na wrzutę w naszą całą chciałość.
0: Boże, Ty w chlebie i w winie dajesz człowiekowi pożywienie, które go podtrzymuje i sakrament, który go odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, biskupem naszym Januszem i Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała wieku.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam i pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Człowiek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa Pana naszego. Gdzie jest Twój skarb? Gdzie wznosisz oczy? Czy widzisz Boga? Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Będą dzięki.

0: To jest Radio Nadzieja w piątek, prawie 42 minuty po godzinie 18:00. Za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy w Śniadowie w parafii tamtejszej, więc w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 19 dzień czerwca, no a coraz bliżej 25 czerwca, więc rozpoczęcie 39 Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka. Potrwa do 28 czerwca. Do Łomży przyjadą artyści z różnych stron świata. Tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem Teatr Mosty Porozumienia. Jarosław Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki, aktora w Łomży oraz dyrektor artystyczny festiwalu, podkreślił, że Walizka ma już wyrobioną markę. Posłuchajmy.
1: To dla nas jest ogromne szczęście, że organizujemy w naszym mieście festiwal, że ten festiwal z roku na rok jest inny, że z roku na rok on ewoluuje, że przyjeżdżają nowe zespoły. Jak również bardzo się cieszę, że festiwal to więcej niż prezentacja spektakli, ale to również bardzo ważne spotkanie w naszej przestrzeni miejskiej twórców, artystów, teatrów, widzów.
0: Uznania dla organizatorów festiwalu nie ukrywał prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski.
2: Łomża ma szczęście. Ma szczęście, bo ma teatr, który organizuje wydarzenie o randze światowej. Od tylu lat mamy możliwość podziwiać teatry z całego świata. Ta najwyższa światowa kultura dociera do naszego miasta. Ja się niezwykle cieszę z tego, że nasz teatr, który jest głównym organizatorem festiwalu, robi to bardzo profesjonalnie.
0: W tegorocznej edycji festiwalu wezmą udział artyści z wielu polskich teatrów, w tym z Warszawy, Gdańska, Łodzi i Kielc. Nie zabraknie też grup aktorów z zagranicy, między innymi z takich państw jak USA, Czechy, Holandia, Kanada czy Francja. Nowy Ląd, Blue na antenie Radio Nadzieja.

0: Nowy ląd, Blue. Co największe wydarzenie w Polsce poświęcone rolnictwu i hodowli zwierząt w Szepietowie rozpoczęły się 7 Krajowe Dni Pola. Trzydniowa impreza od zawsze przyciąga tłumy. W tym roku gościem specjalnym jest Christopher Hansen, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i żywności. W ten weekend serce rolnictwa bije w Szepietowie, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
1: Przez 3 dni wszystkie drogi prowadzą do Szepietowa, gdzie mamy Krajowe Dni Pola połączone z Krajową Wystawą Bydła Hodowlanego, z Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych, czyli mamy tak naprawdę całe rolnictwo w soczewce. Mamy produkcję roślinną i pokazanie naszych osiągnięć w tym zakresie.
0: Dzisiejszy dzień poświęcony jest głównie młodzieży, bo w tegorocznych dniach pola biorą udział uczniowie szkół rolniczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłuchajmy.
2: Przyjechaliśmy ze szkoły rolniczej w Sandomierzu. Prezentujemy kierunek mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kierunek weterynarii, architektura krajobrazu, ogrodnik.
3: My jesteśmy na kierunku technik weterynarii, więc interesujemy się bardziej tymi zwierzętami, które tu są. Z tego, co widzieliśmy na planie, jest i bydło, i konie, także myślę, że będziemy miały dużo do zwiedzania i do oglądania.
2: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Jesteśmy tutaj na Dniach Pola, żeby zaprezentować naszą szkołę, naszych uczniów.

zachęcam do odwiedzenia Facebooka Radio Nadzieja i radionadzieja.pl. Tam publikujemy zdjęcia i filmy. Kilka chwil muzyki. Przypomnę, że o 19:00 do naszego studia zawitają młodzi ze wspólnoty Azyl, młodych wspólnoty działającej przy parafii Świętego Brunona w Łomży.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej i Radio Nadzieja zapraszają na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. W programie koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stopnowskiego. Spotkajmy się 20 czerwca na diecezjalnym święcie młodych w Płonce Kościelnej. Współorganizatorzy: burmistrz miasta Łapy, Dom Kultury w Łapach, parafia w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, sołectwa parafii Płonka Kościelna. OSP Płonka Kościelna. Sponsor: Bank Spółdzielczy w Sokołach. Partner: Województwo Podlaskie.
0: Po reklamie.

0: Dobry wieczór Państwu, witam na następnej już naszej azylowej audycji. Ja nazywam się Kacper, uczę się w pierwszym liceum ogólnokształcącym w trzeciej klasie na profilu Matwis, a moimi gośćmi dzisiaj są...
1: Dobry wieczór Państwu, mam na imię Ola, uczę się w drugim liceum ogólnokształcącym w Łomży, jestem w trzeciej klasie na profilu humanistycznym i mam jeszcze 17 lat.
2: I dobry wieczór też Państwu, ja jestem Bartosz, ja już się nie uczę jak moi koledzy, skończyłem, jestem absolwentem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Łomży, skończyłem profil Matwis, mam 18 lat i nie mogę się doczekać tej audycji.
0: To tak na początek, jak Wam mija dzisiejszy dzień, co tam u Was, jak tam?
2: No ja muszę powiedzieć, że w miarę produktywnie mi minął. Miałem parę rzeczy do załatwienia dzisiejszego dnia i faktycznie je zrobiłem. Byłem też na siłowni, dobrze, cieszę się, że mi się udało to wpląść w dzisiejszy mój plan i naprawdę jestem zadowolony z tego, jak dzisiaj spędziłem swoje godziny.
1: A mi bardzo przyjemnie. W końcu nadszedł ten dzień w roku szkolnym, gdzie wystawili już wszystkie oceny. Więc już nie muszę się niczym przejmować, więc wystarczy następny tydzień po prostu chodzić dla frekwencji. I bardzo przyjemnie.
0: U mnie dzisiaj też już tak oceny wystawiali, chociaż tak jakby jeszcze do poniedziałku mają tam nauczyciele czas wystawić, więc jeszcze może się trochę zmienić, ale i tak dzisiaj pisałem tam ostatnie jakieś poprawy, na tam podwyższenie ocen i tak dalej. Z Bartkiem przed audycją na mszy byliśmy i to też taka w sumie jedna z, no, z ważniejszych rzeczy, jaka się u mnie dzisiaj wydarzyła. Bartek, powiedziałeś, że jesteś tegorocznym absolwentem. To takie pytanie do, jakby do wszystkich. Jak wam minął ten rok szkolny?
2: No to jak już zostałem wywołany, to może ja zacznę. No, mi minął przede wszystkim pracowicie. Jakby ja też rok szkolny skończyłem wcześniej, bo w kwietniu, aczkolwiek sama nauka mi się skończyła dopiero 20 maja, kiedy powiedziałem moją ostatnią maturę. I no, czwarta klasa ma to do siebie, że jest dużo stresu, jest jeszcze najwięcej pracy ze wszystkich lat w trakcie liceum, no ale jednak jest później ta taka nagroda. Ale warto też wspomnieć o tym, że jednak było bardzo dużo pięknych chwil, ale było też pożegnania i pożegnania no, zwykle są smutne. Nie było u mnie inaczej, bo wiadomo, no jednak jak się już przestaje spotykać z tą samą klasą, z którą więzi się trzymało 4 jednak lata, nagle to wszystko znika, no to czasami, a raczej często po prostu łezka wokół się kręci i tak to wyglądało, was to czeka za rok. Ale generalnie jestem zadowolony z tego, jak ja przepracowałem ten rok. Myślę, że wyniki matur mi to potwierdzą i tak mogę zakończyć moją wypowiedź.
0: A tobie, Ola, jak minął rok szkolny?
1: Szybko. I to bardzo szybko. I taka wizja, że w sumie dopiero przychodziłam do tej szkoły, jestem już, no kończę tą trzecią klasę i wizja tego, że za rok muszę napisać... No
2: czekaj za rok, jak sobie o tym pomyślisz.
1: No wiem, właśnie. I to jest tak straszne, że ten czas mija tak nieubłagalnie, że dopiero poznawałam tak naprawdę osoby, bez których w sumie mojego życia sobie nie wyobrażam, czyli moje przyjaciółki z klasy. I tak naprawdę za rok pójdziemy, mam nadzieję, że dalej będziemy mieli kontakt, ale bardzo możliwe, że w inne strony. I to jest przykre.
0: No to tutaj też...
2: A tobie, Kacper, jak minął rok szkolny?
1: Właśnie, Kacper.
0: No mi minął rok szkolny, powiedzmy, też dość pracowicie, bo na początku roku zmieniłem klasę z rozszerzenia tam, z geografią na rozszerzenie z fizyki, więc tam miałem sporo do nadrobienia. Ale udało mi się nadrobić i też, powiedzmy, zachować jakąś taką no, normalność, mam wrażenie, taką, że mimo to znalazłem też czas na to, żeby odpocząć, żeby poprowadzić audycję, przyjść na spotkanie azylu, czy pójść na mszę, albo na siłownię. Jakby minął mi ten rok szkolny bardzo dobrze. Poznałem dużo nowych, bardzo fajnych osób. I to był taki, no, mam wrażenie, jeden z takich bardziej znaczących no, roków szkolnych, jakie, no, jakie w ogóle no, miałem, mam wrażenie.
1: Zgodzę się z tobą, mnie tak samo.
0: To sama wizja, że no, jakby dzisiaj miałem ostatnią biologię w życiu zapewne. Tak. To jest takie też, no, jak się ta przyroda zaczynała w tej czwartej klasie, się to tak przypomni człowiekowi, to szybko ten czas leci.
1: No.
0: Ale nie ma co się tylko na przeszłości skupiać, na tym, co się kończy, ale też patrzeć naprzód. Jakie macie plany na wakacje, jakieś takie, no, cele?
1: Szczerze jeszcze nie wiem. W sensie tak ciężko stwierdzić, bo dopiero ja przychodziłam do tej trzeciej klasy, a za tydzień mam oficjalnie wakacje i to jest straszne. Ale myślę, że tak jak mówiłam, jeżeli za rok piszę maturę, to trzeba się jakoś do tego przygotować, więc jakieś przygotowania do tej maturki będą na pewno, ale to z pewnością nie całe wakacje. Myślę, że odpoczynek po tym roku szkolnym, spotkania ze znajomymi, może jakiś wyjazd, zobaczymy jeszcze.
0: A ty, Bartku, jakie masz plany?
2: No, u mnie wakacje już trwają i z planów, które się już wydarzyły, to na pewno wyjazd z moimi kolegami do Gdańska. Później wylot do Madrytu, do księdza Sebastiana, którego serdecznie pozdrawiamy, też z kilkoma chłopakami z azylu. Tak się składa, że we wtorek jadę też z inną ekipą znajomych na Mazury. Wiadomo, jak to Mazury. No jakieś tam nad jeziorko, jakiegoś grillka sobie zrobić, kiełbaskę, żeberka, upiec, o to chodzi. A później, no to jeszcze zobaczymy. Na pewno właśnie wy mówicie, że teraz wakacje. U mnie tak się składa, że mimo matury to moja historia z nauką się nie skończyła, bo 3 lipca będę zdawał certyfikat CAE Advanced z angielskiego, także teraz też siedzę w przygotowaniach do niego. Ale no, tak jak mówię, wyjeżdżam teraz na Mazury, miałem już kilka planów, więc nie jest to aż tak przytłaczające dla mnie. I myślę, że, no, że jeszcze coś na pewno mi się uda znaleźć. Jeszcze na pewno pojadę na koncert, na który mam już kupiony bilet, na festiwal w sumie. A dalej to zobaczymy, bo jeszcze zawsze jakieś last minute można znaleźć, wiadomo, na jakiś wylot. A tobie, Kasper?
0: Tak. No to ja mam takie plany w sumie, że w pierwszy tydzień wakacji to jadę na wieś z ciotkami, jest tak trochę sobie odpocząć, zebrać myśli i też pomóc tam oczywiście na wsi, bo tam muszę też pomóc. No ale też planuję jechać na wyjazd do Grecji, azylowy. Jeszcze tam z rodziną się w góry wybieramy i tak z planów to tak bym powiedział, że takich wyjazdów, no to tyle. Ale też sporo nauki mnie czeka, bo muszę jednak jakby utrwalić ten materiał z fizyki, co był przez 2 lata. No i jeszcze tak sobie ostatnio wymyśliłem, że w sumie to może bym zdawał maturę z historii, więc jeszcze ewentualnie do tego, ale nie jestem pewien, jak to wyjdzie. To tam raczej w zależności, jak bardzo się przyłożę w wakacje, no to się okaże, czy podejmę decyzję, żeby w ogóle to zdawać, bo też jak jest przydłużo, no to można napisać na przykład parę matur dobrze, a jeżeli napisze się wiele, to można wszystkie średnio napisać. To lepiej napisać parę matur dobrze, więc tak muszę się nad tym jeszcze trochę zastanowić. Bartek, wspomniałeś, że do CAE się będziesz tam przygotowujesz i tak dalej. To ja często w wakacje, no już tak pod koniec sierpnia, znajduję u siebie taką chęć powrócenia do tego rytmu jakiegoś takiego pracy i tak dalej. Czy waszym zdaniem to jakby nauka taka w stylu szkolnym jest nam potrzebna? Taka systematyczna, powiedzmy, praca jest potrzebna człowiekowi, waszym zdaniem? Czy da się tak żyć z dnia na dzień, nic się nie uczyć i tylko odpoczywać?
2: Nie, ja bym powiedział, że systematyzm taki jest ważny w każdej dziedzinie życia i szkoła jednak w pewnym sensie nas uczy też takiej odpowiedzialności i dbałości o to, że musimy się obudzić na tę godzinę i zrobić swoje, dopiero później mamy wolne, tak? Dlatego lekcje się nie zaczynają o 14, tylko o 8 trwają do tam 15, czasami 16. No też to jednak przygotowuje pod system pracy, system, który jest no, najpopularniejszy tak naprawdę na całym świecie, czyli ta słynna 8-16 albo 9-17. No, ale tak jak powiedziałem wcześniej, jednak systematyczność to jest coś, bez czego niczego się nie da w życiu osiągnąć tak na dobrą sprawę większego, bo wszystko wymaga powtarzalności i samozaparcia, no i właśnie tej systematyczności.
1: No, ja powiem, że no ta systematyczność na pewno jest ważna, bo no jeżeli jednak uczysz się tak systematycznie, szczególnie na przykład w naszym wypadku z rozszerzeń, to ta wiedza po prostu zostanie i tej powtórki, na przykład już załóżmy do tej matury, no raczej będzie mniej, albo przynajmniej ten materiał w pewnym sensie zrozumiesz. Ale odpowiem na swoje pytanie, Kacper, czy da się żyć tak z dnia na dzień nauką? Tak, da się i ja to osiągnęłam w tym roku szkolnym. Totalnie nie wyszła mi ta systematyczność, mimo że każdego roku we wrześniu mówię sobie, nie, w tym roku będzie taka nauka, no takie oceny, wiecie, średnia 5-0. Blisko byłam w tym roku i powiem, że nie, ale no nie wyszło.
0: No i ja zawsze we wrześniu mam tak, że w tym roku to ja na serio będę się uczyć, tak dzień w dzień będę notatki robić, no i to tak, pierwsze dwa tygodnie weryfikuję.
2: Ale wiecie, w postanowieniach swoich trzeba też być realistą mimo wszystko, no i...
0: tak. Cały czas tak zostajemy mocno tak przy ziemi, dużo jakichś takich no trudnych, poważnych tematów tutaj tak poruszamy, no ta matura, tak dalej. A jakbyśmy chcieli może bardziej skupić się na... No po prostu zastanawia mnie, gdzie chcielibyście na przykład kiedyś polecieć lub pojechać, co chcielibyście kiedyś zobaczyć, jakie są takie miejsca lub rzeczy, które po prostu chcecie kiedyś zrealizować.
1: No kurczę, moim marzeniem to zawsze była jakaś Hiszpania albo Stany Zjednoczone, jakiś, nie wiem, Nowy Jork, żeby zobaczyć, jak tam się żyje, te domy zobaczyć i no mam nadzieję, że kiedyś to się spełni, chociaż tak, czy teraz, to nie wiem.
2: Moim na pewno marzeniem są Stany i tam zobaczyć Empire State Building, Statuę Wolności, ale też może druga strona Stanów, druga część, czyli LA, Kalifornia i tak dalej, bo no jednak... Z moją rodziną, z rodzicami, z siostrami podróżowaliśmy po tak naprawdę już większości krajów europejskich i większość stolic zrobiła na mnie ogromne wrażenie. A poza Stanami może ja powiem taki nieoczywisty kraj, który chciałbym odwiedzić, to jest Islandia, a zwłaszcza Islandia w zimę bym chciał zobaczyć, jak ona, bo uważam właśnie z filmików, które oglądałem, z zdjęć, które widziałem, naprawdę jest bardzo ciekawym krajem i nie aż tak popularnym miejscem do odwiedzenia, a życie tam jest bardzo takie specyficzne, wręcz swojskie w pewnym sensie.
0: Ja to słyszałem, że odnośnie życia na Islandii, to że jakby Islandia jest fajną taką destynacją turystyczną, żeby tam pojechać, tak odpocząć, ale żeby żyć tam, to może być ciężko ze względu na takie, powiedzmy, chodzi o to, że może być...
2: Trudności klimatyczne?
0: Tak, przez to, że jesteś blisko koła podbiegunowego wiesz, no, jest... To może być problemem.
3: Witam, czy się słyszymy?
0: Tak, słyszymy się.
3: Tutaj Antoni z Ptaków. Ja mam takie pytanie.
0: Dzień dobry, Antoni z Ptaków.
3: Trochę jeszcze do poprzedniego tematu. Musimy się trochę cofnąć w czasie, ale czy może macie jakieś rady dla osób, którym tej systematyczności brakuje? Ponieważ no mam takiego kolegę, który nie zdaje no, z kilku przedmiotów i no taka systematyczność by się przydała i co mogę mu powiedzieć, co mogę mu radzić na wakacje, na czas nauki?
1: To chyba pytanie do Bartka.
2: Na wakacje to żeby się na razie nie przejmował, a dopiero chyba, że ma poprawkę w sierpniu.
3: Tak, ma tą poprawkę właśnie.
2: Dobrze, no to przede wszystkim musi zadać sobie pytanie, jak bardzo mu zależy na tym wszystkim, no bo jeśli mu nie zależy, no to po co ma to pisać, tak? Ale załóżmy, że mu zależy. Jeśli mu zależy, poszedł już o krok dalej, postawił ten pierwszy krok i ma, powiedzmy, szansę naprawdę to fajnie napisać. I teraz, co zrobić, żeby zbudować systematyczność? No to ja proponuję zacząć od małych kroczków, że nie wiem, na przykład 10 minut nauki dziennie, no to nie jest naprawdę dużo, można odstawić tego TikToka na tyle. I z czasem no to się powinno przeradzać w coraz więcej i dzięki temu można zbudować taką systematyczność, taki nawyk, który będzie wtedy owocnym nawykiem, dobrym nawykiem. No i myślę, że to by była taka rada ode mnie, że małymi kroczkami zacząć.
0: Ja uważam, że taką inną rzeczą, która może pomóc w takiej systematyczności, jest ustalenie sobie konkretnej godziny, czyli na przykład, nie wiem, o 16:00, niezależnie co by się nie działo, to ja jestem w domu, robię to i to i nie wiem, no na przykład sobie ustalam, że no może być tak 10 minut, jak Bartek mówił, albo na przykład, nie wiem, godzina, mi to zawsze pomagało, że sobie ustalałem, że co by się nie działo, to o tej porze siadam i się uczę. To w momencie, gdy dużo jest jakichś tam testów, czy tam sprawdzianów diagnostycznych, no to tak może pomóc. Więc tak odnośnie tej systematyczności, to tak mi się wydaje, że to jest taka dobra droga. Tutaj rozmawialiśmy przed chwilą o tej Islandii i tych właśnie wyjazdach. A tak szerzej patrząc, to ogólnie lubicie podróżować?
1: No, kiedyś na pewno powiedziałabym, że nie. Bo dużo podróżowałam z moimi rodzicami za dzieciaka, ale to w obrębie Polski. I wiecie, jeździliśmy tam stricte samochodem, więc to była długa i męcząca podróż. Szczególnie jeszcze z moim bratem, ale to pomijam. Ale zmieniło się to, kiedy pojechałam na wyjazd azylowy do Włoch i wtedy sobie tak zrozumiałam, że kurczę, że fajnie byłoby tak zwiedzić coraz więcej i więcej tych krajów, poznać nowe kultury, albo nawet usłyszeć, jak ludzie posługują się innymi językami niż polski. Więc aktualnie powiem, że lubię podróżować.
2: Ja też zdecydowanie powiedziałbym, że lubię podróżować, poznawanie innych ludzi, innych kultur i różnych właśnie tradycji daje mi sporo radości, lubię to robić i naprawdę cieszę się z praktycznie każdej interakcji, którą mogę nawiązać za granicą, bo to jest zawsze inne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Tak właśnie, no jak byłem w tej Hiszpanii ostatnio, to mogę powiedzieć, że ludzie tam żyją zupełnie inaczej niż my, bo wszyscy mają luz. Nikomu się nigdzie nie spieszy i no, nie masz takiego powszechnego stresu jak u nas, że wszystko musi być na czas. To tam 30 minut spóźnienia to jest jakbyś był na czas, więc jest to całkiem przyjemna destynacja dla ludzi, którzy mają z tym problem.
0: W Stanach też tak jest, że możesz się chyba spóźnić tam, jak się umawiasz na godzinę, to może być godzinę później i to też jest okej, jeżeli się nie mylę, to oni tak się dogadują. No przynajmniej tak, no w znajomościach między sobą, wiadomo, że jakieś tam spotkanie biznesowe czy coś, no to na pewno tak. Inaczej. Ja mogę powiedzieć, że ja lubię podróżować i uważam, że każdy człowiek powinien mniej lub więcej, ale podróżować. No bo jednak życie w takiej bańce jest niekorzystne. No to jeżeli ktoś na przykład całe życie żyje tylko na przykład w Łomży i nie otwiera się na jakieś takie inne możliwości, oczywiście zakładając, że ktoś ma możliwość gdzieś wyjechać, bo jeżeli nie ma, no to jakby jest to zrozumiałe. Ale jeżeli ktoś ma taką możliwość, to uważam, że powinien z niej skorzystać. Ponieważ no, takie podróżowanie, tak jak Bartek powiedział, otwiera nas na inną kulturę, inne spojrzenie i też pozwala nam dużo się nauczyć odnośnie tego, jak mali tak naprawdę jesteśmy w świecie, że tak naprawdę jest tyle innych i większych państw i tyle innych ludzi, gdzie każdy ma jakieś swoje życie i w ogóle jakby mają inną bazę, są inaczej zbudowani. No to jest takie coś wyjątkowego.
2: No podróże kształcą. Za rok będziecie sobie omawiać podróże z Herodotem.
1: Już miałam to na wakacje zadane.
2: No właśnie.
0: A ja pierwsze słyszę. No to tak, nie tylko my lubimy podróżować, ale też Kościół lubi podróżować i ewangelizować. Co uważacie o misjach ewangelizacyjnych?
1: No ja uważam to... za taki fundament też naszej wiary, za coś pięknego, ale też no nie zawsze prostego, tak? Bo jeżeli skupimy się tylko na tych misjach, no dalszych, tych zagranicznych, to misjonarze i wolontariusze, którzy na to się piszą, no podejmują się naprawdę ogromnej pracy, ale to też pokazuje o ich przywiązaniu do wiary i to, jak bardzo wiara, źle to mówię, ale jakby to, jak żyją w tej wierze.
2: Gra u nich dużą rolę, tak?
1: No tak, o, dziękuję ci, Bartku.
2: No, no to przechodząc płynnie do mnie, ja muszę przede wszystkim powiedzieć, że mam ogromny szacunek do wszystkich, którzy się podejmują takiej misji, bo zorganizowanie takiego wyjazdu i faktyczne zabranie się do niego, to jest coś, co wymaga ogromnych nakładów pracy. A same misje, no to no, myślę, że jest to... Ma to dużo plusów i jest jak najbardziej pozytywnym zjawiskiem, które występuje w Kościele. Powinno być kontynuowane, no bo jednak mamy nakazane, idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, tak? No to to jest właśnie spełnianie tego, docieranie do tych, którzy nie mieli szansy jeszcze usłyszeć o Chrystusie, jest właśnie czymś tak naprawdę witalnym dla nas. I do tego jesteśmy stworzeni wszyscy.
0: No, zgadzam się z wami, że to ewangelizowanie i głoszenie jest podstawą i fundamentem tak naprawdę naszej wiary. Że gdybyśmy no, nie głosili i gdyby nie było misji, to tak naprawdę chrześcijaństwo i katolicyzm nie miałby takiej postaci, jaką ma dzisiaj, też na pewno na to, jak te misje wyglądają i to, że funkcjonują w taki sposób, no to też na pewno na to Sobór Watykański II wpłynął. No bo jednak to uproszczenie tej mszy i tak dalej, to takie powiedzmy spowodowało, że wiele takich na przykład narodów afrykańskich się nawróciło i przyjęło właśnie katolicyzm. Uważam, że takie misje są potrzebne i tak jakby stwierdziliśmy właśnie, że te misje są potrzebne, to jak powinny się one realizować, waszym zdaniem? Jak powinny wyglądać i działać? Jak powinna wyglądać misyjność Kościoła, waszym zdaniem?
1: No, przede wszystkim to będzie głoszenie Ewangelii, to pierwsze. Po drugie też dawanie świadectwa i swoimi słowami, ale też, żeby pokazywać, że Bóg w twoim życiu działa, żeby to nie były tylko puste słowa, ale też, żeby ludzie jakby widzieli, że o, Bóg działa w twoim życiu i żeby wiedzieli, że On jest żywy, że On jest pośród nas. Też na przykład organizowanie przez Kościół jakichś rekolekcji, to też jest forma misyjności. Więc ja tak odpowiem.
2: No ja się muszę z tobą zgodzić, po prostu, Ola. I taka jest prawda, że jednak misyjność to nie jest tylko właśnie wyjazdy do Afryki, a też często docieranie do nas, do naszych znajomych, rówieśników, którzy, no, których ta wiara może słabnie, bo wiemy, no, ostatnie lata przynoszą raczej spadki niż wzrosty, jak chodzi o liczbę wiernych, a to misje powinny docierać po prostu do tych, którzy nie znają, no szukają tego Chrystusa prawdziwego, tak? I właśnie dlatego nawet powiedziałbym, że te misje takie makrorejonowe są ważniejsze od tych gigantycznych, na gigantyczną skalę.
0: To ja tutaj bym się zgodził z wami. I tak w sumie to, co powiedzieliście, dobrze wpisuje się w to, co ja uważam, bo moim zdaniem jakby misyjność właśnie nie powinna się skupiać tylko na tych takich wielkich, no, tych akcjach misyjnych, tym nawracaniu tych osób, które nigdy nie miały okazji poznać Chrystusa, ale także nawracania, uważam, osób żyjących nawet w takich krajach, które przez historię były katolickie, taka reewangelizacja. To też takie, powiedzmy, no, wspieranie ubogich. To na przykład papież o tym pisał w tej adhortacji, dilexite trochę, że właśnie jakby ewangelizacja i misyjność Kościoła powinna się realizować w ubogich, w wspieraniu tych, którzy najbardziej potrzebują nie tylko pomocy finansowej, ale też i właśnie duchowej, no, pomocy Chrystusa. Wydaje mi się, że to jest taka właśnie element misyjności Kościoła, nad którą można by było jakby bardziej się skupić, czy taka reewangelizacja po prostu. No, głoszenie w tych miejscach, w których już, powiedzmy, chrześcijaństwo jest znane, ale na przykład istnieje jakiś jego fałszywy obraz, czyli takie, powiedzmy, wyczyszczanie tego obrazu i czynienie go takim jaśniejszym. To takie są ogólnie rozmowa o takiej misyjności i tak dalej. No to są takie dość duże słowa jednak. A my sami, no właśnie, co my możemy zdziałać, żeby wesprzeć tą misyjność Kościoła? Co taki przeciętny katolik może zrobić?
2: No na pewno, jak chodzi o takie rekolekcje, no to nagłaśniać to, że one występują, bo no, dużo osób nie wie w ogóle, że coś takiego jest, na przykład dla młodych. No ja uważam, że to jest bardzo fajna sprawa, zwłaszcza dla tych ludzi, którzy są gdzieś tam trochę zagubieni w wierze. Więc takie nagłaśnianie przez nas tego faktu, nawet pomiędzy naszymi znajomymi, jest już dużym też świadectwem i dużą pracą włożoną. No a poza tym, tak jeszcze ja bym może nie wrócił, ale powiedział o takich misjach większych, no, jakieś wyjazdy do Afryki, no to często jak są rekolekcje, w kościele, mamy jakiś księży, wiadomo, z dalszych części, czasami to są właśnie nawet misjonarze, no i oni zwykle pod koniec zbierają datki na samych siebie, no i na pewno wsparcie finansowe jest zwłaszcza im bardzo potrzebne.
1: Tak, ja bym podkreśliła właśnie, że nagłaśnianie takich misji, mówienie o nich, jakby głoszenie tej działalności, jakby to wsparcie materialne, to dwa, ale trzecie dla mnie też, według mnie, możemy pomagać też modlitwą i jakby za tych misjonarzy, za tych ewangelistów możemy się modlić, a po drugie za osoby, do których są oni posłani, żeby jakby poznali Boga w swoim życiu. No tak. Po prostu, żeby też ta działalność po prostu przynosiła jakieś plusy. Tak.
0: To jest, zgadzam się z wami, że taka modlitwa to bardzo pomaga. Ale też nie ma co ukrywać, że często takie wsparcie finansowe, no na przykład często w kościołach w niedzielę, jak no w niektórych, jak jest właśnie zbierana niedzielna taca, no to jest właśnie mówione, że na cele misji gdzieś tam, albo na przykład na utrzymanie świątyni w Jerozolimie, czy no coś w tym stylu. I tym takim pozytywnym akcentem odnośnie no, tego nawracania chcielibyśmy zaprosić Państwa na krótką muzyczną przerwę.

0: Witamy Państwa po tej krótkiej przerwie muzycznej i od razu lecimy z dalszymi pytaniami. Co myślicie o wyjazdach religijnych?
1: Ja uważam, że to jest coś bardzo dobrego, się powtarzam trochę, ale do czego zmierzam? Znam dużo ludzi, którzy powiedzmy, że nie mieli za dużo wspólnego z kościołem ani nic, ale pojechali na wyjazd religijny, który często jest taki, wiadomo, luźniejszy, bo to nie są rekolekcje, jak mówię już na przykładzie azylu. To nie były to rekolekcje, to był zwykły wyjazd. No i przez to tam więcej ludzi, wiadomo, się zapisało, no i też tych nie do końca związanych stricte z Bogiem, z kościołem. No a właśnie takie uważam, że wyjazdy, bo jest cały czas ten aspekt wiary na nich poruszany, one mogą dużo zmienić w czyimś myśleniu i zachęcić właśnie do spróbowania jeszcze raz swojej relacji z naszym Stwórcą.
0: Takie ziarenko jakby zasadzić
1: wiary. Tak, właśnie o to chodzi. I dlatego uważam, że one są bardzo, bardzo potrzebne.
2: Ja tak samo jak Bartek uważam, że one mają ogromny sens. I tak jak Bartek mówił o tych osobach, które pojechały na jeden wyjazd, a wcześniej przed tym wyjazdem nie miały wiele wspólnego, a później stali się po prostu wierzący, to w pewnym sensie ja jestem właśnie taką osobą, bo wszystko na przykład u mnie się zmieniało przez jednodniowy wyjazd na Weekend Alpha. Byłam na nich 3 razy i za każdym razem po nim dosłownie staje się chociaż trochę lepszą wersją siebie, bo wtedy po prostu zaczynam rozumieć więcej.
0: Ja uważam szczerze, że te wyjazdy mają sens oczywiście. Na pewno dużej ilości osób mogą one pomóc. Chociaż wydaje mi się, że w większości przypadków, jeżeli jakby główny pozytywny aspekt jest taki, jak Bartek tu sobie powiedział, czyli to takie powiedzmy, że u kogoś może zacząć się to budowanie wiary. Może to być taki impuls, który ostatecznie doprowadzi do tego, że dana osoba zacznie bardziej myśleć nad tym, czy wierzy w ogóle w Boga i tak dalej. Ale wydaje mi się, że w dużej mierze jednak nie zawsze zmieniają te wyjazdy. I dla wielu osób to jest po prostu kolejny wyjazd typu turystyczny, po prostu zobaczyć i czasami z większą ilością modlitwy. Wiele osób mam wrażenie, że może mieć takie podejście. I powiem tutaj, tak się odniosę do tego, co Ola powiedziała, to, że Weekend Alpha też dla mnie był taką, powiedzmy, dość znaczącym, powiedzmy, wyjazdem.
1: Kamieniem milowym.
0: Można by było tak to ująć. Bo tak naprawdę na Weekendzie Alpha zobaczyłem, że istnieje taka opcja, żeby zrobić wyjazd taki właśnie, powiedzmy, zorganizowany i jednocześnie jakby wprowadzić tam tak sporo takich aspektów religijnych, jak na przykład, to, że rano, to chyba było 2 lata temu, była jutrznia zmawiana, jakieś tam brewiarz, to jednak takie wprowadzanie takich nawet drobnych rzeczy i takie jakby właśnie takie ziarenka potrafią bardzo dużo zmienić. Jakby przez to, że właśnie na tym Weekendzie Alpha zmawialiśmy tą jutrznię, sam bardziej szedłem w temat tego, jak działa brewiarz i w ogóle co to jest. Więc to jest takie, uważam, że mogą one wpłynąć i zmienić, ale nie zawsze. I wydaje mi się, że raczej oczywiście nie ujmując wyjazdom religijnym, mam wrażenie, że dla większości osób, które nie są mocno związane z kościołem i jadą na taki wyjazd, to wcale niekoniecznie on znacząco zmieni ich wiarę i spowoduje transformację. Mi się wydaje, że to jest raczej mniejszy procent.
1: Znaczy wiesz, uważam, że nawet jak 1/50 takich osób się zmieni, to jest i tak gigantyczny sukces.
2: Tak.
1: Po prostu.
0: Ja uważam, że jakby są pozytywne te wyjazdy, uważam, że to dobrze, że są organizowane i tak dalej. No ale tak uważam po prostu, że jakby, no że nie zawsze przynoszą korzyści. To nie jest tak, że jak ktoś pojedzie na taki wyjazd, to od razu się nawróci nie.
2: W sensie, no ja znam takie osoby, co tam na przykład z nami, wiecie, na zagranicę z azylem pojadą i one traktują to zwykło jak takie, nazwijmy to po prostu kolonie za granicą.
0: To właśnie o tym jakby mówię, nie? Nie chodzi mi tu o takie wyjazdy jak właśnie, no bo Weekend Alpha. Weekend Alpha jest bardzo, mam wrażenie, często zmienia światopogląd wielu osób.
2: I to bardzo.
1: No ale przede wszystkim nawrócenie zależy też od chęci człowieka, tak? No,
2: też prawda.
0: No współpracy z Bogiem.
1: No. Bo jak się jedzie na takie kolonie stricte kościelne, no to raczej się nie myśli o tym, no spędzę sobie fajnie czas, no tylko... Czy no o tym też, ale jest jednak obok myśl, że dobra, ale tam jadę dla Boga. No, no a jeśli... No.
0: No tak, jakieś takie rekolekcje. Czy
1: dlatego rekolekcje właśnie bardziej, mam wrażenie, nawet wpływają tak podświadomie, no bo no, zwykły wyjazd, no to może być traktowany jak zwykły wyjazd.
0: No i tak.
1: Do tego, co mówię, wracamy, że trzeba chcieć.
0: No właśnie, co jest też fajne, to że często na takich wyjazdach są wprowadzane właśnie jakieś takie elementy, jak na przykład właśnie brewiarz, czy jakaś taka codzienna msza święta, to tak mam wrażenie, że nawet może zmienić bardzo jakby światopogląd człowieka.
1: Ja też na przykład uważam, że super jest to, jak my mieliśmy zawsze na wyjeździe, że jest jakaś księga z Biblii, która jest motywem przewodnim wyjazdu. I to naprawdę też tak bardzo otwiera człowieka na te inne, powiedzmy, historie biblijne, nie te takie główne, które znamy, no tak w większości, tylko naprawdę to, jaka tam jest mądrość, która często to jest tak wybierane, że faktycznie to dotyka każdego uczestnika i to jest niesamowite.
0: Pomaga też lepiej zrozumieć księgę. No to fajne było to, jak na ostatnich rekolekcjach mieliśmy to odgrywanie scenek takich z Biblii. Było takie coś, że jakby odgrywaliśmy scenę tego Ojca Miłosiernego z tej przypowieści, to takie też no, bardzo takie pozytywne.
1: Albo oglądanie opowieści z Narni.
0: No, też. No ale te wszystkie wyjazdy tak dalej, no, to głównie toczą się w trakcie wakacji, wolnego, no bo w roku szkolnym ciężko jest zorganizować taki wyjazd. A tak patrząc poza tymi wyjazdami, czy czas wakacji pomaga wam zbliżyć się do Boga, czy raczej na odwrót i właśnie w czasie wakacji ta wiara słabnie?
1: Znaczy, ja bym powiedział, że na pewno nie słabnie. Może nie jest tak, że zawsze przez wakacje jestem bardziej zbliżony do Boga, ale raczej nie słabnie, a bardziej przez może jakieś wyjazdy, a też własne doświadczenia takie, mogę się do Niego zbliżyć, no nie?
2: No ja też powiem, że na pewno nie słabnie, ale w moim przypadku na pewno też i nie wzrasta, bo może nam się wydawać, że skoro mamy wakacje więcej czasu, mamy tyle wolnego, no to znajdziemy ten czas dla Boga. Ale ja jestem strasznie leniwa i mam czasami tak, że no dobra, to później się pomodlę. No i jak dochodzi to później, to mówię, no to później się pomodlę. Albo później przeczytam to Pismo Święte. I tak po prostu cały czas to odkładam i potem po prostu padam zmęczona.
0: Ja też tak akurat w wakacje często tak mam, że... Znaczy, powiem szczerze, że zastanawiałem się nad tym pytaniem, bo nie byłem taki pewien do końca, jak to u mnie wygląda, bo powiem szczerze, że czas wakacji czasami był czasem takim naprawdę przełomowym, który powodował, że no, moje życie odwracało się, no, jak nie o 180 stopni, no to o 90 przynajmniej. No, tak, no,
1: przynajmniej 360.
0: Ale no jakby znacząco wpływały na mój rozwój duchowości, albo były takim czasem, gdzie stałem w miejscu i w sumie nic się ta relacja z Bogiem jakoś nie poprawiała, ale też nie pogarszała, więc tak nie wiem, jak do końca stwierdzić. Wydaje mi się, że to chyba zależy od czasu po prostu. To jest różnie. Tak samo jak w roku szkolnym. Czasami są momenty tego wzrostu wiary, a czasami, gdy ta wiara stoi w miejscu.
1: No, przede wszystkim trzeba pamiętać, że nie ma wakacji od Boga. Bóg jest cały czas.
2: Dokładnie tak.
1: I to całe szczęście.
0: Ja bym powiedział, że czas spędzony z Bogiem to są wakacje wręcz.
1: Może być traktowany jak odpoczynek.
0: A te wakacje, to jak je bezpiecznie przeżyć, tak żeby, tak ogólnie patrząc, że nawet nie tylko pod względem duchowym, ale ogólnie co zrobić, żeby te wakacje tak przeżyć dobrze, bezpiecznie.
1: Myśleć. Tak najprościej mówiąc, tak nie dawać się za bardzo namawiać, no po prostu myśleć i można dać się namówić na jakieś rzeczy, ale nie takie, które od razu, jak nam przychodzą do głowy, to jest, o nie, to nie jest dobre. No i właśnie, jeśli będziemy mieli taki poprawny samoosąd, no to uważam, że raczej nic się nam nie stanie. No, przynajmniej nie z własnej winy. Tak?
2: Tak, ja tak samo dosłownie, jak Bartek powiem. Myślmy o tym, co robimy.
1: I też o konsekwencjach.
2: I o konsekwencjach, tak, myślmy, bo ważne, żeby się nie stała tragedia po prostu.
0: To mi się wydaje, że nie mam nic do dodania, tak szczerze. Jakby no, no myśleć to tak bardzo ogólnie w sumie, nie? No jakby, no, no ale macie też rację, no trafnie, no bo jakby, no tak, no, trzeba po prostu myśleć i tak no. Mieć taką samorefleksję i takie też no, patrzenie na możliwe konsekwencje. No. Mhm. To jest też taka cecha dojrzałości, żeby patrzeć na konsekwencje czynów, bo no jednak no, to jest ważne, żeby no, jakby dostrzegać, że to, co robimy, ma swoje skutki, czy tego chcemy, czy nie i trzeba jakoś pod tym względem to wszystko analizować.
1: I trzeba wstać rano.
0: Trzeba wstawać rano. To na tym polega odpowiedzialność właśnie, żeby wstawać rano. Tutaj kończy się ten rok szkolny. Dla Bartka już w ogóle edukacja w szkole średniej.
1: Edukacja to się dopiero zaczyna teraz.
0: Tak no ale w szkole średniej się kończy. Czy koniec zawsze jest nowym początkiem?
2: No według mnie tak.
0: Dlaczego?
2: No dlatego. Załóżmy, dajmy przykład, że kończy się jakaś relacja. Nie? Tam już niech sobie każdy zinterpretuje, jaka to relacja. Czy taka przyjaźń, czy koleżeństwo, czy już taka miłosna, romantyczna. I ona się kończy w pewnym momencie. To przynajmniej ja tak mam, że wyciągam z tego jakąś lekcję i wiem, że jeżeli coś się kończy, to jakiś taki nowy etap w moim życiu się otwiera po prostu. Czy może to będzie jakaś nowa relacja, albo może Bóg też chce mi wskazać, że może coś zaniedbałam. Może nawet zaniedbałam relację albo z nim, ale może też zaniedbałam relację sama ze sobą.
1: No, jak patrzymy na taki aspekt stricte psychologiczny, no to raczej też bym się zgodził, że każdy koniec jest początkiem. Nawet coś, co by się wydawało końcem ostatecznym, czyli śmierć, no to my wierzymy, że to tak naprawdę przejście do życia i no jednak na tym polega nasze istnienie tutaj, że musimy pewne rzeczy kończyć, bo od pewnych rzeczy się odciąć, żeby zobaczyć inne, żeby dostrzec to, co jeszcze czeka na nas. Więc tak, no tak bym powiedział. No nie zawsze koniec jest początkiem, bo na przykład koniec liny nie znaczy, że tam jest początek kolejnej, ale...
0: Jest początek braku liny.
1: Wow.
0: No nie, no ale...
1: Ale no tak jak patrzymy na to pytanie stricte psychologicznie i duchowo, no to tak, bym się zgodził. No.
0: Mi się wydaje, że koniec zawsze jest nowym początkiem jednak. Jeżeli jakiś rozdział w naszym życiu się kończy, no to zazwyczaj zaczyna się następny. I czy tego chcemy, czy nie...
1: Tak jak w książce.
0: No, tak.
2: Ale wow. Referencje.
0: No, myślę, że właśnie koniec zawsze jest nowym początkiem, bo jakby nawet jeżeli tak jak Ola tu podała, na przykład kończy się jakaś relacja, no to właśnie może to być czas, kiedy mamy się bardziej skupić na sobie, na jakichś takich własnych, powiedzmy, no celach i takich... No jakby czegoś ma nas nauczyć, nie? To też jakby wiara w Boga powoduje to, że jakby wierzymy, że każda sytuacja ma nas czegoś nauczyć. Mhm. Czy zła, czy dobra, to jakby no wierzymy, że czegoś nas zazwyczaj

0: Tak to już po prostu jest. To nawet widać w chociażby, nie wiem, porach roku, nie? Że się kończy, powiedzmy, zaczyna się jesień, zima, wszystko obumiera i na wiosnę, na lato wszystko powraca do życia. No, no czyli właśnie. Coś się jakby kończy.
1: Żyjemy w takim cyklu cały czas zamkniętym.
0: W Chłopach o tym było.
2: Miał Chłopów.
0: W tej książce takiej. Tak. Jak Bartek tu wspominał o książce. No. Takie też mam pytanie, w sumie tak przede wszystkim do Bartka, takie też, żeby się może czegoś, no, tak nauczyć, powiedzmy, już od absolwenta.
1: Jako kolega, bo dobrze.
0: Jak poradzić sobie w momencie, gdy zaczynają otaczać cię nieubłagane nowe realia? Kiedy musisz wejść w nowy etap, jak sobie z tym poradzić?
1: Powiem tak, na pewno byłbym w stanie lepiej ci na co odpowiedzieć, jakbym już był na studiach. Ale jak z tym sobie poradzić? Ja uważam, że po prostu trzeba to zaakceptować, no bo jak powiedzieliście, koniec czegoś oznacza początek czegoś nowego i być może ten początek jest dla nas jeszcze czymś lepszym. Wszyscy przeżyliśmy już taki etap w momencie, kiedy szliśmy do szkoły średniej, tak? I to też jest na pewno... No ciężki okres taki, że znowu trzeba na nowo poznawać ludzi, ale właśnie ja jestem po prostu zdania, że Bóg ma taki plan, że stanie się dla nas po prostu najlepiej, jak może być. Nawet jeśli to wyjdzie, że za 10 lat to się okaże, no to tak będzie i ufam Jemu w każdej możliwej sytuacji i dlatego wystarczy zaakceptować i jakoś z tym iść, no bo na pewno damy radę, skoro jest to postawione na naszej drodze, a jak damy radę, no to trzeba to robić.
2: Tak, ja się zgodzę z Bartkiem, ale ja bym też podkreśliła to, żebyśmy nie wymagali od siebie, że od razu zaakceptujemy te nowe realia, bo może potrzebujemy czasu. Może to być, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, rok, dwa, trzy, cztery, pięć lat, ale nie zawsze nam to przyjdzie od razu i może potrzebujemy po prostu czasu, więc nie wymagajmy od siebie, że zaakceptujemy te nowe realia od tak.
0: Mi się daje, że przede wszystkim no to jakby przeżywać te nowe realia z Bogiem, jakby akceptować to, że jednak celem jest no życie z Bogiem. No to tak nawet jak dzisiaj w Ewangelii było, że wasz skarb jest tam, gdzie jest wasze serce, więc tak jeżeli nasze serce jest skupione na Bogu, no to też nasz skarb tam będzie. I to wszystko, co będzie po drodze, będzie jakąś taką nauką i z czasem damy radę się do tego przyzwyczaić. No bo jeżeli jakby Bóg daje nam rzeczy tylko takie, które damy radę znieść, więc no wydaje mi się, że w ten sposób powinno się na to patrzeć. Już tak powoli przechodząc do końca, jeszcze takie jedno mam do was pytanie, bo co wakacje odbywają się takie, powiedzmy, po prostu co uważacie i czy lubicie pielgrzymki? Czy byliście na jakiejś pielgrzymce? Co o nich myślicie?
1: No ja byłem w życiu na takiej pielgrzymce pieszej, no bo uważam, że piesza pielgrzymka jest taką najbardziej wydatną ze wszystkich rodzajów, mimo wszystko. No i w życiu byłem na pieszej pielgrzymce przez chyba 6 godzin, także jest dobry wynik. Do Śniadowa doszedłem z Łomży, z moją mamą i... No, tak jak powiedziałem, pielgrzymka to jest przede wszystkim ogromne wyrzeczenie się. A w wierze i jeśli chcemy coś faktycznie w niej zmienić, coś nowego, no to potrzeba wyrzeczeń. No i właśnie to jest, ja uważam, taka esencja tego pomysłu pielgrzymek, żeby robić coś takiego. I dlatego organizowanie, zwłaszcza tych, tak jak mówię, pieszych pielgrzymek, to jest wielka szansa dla każdego katolika.
2: No, ja się niestety nie mogę aż tak wypowiedzieć. W sumie to nie miałam w ogóle nigdy styczności z pielgrzymką, ale mam nadzieję, że kiedyś to zmienię. Bo chciałabym spróbować, chciałabym zobaczyć, czy dałabym po prostu radę.
0: Ja powiem szczerze, że mi jakby

0: problemy z nogą nie pozwalają tak do końca na taką pielgrzymkę, więc też nie mogę tak do końca się wypowiedzieć, ale wydaje mi się, że jest to bardzo piękna forma takiego uwielbienia Boga, mam wrażenie, że jednak tak jak no chociażby no, wspinaczka, mogę do tego to porównać, do jakiegoś wchodzenia tam na góry, coś takiego, to pielgrzymka no to jest pewnie podobne, powiedzmy no fizycznie podobnie wymagające, no tylko, nie, że przez parę naście dni.
1: Wspinaczka jest...
0: Znaczy...
1: Wspinaczka może być bardziej wymagająca.
0: Ale no, wspinaczka taka profesjonalna, to tak, ale wiesz, takie wchodzenie na jakieś takie na po górach, okay. to nie bardzo, nie? Ale jeżeli przez tak parę dni, dzień w dzień, no to bym było pewnie jak na pielgrzymce. No to może. Wydaje mi się, że może to tak bardzo pozytywnie wpływać na naszą wiarę.
1: No jeśli poświęcamy dla czegoś, dla jakiejkolwiek idei tak dużo no, czasu i przede wszystkim sił, no to zdecydowanie to sprawia, że jeszcze bardziej w nią wierzymy, tak? No i o to chodzi.
0: Niestety nasza audycja powoli dobiega już końca, więc chciałbym teraz przejść do pozdrowień. Od siebie chciałbym pozdrowić przede wszystkim mamę, tatę, brata Kubę, siostrę Olę, ciocię Izę, wujka Pawła, babcię Anię i wszystkich innych naszych słuchaczy, wszystkie osoby, które są na siatkówce, wszystkich moich kolegów, którzy mogą tego słuchać, wszystkich naszych księży z parafii. No i co tyle ode mnie.
2: To ja pozdrowię moją mamę, tatę, moich przyjaciół, Majusię, z którą się pewnie za jakieś pół godziny spotykam, więc pozdrawiam serdecznie. Natalkę, Gabrysię, Laurę i wszystkich słuchaczy i naszych księży z parafii.
1: A ja chciałbym pozdrowić też moją rodzinę, moją babcię, która wiem, że na pewno tego słucha, mojego kolegę Wojtka Andrzejewskiego, bo mnie prosił i jeszcze do tego no też powiem o księżach, którzy też słuchają i dzięki nim mogłem tutaj dzisiaj przyjść.
0: To tak jeszcze przechodząc do ogłoszeń, naszych azylowych ogłoszeń, to od 29 czerwca do 3 lipca odbędą się półkolonie z azylu Malucha. W najbliższy wtorek odbędzie się ostatnie spotkanie azylowe w tym roku. Szkolnym oczywiście.
2: Tak, dokładnie.
0: Więc serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zarówno chodzili na spotkania, jak i tych, którzy może nie chodzili lub nie byli pewni. Też serdecznie zapraszamy. W tym roku organizujemy też parę takich różnych wyjazdów, na przykład wyjazd do Grecji pod koniec lipca. Był jeszcze chyba pomysł tej azylowej pielgrzymki, ale nie wiem, jak
2: tak,
0: to wyjdzie.
2: Ale to jeszcze w tym roku
0: zobaczymy
2: pewnie.
0: Jeszcze.
1: To się jeszcze zobaczy.
2: Jeszcze się zobaczy. Jeszcze jest czas.
0: I jeszcze tam w sierpniu będzie, ale to akurat już chyba nie od azylu, też pielgrzymka właśnie.
2: Tak.
1: Wystartuje. Tak. Kolejna pierwsza pielgrzymka.
0: Więc to tak z ogłoszeń to tyle. Ja chciałbym serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom, którzy słuchali nas i dzisiaj, i ogólnie. Dziękuję za to, że mogłem tutaj prowadzić tę audycję przez cały ten rok. I jeszcze raz bardzo dziękuję. I pozdrawiam. Do zobaczenia we wrześniu. Dobrego wieczoru.
1: Dobranoc.
2: Dobranoc.
3: Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia. Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Chociaż do kalendarzowych wakacji zostało jeszcze kilka dni, w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży trwa czas podsumowań. W najbliższy wtorek odbędzie się uroczyste zakończenie roku akademickiego, które zwieńczy miesiące nauki, formacji i przygotowań do przyszłej posługi kapłańskiej. Jak zaznacza ksiądz Jan Krupka, wakacje nie są wyłącznie okresem odpoczynku. To również czas konkretnych zadań i zaangażowania w życie Kościoła.
2: Zwykle dzieli się na takie trzy części wakacje. One troszeczkę mogą się różnić w jakichś tam szczegółach, ale mniej więcej wygląda to na to, że część wakacji przeznaczają na odpoczynek własny według jakichś tam swoich planów i zamiarów. Część czasu wakacyjnego to jest część, którą spędzają pod opieką własnych duszpasterzy w parafii, rodzinnej parafii, a trzecia część to zwykle jest takie zaangażowanie w rzeczy organizowane, no zwykle na poziomie diecezjalnym, no albo może to nieraz być też i parafialne. Chodzi po prostu o różnego rodzaju wyjazdy, na przykład udział w pierwszej pielgrzymce, w wakacjach, koloniach organizowanych przez Caritas.
1: Msza święta na zakończenie roku akademickiego zostanie odprawiona o godzinie 7 w kaplicy seminaryjnej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Pozostając w temacie letniego odpoczynku z Bogiem, najmłodsi już wkrótce rozpoczną wakacyjne rekolekcje ruchu Światło Życie diecezji łomżyńskiej. Pierwszy turnus oazowy zgromadzi dzieci i młodzież, którzy podczas 15 dni będą uczestniczyć w programie formacyjnym, modlitwie, a także zajęciach rekreacyjnych, mówi ksiądz Marian Grochowski, moderator ruchu Światło Życie diecezji łomżyńskiej.
3: Wszystkie rekolekcje w tym roku odbywają się na Podhalu, w Murzasichlu, w Białym Dunajcu, w Gliczarowie Górnym, czyli okolice Zakopanego, piękne nasze polskie Tatry. I w zasadzie nasza oferta jest skierowana już dla dzieci po trzeciej klasie szkoły podstawowej, a więc po komunii. Dla najmłodszych oaza dzieci bożych, 3 stopnie, 1., 2. i 3. I na każdym stopniu dzieci są w swojej kategorii, w swojej grupie wiekowej. Myślę, że to jest istotne, że mogą się formować właśnie w tej wspólnocie, którą w swojej grupie wiekowej mogą stworzyć.
1: Program rekolekcji obejmuje codzienną Eucharystię, modlitwę, a także różnego rodzaju zajęcia integracyjne i rekreacyjne.
3: Oaza pokazuje, że właśnie to przebywanie ze sobą w górach, też poznawanie Kościoła, siebie wzajemnie, swojej relacji z Panem Bogiem, że to jest też jakiś taki model, w którym ten charyzmat światło-życie nie pozwala nie tylko odpocząć, ale też zawiązać przepiękne relacje i przede wszystkim odnawiać swoją relację z Panem Bogiem.
1: Pierwszy turnus rozpoczynający się 30 czerwca zainauguruje cykl wakacyjnych rekolekcji organizowanych przez ruch Światło-Życie diecezji łomżyńskiej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Podeszły wiek nie jest czasem przegranym, a szczególnym powołaniem, podkreśla Leon XIV w orędziu na 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który będzie obchodzony 26 lipca. Papież zachęca seniorów, by nie bali się własnej kruchości i łączyli się z nim w modlitwie o pokój na świecie. Więcej o przesłaniu papieża możemy przeczytać na stronie Konferencji Episkopatu Polski.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

Dermot Kennedy na antenie Radia Nadzieja. Weekend zapowiada się upalnie od jutra. Temperatura wzrośnie nawet do 35 stopni na zachodzie kraju. Ciepło już dziś, a po południu w zachodniej części Polski. No, niektórzy właśnie byli świadkami opadów deszczu. Ostrzeżenia zostały wydane przed upałami dla 15 województw i ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeśli chodzi o nasz region, no to 30 stopni Celsjusza to jutro temperatura maksymalna. Dzisiejsza noc, a zatem jeszcze nieco wcześniej niż jutrzejsza sobota, 16 stopni, a noc z soboty na niedzielę, no może tropikalna to za dużo powiedziane, ale 20 stopni Celsjusza wskażą nasze termometry w naszym regionie. Nawet taka temperatura ma być w niedzielny poranek i w ciągu kolejnych godzin niedzielnego dnia temperatura wzrośnie do 31 stopni Celsjusza. No i dopowiem, że zarówno jutro, jak i dziś bardzo, bardzo dużo słońca. Jutro to wręcz bezchmurne niebo nad naszym regionem. A jeśli chodzi o muzyczną playlistę Radia Nadzieja, już teraz Kasia Kowalska i Sanach z poglądem na zegar w studiu 8 minut po 20:00.

0: Szybka piosenka, Ewa Farna, na skróty 13 minut po godzinie 13. O wielu, wielu rzeczach mógłbym Państwu tego wieczoru powiedzieć, no ale czas jest zdecydowanie ograniczony, więc powiem o zjeździe Dami Kawalerów Krzyża Wolności i Solidarności. To jest jeden z ważniejszych elementów obchodów 50. rocznicy radomskiego protestu robotniczego w uroczystości zaplanowanej przez Instytut Pamięci Narodowej na najbliższy wtorek. Weźmie udział około 120 osób. Odznaczenie ustanowiono w roku 2010. Przyznawane jest działaczom opozycji antykomunistycznej za walkę o niepodległość i suwerenność Polski, przypomina naczelnik radomskiej delegatury IPN Danuta Pawlik. Posłuchajmy.
1: Po raz pierwszy będzie okazja, żeby wszystkie osoby odznaczone spotkały się w jednym miejscu. Jest to ukłon w stosunku do wszystkich tych osób, które brały udział zarówno w czerwcu 76, jak i później działały na przestrzeni lat w Solidarności.
0: Z inicjatywy IPN-u w centrum miasta Zakopana zostanie też kapsuła czasu, mówi reprezentująca instytucję Klaudia Adamczyk. Również posłuchajmy.
2: W kapsule czasu znajdą się kopie wybranych dokumentów archiwalnych dotyczących radomskiego czerwca 76. Umieścimy też nośnik pamięci USB, na którym znajdą się homilie księdza Romana Kotlarza, nagrane przez Służbę Bezpieczeństwa, 4 listy do przyszłych pokoleń. Chcemy umieścić w niej współczesne monety i banknoty.
0: W ramach jubileuszu obchodów IPN przygotował również wystawę zatytułowaną Polski protest 1976. Kwadrans po godzinie 15, po godzinie 20 oczywiście, tak, po godzinie 20, a więc za krótką chwilę modlitwa różańcowa w radiu Nadzieja, wcześniej grupa XY Uwielbienie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonów. Są to podobne numery różniące się tylko ostatnią cyfrą 512-123-502 albo 512-123-503.
3: Zostawiam to, co za mną, nie patrzę wstecz.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Część trzecia Różańca Świętego, tajemnice bolesne. Tajemnica pierwsza, modlitwa. W ogrójcu z Ewangelii według świętego Marka. Jezus rzekł do uczniów, smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemi i modlił się, żeby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina, i mówił, Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja, ale to, co Ty. Niech się stanie. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: I było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy modliła się Jadwiga. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać, Pani Jadwigo. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Marka. Piłat zapytał tłumu, cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem, ukrzyżuj go. Piłat odparł, cóż więc złego uczynił, lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli, ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Z Panem Bogiem modliła się Teresa.
0: Bóg zapłać Pani Tereso. Tajemnica trzecia, ciernie mu koronowanie z Ewangelii według świętego Marka. Żołnierze zaprowadzili Jezusa na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i uplutłszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Witaj, król żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
0: Bóg zapłać Pani Tereso. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa. z Ewangelii według świętego Marka. Następnie wyprowadzili Jezusa, aby go ukrzyżować i przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Zapraszam.
1: Chodź nas, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławioni owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławioni owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławioni owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławioni owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławioni owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławioni owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławioni owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy i zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zakład za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Państwu. Rozważajmy tajemnicę piątą. Śmierć na krzyżu. O godzinie, z Ewangelii według świętego Marka, o godzinie 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: patrz, woła Eliasza. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, w intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać Państwu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na antenie modlił się pan Krzysiek z żoną, jak również pani Jadwiga, pani Teresa oraz pani Jadwiga z mężem. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję gorąco. Dziękuję wszystkim Państwu za współtworzenie tej wieczornej modlitwy różańcowej na antenie Radia Nadzieja. Pan jest z Tobą. Tak zatytułowany jest utwór, który teraz wybrzmi, kapucyński zespół uwielbienia. Posłuchajmy.

0: Pan jest z Tobą, kapucyński zespół uwielbienia. Spotkania z gośćmi, adoracją Świętego Sakramentu, spowiedź, pyszne jedzenie, dobra muzyka, między innymi tak będzie wyglądać 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej, który odbędzie się już jutro. Historia festiwalu sięga roku 2010. Od tamtego czasu program wydarzenia zmieniał się, aby dostosować go do potrzeb i oczekiwań młodzieży. Odeszliśmy od tych dużych koncertów i spotkań plenerowych, a stawiamy przede wszystkim na spotkania z młodym człowiekiem w grupach. Mówi ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja i asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.
1: Choćby jedna z konferencji księdza Tomasza Grali, to będzie Życie to nie rolka. To dosyć ciekawy, taki kontrowersyjny temat konferencji Kultura Słowa w życiu młodego człowieka. To inny temat, który będzie realizowany podczas innej konferencji. Zaprosiliśmy w tym roku youtubera, myślę, że znanego ludziom młodym, pana Wojciecha Czubę, Ślimak na pustyni. On prowadzi taki swój profil na Instagramie pokazujący piękno kościoła katolickiego i że faktycznie, jeżeli chcę zmienić kościół, to muszę zacząć od samego siebie, że ta zmiana na początku dokonuje się w młodym człowieku. Dopiero potem możemy reformować wszystkich dookoła, począwszy od księży, przez siostry zakonne. Na początku muszę rozpocząć od siebie.
0: Ksiądz Mariusz Szulc mówi, że ostatnie lata pokazały, iż dla młodzieży najważniejsze jest indywidualne spotkanie z Jezusem, dobrze przygotowana i poprowadzona adoracja Najświętszego Sakramentu oraz dobra spowiedź. Fenomenem festiwalu jest pole pokuty. Posłuchajmy.
1: Na tym polu festiwalowym jest takie miejsce, które nazywamy polem pokuty, gdzie kapłani, neoprezbiterzy, księża z Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, na czele z księdzem rektorem, też formatorzy posługują właśnie sakramentu pokuty i pojednania, są z ludźmi młodymi, tam taki młody człowiek, no myślę, może mieć przede wszystkim poświęcony czas właśnie jemu przez kapłana, po to, żeby się, mówiąc bardzo tak kolokwialnie, bardzo dobrze wyspowiadać. Ten ksiądz ma wtedy dla niego trochę więcej czasu niż to w normalnych warunkach w kolejce parafialnej do konfesjonału się odbywa i ta spowiedź nawet kilka ładnych godzin trwa, zawsze ci ludzie młodzi korzystają z tego momentu spotkania.
0: Wydarzenie rozpocznie się o 11.30 od spotkania przy źródełku na Łasku. Tam będzie miało miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Potem odbędzie się pielgrzymka wiary. To około 1,5 kilometra trasy, która poprowadzi na wspomniane pole pokuty. Pełny harmonogram oraz możliwość zapisu na jutrzejszy festiwal jest na stronie internetowej festiwalplonka.pl. A na antenie Radia Nadzieja już teraz ojciec Łukasz Buksa. Zabierz. Za 6 minut 21.

0: Ojciec Łukasz Buksa, a teraz już litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a tuż po niej modlitwa apelowa, tuż po apelu jasnogórskim kolejne notowanie listy z mocą i o 22.10 aktualności Radia Watykańskiego, jutrzejszy poranny sobotni program Radia Nadzieja poprowadzi Anna Czytowska. Hubert Chojnowski, dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia.
1: Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży, bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia. i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dobry wieczór.
2: A ja się zawahałem, bo nie widziałem, że się lampka już zaświeciła. Jasno, jest widno za oknem jeszcze. Ho, ho, ho, do zmroku kawałek, to znaczy, że za nami, przed nami już właściwie, tuż lato kalendarzowe i te w pogodzie też w końcu. Witamy serdecznie w tych letnich już nastrojach. Mam nadzieję, że jesteście z nami. Wakacje też już tuż, ale tak jak wspominałem, wakacji sobie nie robimy. Mam nadzieję, że wy od nas też nie zrobicie. Na dzisiejsze patrzę już szybko, bo mi się zasłoniło.
1: 705.
2: Notowanie listy z mocą. No może nie powiem tradycyjnie, ale w komplecie. Zapraszają Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hajduga.
2: Witamy serdecznie. Zapraszamy na nieco pewnie ponad 3 kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. Dziś będzie stabilnie tak, bo mam wypominane od tygodnia już, że nie było tak stabilnie w tamtym tygodniu. Będzie stabilnie, ale też będzie się dużo działo. Tak patrzę na czołówkę, 6 pierwszych lokat, tylko jeden utwór zachowuje pozycję sprzed tygodnia. Czy to lider, czy ktoś inny? Tego nie zdradzę.
1: Czas pokaże.
2: No, dużo się będzie działo, to na pewno. Pomimo, że stabilnie, o liczbach może trochę później. Teraz zagramy. Zapraszam oczywiście na Facebooka. Będziemy. Możecie nas zobaczyć, możecie pozdrawiać. My będziemy czytać wasze pozdrowienia na antenie, a teraz zostawimy was z dzisiejszą propozycją. To jest chyba
1: tak,
2: po raz pierwszy.
1: Po raz pierwszy. Julia w ogrodach. Wielbić Pana chcę. rdn.lista.184. Jeżeli chcecie, żeby trafił ten utwór do naszego notowania.

0: ogrodach?
1: Tak, taka akustyczna, enigmatyczna.
0: Ani Julii, ani ogrodów, tak?
1: Taki bardzo, bardzo męski głos ma Julia.
0: Doczytuję właśnie, że jest to projekt muzyków związanych z Karniewem, Makowem Mazowieckim i Przasnyszem. Prezentują kolejny już swój utwór religijny, a jeśli chodzi o listę z mocą, po raz pierwszy projekt Julia w ogrodach ma szansę zaprezentować się naszym słuchaczom, jak wam przypadł do gustu, no to wszystko zależy od waszych głosów. rdn.lista.184 to nasza jedyna propozycja do kolejnego notowania listy z mocą.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A na naszej liście w tym tygodniu mamy 6 awansów, 6 spadków, 7 propozycji, 7 pozycji uzyskało tą samą lokatę co tydzień temu, jedną nowość, czyli z kim się będziemy witać, z kim się będziemy żegnać, z kim to się za chwilę okaże, a na razie na miejscu 20. bez zmian, tak jak w tamtym tygodniu, Dzikie Serca z utworem Stać się kimś, rdn.lista.162, w tym tygodniu punktów 6.

0: szapka zrosi, pojedz węsy.
1: Jak zawsze przy okazji tego utworu uśmiechamy się szeroko, pozdrawiamy Ewę i mam nadzieję, że jest z nami, była tydzień temu, to może zrobimy taką tradycję, zaglądnie za tydzień, kto wie, no ale dzikich serc za tydzień może już nie być, chociaż w ubiegłym tygodniu też na pozycji 20, tak?
2: No ja bardzo rozpaczałem w komentarzach ostatnio, jak słuchałem Listy z mocą, mam nadzieję, że jednak dzikie serca się podniosą, bo to no, już niżej nie można, ale można tylko piąć się z powrotem w górę, więc tego życzymy dzikim sercom, a my na miejscu 19 już sobie patrzymy, kto jest, a jest, tak jak w tamtym tygodniu, Maria Bober z utworem Moc Słowa, rdn.lista.146.8.

0: Maria Bober, no niewiele lepiej niż Dzikie Serca, tylko 2 punkty więcej. 2 punkty to są 4 głosy internetowe. Pamiętajcie, że warto wysłać SMS-y, bo mimo, że wszystko dookoła drożeje, to nasze SMS-y od ponad 15 lat niezmiennie kosztują złoty. 23 to całkowity koszt, złotówka netto, a dajmy 10 głosów. Warto głosować również na Marię Bober, rdn.lista.146.
1: Możecie oddać głos także na mniejsze granie, które utrzymało pozycję 18 z tamtego tygodnia w Domu Ojca. Całkiem nowa pozycja, bo przez ile miesiąc może jest na naszej liście dopiero, więc taka świeżynka, może 2 miesiące. Ale patrząc na...
0: Nie patrz na mnie, ja mam tak pamięć słabą ostatnio, że pamiętam, co robiłem wczoraj.
1: A to może za chwilkę, sprawdzę. Ale no patrząc na tutaj weteranów, którzy po 6 lat z jedną piosenką są, to tutaj mniejsze granie w Domu Ojca jest świeże, ale jeszcze nie najświeższe, bo tak jak mówiłem, mamy w tym tygodniu jedną nowość, ale o tym za chwilę. A jeżeli chcecie, żeby mniejsze granie powędrowało w górę tabeli, to ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.179 na numer 7148, a w tym tygodniu mniejsze granie zebrało punktów 9.

0: Siedem notowań, mniejsze granie w domu ojca jest z nami. Sprawdziłem na szybko w moich notatkach.
1: A ja sobie nucę jeszcze w ciszy tej. Też mniejszego grania, świetny utwór, no po prostu, no nie mogę. Ciekawe, czy wy też tak macie. Ale w domu ojca oczywiście, no radzi sobie dużo gorzej, ale mam nadzieję, że będzie lepiej, bo nie żegna się z nami. Na pewno zostaną, a może się w naszej poczekalni pojawi nowa propozycja projektu Mniejsze Granie. Kto wie, teraz przed nami kolejny utwór, chciałem powiedzieć nowość na liście, tak, ale trzykrotnie w poczekalni, no jest, udało się. Tak patrzyłem, kogo dzisiaj żegnamy. Mówiłeś na początku, że dziś mamy nowość, no to też będzie pożegnanie i tu będzie bardzo duże zaskoczenie.
0: To będzie bardzo smutne pożegnanie.
1: Bardzo smutne.
0: Przynajmniej z mojej strony.
1: No nic, ale te smutki może na koniec. Na razie zostawiamy was z Anne-Marie. Po raz pierwszy utwór Przytul mnie, rdyn.lista.183.12.

0: No proszę, życie szybko weryfikuje fakty. No nie dalej, kilka chwil temu chwaliłem się, że moja pamięć sięga najdalej jutra i oczywiście Anne-Marie po jednotygodniowej wizycie w poczekalni lotem błyskawicy, a nie rzutem na taśmę, pojawia się w pierwszej 20. Gratulujemy bardzo serdecznie. Przytul mnie startuje z pozycji 17. No to na dobrej drodze, mam nadzieję, że na autostradzie do podium. Ale kto wie, może będą walczyć o zwycięstwo, chociaż dziś byłoby bardzo, bardzo ciężko. Pozycja 17. Anne-Marie, przytul mnie, erden.lista.183.
1: A na miejscu 16 mamy dzisiaj pierwszy spadek. GG Duo 6G z utworem Narodzenie, erden.lista.172.14.

0: A ja bym wysłuchał do końca. No ale ty rządzisz. Ja mam rączki tutaj. Ty rządzisz, pilnujesz czasu. Czyli mamy nieograniczone pole do działania dzisiaj. Czas nas nie ogranicza. Mam nadzieję, że jesteście z nami. Zaraz zaglądniemy na Facebooka. Na razie zaglądniemy na pozycję 15, a tutaj stabilnie.
1: Stabilnie, bo z nadzieją przychodzi do nas Marcin Wargocki. rdn.lista.181 punktów 15, tak jak 15 pozycja, 15 punktów.

0: Chyba pierwszy raz słuchałem tak dłużej w ten utwór. Piękny utwór. Szkoda, że tak nisko. Marcin Wargocki, jego nadzieja na pozycji 15. Tyle samo punktów. Erden.lista.181. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby Marcin zasłużył i zasługuje na dłuższy pobyt na liście z mocą i zdecydowanie na wyższe miejsce.
1: A na miejsce 14 porywa nas Ania Jaskierska. Trzy oczka w górę awansowała względem tamtego tygodnia. I jeżeli chcecie, żeby pięła się w górę tabeli, głosujcie rdn.lista.113. W tym tygodniu punktów 18. Możecie też głosować na stronie listazmocą.rdn.pl.

0: Ja śpiewał nie będę. Mogę pomruczeć, ponucić. Wspólnie z Anią Jaskierską za chórki będę robił utwór Porwi mnie, chociaż Ania bez tego sobie radzi dobrze, coraz lepiej, bo no, przeważnie ostatnimi miesiącami w dolnej części tabeli. No tu jest pozytywnie. 14 lokata, rd.lista.113.
1: Coraz bliżej powrotu do pierwszej dziesiątki. A w tym momencie idziemy już na drugi plan, na dokładnie na świętego drugiego planu, który na 13 miejscu dzisiaj z piosenką Zawracaj nas jest. Jeżeli chcecie, żeby poszedł wyżej, głosujcie na... wysyłajcie smsy rdn.lista.182 w tym tygodniu punktów 19.

0: bardzo spokojna, póki co ta druga dziesiątka, również melancholijny wręcz utwór Święty drugiego planu, Zawracaj nas, erden.lista, kropka 182 punktów 19.
1: A my wypływamy na ocean bez dna z Agnieszką Miłek i Mariuszem Śniegulskim na miejsce 12. Spadek z miejsca 10. Mały, więc takie potknięcie. Jeżeli chcecie, żeby takich potknięć nie było, głosujcie rdn.lista.156 punktów 20 uzbierali, a my wypłynęliśmy na Facebooka i możecie nas tam znaleźć i zaraz pewnie tam zobaczymy. Napiszcie, co tam u was, napiszcie, skąd słuchacie Listy z Mocą, bo już widziałem, że pierwsze wpisy są, więc z chęcią w takiej konwersacji pouczestniczymy. Czekamy na wasze wpisy.

0: płynęła, nie dam. No i popłynęliśmy sobie na ocean bez dna.
1: To może kwartet zrobimy jakiś. Agnieszka, Mariusz,
0: Dariusz i Paweł.
1: Nie pasuje Paweł, zrobicie sobie trio. Agnieszka dziś z Mariuszem na pozycji 12. Lekki spadek o 2 oczka. A my teraz będziemy zamykać drugą dziesiątkę. Dokładnie zrobią to dwaj panowie.
0: Aaron i Krux z utworem Anioły awansują z 12 na 11. rdn.lista.142 punktów 23.

0: Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce. No nie znudzi mi się to. Zawsze trzeba patrzeć szklankę do połowy pełna. Aaron i Crux coraz bliżej tej pierwszej dziesiątki. Mimo wszystko ich anioły dziś lekki awans. Erden.lista.142 punktów 23.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę otwiera Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. rdn.lista.166 25 punktów Grzegorz zdobył, co no, pozwoliło mu zachować się w pierwszej dziesiątce, ale stracił pozycję dziewiątą na rzecz dziesiątej.

0: Jedno oczko w dół zalicza Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. No już tylko 9 utworów. Nie wiem, Darku, zaglądamy teraz na Facebooka, czy...
1: Możemy.
0: No to zobaczmy, co słychać u naszych słuchaczy.
1: Grzegorz z małżonką Małgorzatą wita nas i jest z Łącka nas słucha, gdzie kończy swój urlop, także mam nadzieję, że urlop się udał. Pogoda raczej dopisała, z tego co widzę. Ewka nam się zameldowała ze spaceru z Ignacym, więc pozdrawiamy również. A poza tym Mariusz nas pozdrawia i Marek nas też pozdrawia, także my was również pozdrawiamy. Czekamy na pozostałych, żeby się tutaj zameldowali. Z chęcią was tutaj też na antenie pozdrowimy. Ale na razie lecimy, bo jesteśmy coraz bliżej pierwszej trójki, ale coraz bliżej pierwszej trójki nie jest Adam Rymasz i grupa Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej i Więcej, bo coraz słabiej i mniej punktów zbiera. Spadek o 3 oczka z 6 na 9, więc jeżeli chcecie, żeby wrócił na te czołowe miejsca top 5, bo tak z tego co pamiętam zawsze Adam Rymasz się utrzymywał, no to głosujcie. rdn.lista.124. 28 punktów zdobyte w tym tygodniu, a jak będzie w przyszłym tygodniu, wszystko zależy od was.

0: Adam Rymasz, kolejny spadek, kolejny z 6 dzisiejszych, jeszcze 2 przed nami, no ale będzie też kilku takich, którym szczęście się bardzo, bardzo, bardzo się poszczęścił, może tak. Brakło słowa, język polski, trudna sprawa.
1: A zanim wejdziemy na miejsce 8, ja chciałbym ci powiedzieć, że astronomiczne lato 21 czerwca się tutaj o godzinie 10.26, mam tutaj dokładnie napisane czas polskiego, rozpocznie się. A co z tą informacją zrobisz przed miejscem 8, to już zostawiam dla ciebie.
0: Oj, nie mówię, bo 21 mówisz, no to może nie, styczeń na pewno nie będzie, ale może być zimno, co pokazała pogoda już ostatnimi dniami, że to, że astronomiczne czy kalendarzowe lato jest już tuż, tuż, to nie oznacza, że jest zsynchronizowany z tym za oknem. No ale dobrze, styczniem, Marcin przed nami, noc pojedynku, rdn.lista.170, 3 oczka w górę, punktów 34.

0: za nami styczeń. Przed nami też, ale póki co cieszymy się tym, że lato idzie w pełni. Marcin też w górę tabeli, noc pojedynku, noc coraz wyżej, dziś na lokacie 8.
1: A na 7 miejscu utrzymała się siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy, rdn.lista.026, punktów 38.

0: siostra Julita czuwa na miejscu siódmym.
1: I dotrzymuje kroku w naszej listowo-zmocowej parze. Nic nie zagraża. Od kilku tygodni kroczą jedną drogą. Ksiądz Jakub Babczak przed nami. Pozycja szósta. Lubię być księdzem. Erden.lista.902 punktów 40.

0: Jest dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: Jest awans z 8 na 6. Przeskoczył ksiądz Jakub Barczak siostrę Julitę, ale dalej są razem obok siebie, więc wszystko jest tak, jak ma być.
1: Przykrywa im kapela.
0: Kapelan.
1: Tak,
0: Anioł Pański.
1: Przed nami już teraz na pozycji 5. No, było bliżej podium, jest dalej, zwłaszcza jeśli chodzi o punkty, bo 55, więc spadek, no i wiele zabrakło do podium. Już nie mówię do zwycięstwa. Erden.lista.180.

0: Nie, ja tak lubię te mocniejsze utwory. Jeśli chodzi o te mocniejsze, no to tu Smuteczek, ale nie będziemy jeszcze zdradzać, kogo żegnamy. Na razie jest Energia, jest Kapela M, Anioł Pański, Oczko w dół, erwin.lista.180.
1: A na miejsce czwarte wrócił Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać? erwin.lista.116, punktów 182.

0: No i gitara.
1: Gitara. Fajne brzmienie. Tuż za podium, aż za podium, już za podium, bo to bardzo dobra wiadomość dla Janusza. Punktów zabrakło jeszcze wiele, ale możecie pomóc, wysyłając SMS o treści erden.lista.116. No to może odzyska podium, ale to się okaże dopiero za tydzień.

0: miejsce trzecie.
1: Miejsce trzecie utrzymało Aretę z tamtego tygodnia i no trochę mnie to dziwi, bo pamiętam, że zazwyczaj było tak, że jak było jakieś lekkie potknięcie i Aretę nie wygrywało, to na tydzień później już wracało na pierwsze miejsce, a tutaj utrzymanie trzeciej pozycji, no to dawno się takich rzeczy nie... Dawno takie rzeczy się nie działy, ale no cóż, stwierdziliście, że na pierwsze i drugie miejsce kto inny ma powędrować. Kto to zaraz zobaczymy. Aretę, jeżeli chcecie, żeby poszło do góry, wróciło na pozycję lidera, no to głosujcie rdn.lista.133 na numer 7148. Możecie też głosować na listazmocą.rdn.pl. Punktów Aretę zdobyło równe 400 w tym tygodniu.

I ostatni utwór, który zachowuje pozycję sprzed tygodnia, więc przed nami już same zmiany, ale na trójkę dziś Aretę zwyciężyłaś. Erden.lista.133.

0: miejsce drugie.
1: Tylko Jezus. Jak łania? Spadek z pierwszego na drugie. No ktoś spaść musi, żeby ktoś na pierwsze miejsce wskoczył. 489 punktów tylko Jezus zdobyli. rdn.lista.940, jeżeli chcecie, żeby wrócili na pozycję lidera. No ale w tym tygodniu było to ciężkie. Mając 489 punktów, to ja tak na szybko zapytam się, Pawle, bo lubisz czasem Ewie zadać takie matematyczną zagadkę, to czy jesteś w stanie policzyć na szybko, ile punktów do tej pory wszystkie nasze utwory zdobyły w tym notowaniu, poza pierwszym? Od 20 do 2, ile tych punktów było? Wiesz,
2: nie
1: czy nie wiesz?
2: Nie mam pojęcia, ale tak rzutem oka, jak patrzę, na pewno dużo mniej niż dzisiejsi zwycięzca.
1: To zaraz będziemy
2: zdradzać.
1: Zaraz będziemy tutaj dokładnie mówić, bo ja to mam policzone.
2: Nie wiem, czy to nie rekord jest, jeśli chodzi o dzisiejsze pierwsze miejsce. To też trzeba sprawdzić, ale blisko rekordu bądź rekord. No o tym za chwilkę.
1: O tym za chwilę. Na razie posłuchajmy utworu Tylko Jezus. Jeszcze zaraz wskoczymy na Facebooka na koniec, więc jeżeli chcecie tutaj z nami porozmawiać, to zapraszam. A teraz już Jak łania.

0: takie tu skrzypeczki jeszcze na koniec nam dogrywają. Tak jak obiecałem, na szybko na Facebooka jeszcze popatrzmy. Mieliśmy tutaj Maria Bober tutaj nas pozdrawia serdecznie. Również pozdrawiamy, jakie tutaj piękne zachód słońca, jakie piękne kwiatki. Zameldował się też Maciej, Gabriela, Grzegorz, Maria, Mariusz, Małgorzata, Piotr i Marek. Pozdrawiamy was wszystkich. A teraz pora na dzisiejszego zwycięzcę i na smutne pożegnanie, ale słuchamy zatem, kto na miejscu pierwszym.
1: Miejsce pierwsze.
0: Kto z nami na miejscu pierwszym? No on z nami, a dokładniej ona, Magdalena Sikora z utworem On z nami, zdobyła no rekordowe 1524 punkty. Nie pamiętam, w moich notatkach nie sięgam, kiedy było tyle punktów na pierwsze miejsce, ale no... Tak sobie pomyślałem, że nawet jak są łączone przez dwa tygodnie,
2: to się nie zdarza.
0: To się nie zdarza,
2: to
0: tak.
2: Się nie zdarza.
0: I odpowiadając na zagadkę matematyczną wcześniejszą, 1440 punktów zebrały pozycje od drugiej do 20, więc nawet połączone nie wystarczyłyby, żeby wskoczyć na pierwsze miejsce. 100 punktów niecałe by brakło. Więc no tutaj deklasacja Magdaleny Sikory wróciła na miejsce pierwsze.
2: To jeszcze smuteczek.
0: Jeszcze smuteczek, no tak, bo witaliśmy Anne-Marie w naszym notowaniu, ale żegnamy. San Giuseppe Gangsta z utworem Catholic Punks już nie pojawią się w naszej liście z mocą, co nie znaczy, że San Giuseppe Gangsta nie pojawią się w ogóle. To tylko Catholic Punks się nie pojawi. Jeżeli chcecie jakąś nową pozycję od San Giuseppe Gangsta, albo jeżeli wy chcecie zgłosić się do naszej listy z mocą, to wysyłajcie propozycje na lista z mocą @rdn.pl i wtedy traficie do naszej poczekalni, tak jak Julia w ogrodach była dzisiaj. Może za tydzień będzie już na liście. Zobaczymy. Wszystko przed nami.
2: To jeszcze zapraszamy na listę, na stronę listy z mocą. Tam no, w pełni już działająca strona, możecie głosować. Tam chyba z tego, co tutaj z Darkiem konsultowaliśmy, zmieniły się zasady głosowania. Sprawdźcie, wszystko działa, więc oddajcie głosy. Zweryfikujemy zasady głosowania po no, nowej odsłonie listy z mocą. Mam nadzieję, że będziecie się pojawiać również w ten sposób głosować, wspierać. No ale tak jak w przypadku Magdaleny, tutaj całą moc zrobiły SMS-y. No jeśli chodzi o dzisiejsze notowanie 705, to wszystko, co dziś przygotowaliśmy. Będziemy za tydzień, będzie lista z mocą, będziemy w duecie. W jakim? To się jeszcze okaże. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Życzymy wam dobrego, na pewno upalnego tygodnia. No i to wszystko. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia, mówi Dariusz Jakubiak.
0: I Paweł Hajduga. Do usłyszenia.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: 5, 6, 7, 8, 9 dni. Już nie dzwoni nikt.
1: Aktualności Radia Watykańskiego.
2: Dziś przypada 44. rocznica święceń kapłańskich Leona XIV. Jesteśmy wezwani do współtworzenia nowego Jeruzalem, cywilizacji miłości, powiedział papież do światowych liderów na zakończenie spotkania w Borgo Laudato Si. Brytyjscy biskupi alarmują w sprawie projektu ustawy o wspomaganym samobójstwie. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Czerwca 1982 roku w kaplicy świętej Moniki w Rzymie, kilka kroków od Watykanu, święcenia kapłańskie przyjął ojciec Robert Francis Prevost, dzisiejszy papież Leon XIV. To samo miejsce zostało mu później wyznaczone jako kościół tytularny, gdy w 2023 roku został kreowany kardynałem. W tych dniach do Rzymu przybyli również polscy kapłani. Księża świętujący 25. rocznicę święceń z archidiecezji poznańskiej oraz diecezji płockiej i drohiczyńskiej, a także neoprezbiterzy z diecezji rzeszowskiej i tarnowskiej.
3: Jako nowo wyświęceni kapłani jesteśmy wdzięczni Bogu, że mogliśmy być w tych ostatnich dniach w Rzymie, w sercu Kościoła. Naszą radość potęguje nadto fakt, iż zbiegło się to z 44. rocznicą święceń Ojca Świętego Leona. Jest to niezwykła łaska, że na początku naszego kapłaństwa możemy wpatrywać się w Tego, który w tym kapłaństwie żyje już od tylu lat i dla nas młodych stanowi wzór wierności na tej drodze.
2: Papież spotkał się z 80 liderami i profesjonistami z różnych części świata, którzy zakończyli dwudniowe obrady w Borgo Laudato Si w Castel Gandolfo. Leon XIV zachęcał ich do budowania cywilizacji miłości.
4: Wobec pokusy budowania wieży Babel, symbolizującej bałwochwalstwo zysku kosztem najbardziej bezbronnych i zwiększającej ryzyko dehumanizacji, jesteśmy wezwani do współtworzenia nowego Jeruzalem, cywilizacji miłości, w której miłość jest jedyną zasadą kierującą życiem gospodarczym, politycznym i kulturalnym.
2: Projekt ustawy legalizującej eutanazję ma wrócić pod obrady brytyjskiego parlamentu.
5: Kościół katolicki apeluje o ponowną mobilizację w celu niedopuszczenia do zmiany prawa. Praktyka pokazuje, że po legalizacji ograniczonej eutanazji zakres kwalifikacji jest szybko rozszerzany, nawet na dzieci czy cierpiących na przykład na depresję. Biskupi wskazują najbardziej narażonych na presję osoby starsze, samotne i niepełnosprawne oraz te, które nie chcą być ciężarem dla bliskich. A tym, czego naprawdę potrzeba, jest poprawa opieki paliatywnej i odpowiednie finansowanie hospicjów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
2: W tych dniach w Rzymie przebywali także przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Organizacja założona 50 lat temu przez księdza Longina Tołczyka rozwinęła się w jedną z największych etnicznych unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych. O spotkaniu z papieżem opowiedział prezes Bogdan Chmielewski.
6: Unia też zawsze była związana z Kościołem, z wiarą katolicką. Wiara jest bez wątpienia bardzo ważnym czynnikiem. Spotkanie z Ojcem Świętym Leonem XIV było w pewnym sensie wyrazem dziękczynienia Bogu za opiekę nad naszą instytucją.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Znowu noc, znowu Radio Nadzieja. 103,6 FM.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Burmistrz Kolna Andrzej Duda jest gościem dnia Radia Nadzieja. Dzień dobry, panie burmistrzu.
3: Witam, panie redaktorze, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
2: News właściwie z ostatniej chwili. Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK. Myśli pan, że teraz to ruszy?
3: Tak szczerze mówiąc, tak myślę, ponieważ z obserwacji i z przekazu, który płynął od Macieja Laska, nie był on zwolennikiem wybitnym CPK i budowy tych wszystkich szprych, które do tego CPK miały zmierzać, a przecież jedna z tych szprych miała przebiegać przez Łomżę, Kolno, zaczynać się w Giżycku, tak, czyli objąć Orzysz, Pisz. Wiem, że Komisja Obrony Narodowej wczoraj przegłosowała też stanowisko odnośnie tej linii. Być może to też się przyczyniło do pewnych decyzji, chociaż zapadały one pewnie dużo wcześniej. Ale myślę, że to dla CPK akurat nie jest zła wiadomość.
2: No tutaj pojawiły się wątpliwości, że jak tym pełnomocnikiem może być osoba, która była jednym z największych przeciwników tego projektu.
3: No właśnie.
2: Więc tak to wyglądało.
3: Więc jak to można było tak kontynuować, skoro się kwestionowało wszystko, co było w tym projekcie, tak, dosłownie. I potem jak można to realizować? No to było dziwne i to było nienaturalne i wszyscy patrzyliśmy na to z zażenowaniem pewnym i z żalem, bo tak naprawdę mieliśmy nadzieję i mamy taką nadzieję dalej, że ten projekt będzie realizowany, chociaż tak naprawdę jest już 2 lata opóźnienia, bo tak naprawdę przez te 2 lata nic się nie działo, poza wymyślaniem różnych rzeczy, które służyły jakiemuś PR-owi, aby tylko... działamy, ale nie realizujemy. Tak to wyglądało. Zmieniamy koncepcję, a będziemy za 5 lat wracać do tej koncepcji może z powrotem, tak? Więc to było takie, żeby nie powiedzieć, nie chcemy budować, czy nie chcę budować, to robimy wszystko, żeby opóźniać realizację albo w ogóle do niej nie doprowadzić.
2: Bo tak, bo kolej do Łomży wróciła i to jest ta kolej realizowana w ramach projektu programu Kolej Plus, tak naprawdę. Myśli pan, że mieszkańcy Kolna też doczekają się tego połączenia, którym się mówi?
3: Chcielibyśmy bardzo, tak, żeby to połączenie było. Jeśli ten rząd ma poważne plany militarne dotyczące obrony tej wschodniej flanki, czyli zmiany, jak można by powiedzieć, sposobu obrony Polski, tak? Czyli wycofał się z tego, co początkowo było przyjęte, czyli obrona Polski na Wiśle, tak? Będzie nas również bronił. Jeżeli to są poważne plany, to ta kolej powinna być, chociażby nawet ze względów czysto militarnych, tak? Czy ona ma przebiegać przez Pisz, Skolna, czy przez Grajewo dla miasta, to jest mało istotna sprawa, chociaż wydaje się naturalnym, bo Grajewo ma już kolej, żeby to połączenie było Kolno-Pisz, Orzysz-Giżycko, a odgałęzienie może przecież wybudować Grajewo i połączyć Łomżę i Łomża będzie takim węzłem, tak?
2: To teraz są takie też pomysły, tak? Żeby jednak te tory z Kolna...
3: Na Grajewo skierować je, tak. A z Białej Piskiej skierować na Pisz, Orzysz, Giżycko. No mówię, to nie mnie o tym sądzić, a tym bardziej mnie to najmniej interesuje jako burmistrza miasta, przez które i w jednym wariancie, i w drugim ta kolej by przebiegała. Natomiast myślę, że te działania są podjęte były po to, żeby nie realizować tego, co już jest, bo tak naprawdę ta dokumentacja, która jest wykonana, to, co my mamy, co otrzymaliśmy do wglądu, to jest niewiele odbiega od projektu. Tam trzeba oczywiście jeszcze pewne rzeczy nanieść, wysokościowe, innego rodzaju, tak, branże trzeba uzgodnić, ale tak naprawdę można by było już pokusić się o to, że na bazie tej koncepcji można ogłosić przetarg za projektu i buduj, tak? Natomiast generalnie, jeżeli teraz, mając tą koncepcję, która na którą poniesiono jakieś koszty, tak, która trwała ileś tam lat, bo przecież uczestniczyliśmy w tym procesie i ta dokumentacja jest. No nikt nie powie nam, samorządowcom, że jej nie ma, bo my ją widzieliśmy. Więc teraz najlepiej wymyśleć zmianę wariantu, żeby znowu pracować nad koncepcją. Tak?
2: Uważa pan, że to jest takie odkładanie po prostu tematu w czasie?
3: Tak mi się wydaje, bo gdyby było inaczej, to przecież można doprojektować linię kolejową, tak jak mówiłem, łączącą czy to Kolno, czy to Łomżę z Grejewem i wrzucić na normalny tor, tak? No więc wydaje mi się, ja nie jestem specjalistą od kolei, ale logika wskazuje na to, że tego typu działania to są właśnie po to, no.
2: Samorządowcy.
3: Zawsze można wybrać któryś z wariantów, który będzie lepszy. Trudno dzisiaj powiedzieć, bo faktycznie no, jednostka w Grajewie będzie funkcjonować, tak? U nas powstaje, ma powstać, powstało już dwa bataliony i jeszcze ma być garnizon jeden dodatkowo, tak? Czyli no dosyć pokaźna liczba żołnierzy i trzeba ten sprzęt dostarczać jakoś, więc ta kolej też jest niezbędna, nie? A tak naprawdę wykluczenie komunikacyjne coraz częściej dotyka takich terenów jak nasze, tak? Umówmy się, zresztą w Łomży też nie jest aż tak wesoło, nie było do tej pory, może teraz to się trochę poprawi, ale ta szybka kolej też by się przydała tego 60-tysięcznemu miastu.
2: Samorządowcy obecni na tej wczorajszej komisji nie byli zbyt zadowoleni z tego, co tam się działo. No to w mocnych słowach widziałem, opisywał to tam na miejscu wicestarosta ostrołęcki chociażby, Artur Kozłowski.
3: No tak, ja nie uczestniczyłem w tym, bo nie mogłem brać udziału, ale tak jak mówię, miałem spotkanie po tej komisji, miałem okazję spotkać się ze starostą Piskim, Jerzym Małeckim i ze starostą z Oleckim. I tak naprawdę miałem relację na bieżąco, więc no na pewno było tam dosyć ostro, tak kolokwialnie rzecz ujmując, ale z tego, co mi mówili, to komisja przegłosowała pozytywnie ten wariant na PiS, tak, czyli utrzymanie, bo myślę, że gdyby doszło do realizacji tego wariantu, on mógłby być już rozpoczęty. Jego można by realizować. Natomiast ten wariant na Grajewo, no to znowu 4-5 lat odłożenia inwestycji. Umówmy się.
2: To zostawiając już temat kolei, są plany modernizacji i rozbudowy basenu miejskiego w Kolnie. Z tego, co czytałem, to otwarcie tej krytej pływalni miało miejsce 25 lat temu. To trochę tak, to tego czasu wieku, się tak. pozmieniało.
3: Trochę remontów tam zrobiliśmy, bo ja już burmistrzem jestem 20 lat, ale to były remonty doraźne, to były remonty polegające na wymianie płytek ceramicznych w szatniach, wymianie szafek, no, wymianie ryszniców. Natomiast niestety, no, 25 lat to już jest spory kawałek czasu i basen jest na bieżąco eksploatowany, więc wymaga już takiej głębszej modernizacji, nie tylko remontu, ale również rozbudowy. Chcemy uatrakcyjnić ten basen, chcemy zrobić drugą Nieckę, dobudować drugą Nieckę, rozbudować ten budynek, zwiększyć powierzchnię wody, zrobić specjalne tory dla dzieci, wykonać naprawdę z prawdziwego zdarzenia takie już z XXI wieku sauny, jacuzzi, bo te, które mamy, to już trącą trochę tym wiekiem XX, można by powiedzieć, może nie XIX, ale XX. Więc chcemy wyremontować ten basen. Jesteśmy na etapie projektowania. Mamy dylematy, bo wszystkiego nie da się oczywiście zrobić, bo musimy dokonać wyborów, tak? Czy na przykład zjeżdżalnia, czy druga Niecka. Tych zjeżdżalni już trochę jest wkoło i tak, no, wydaje się, że może one szybko się dosyć nudzą. Natomiast druga niecka jest cały czas jakby mogłaby być użytkowana i są te niecki użytkowane, więc zobaczymy. Te ostateczne wybory będą dokonane przez pracowników Kolińskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Na pewno będziemy zasięgali opinii również naszych mieszkańców, ale wstępnie już projektujemy ten obiekt i niebawem będziemy musieli podjąć te decyzje, o których mówię, więc przed nami to wszystko. W następnym roku chcemy przeprowadzić ten remont i tą modernizację.
2: Tak. No to tutaj dobre informacje na pewno dla mieszkańców. To zostając w temacie wodnym. Miasto inwestuje w bezpieczeństwo dostaw wody. To też taka odpowiedź na zmieniający się klimat?
3: Również, tak. Ten klimat się zmienia, chociaż my jako Kolno leżymy na ogromnych, cały powiat można powiedzieć, na ogromnych pokładach wody, tak? My mamy tej wody pod ziemią naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jesteśmy chyba, no, można by powiedzieć, rezerwowym zbiornikiem dla północno-wschodniej Polski. Naprawdę ogromne są pokłady wody. Natomiast ona niestety też, poziom jej powolutku się obniża ze względu na klimat, który jest coraz bardziej suchy. Te opady były do tej pory naprawdę takie niszowe, a jak były, to bardzo szybko intensywne i krótkotrwałe, więc spadało może duża ilość wody, ale ona spływała do rzek, spływała rzekami do morza, po prostu. Teraz troszeczkę się to zmieniło. Mieliśmy ten okres czasu z tymi opadami takimi dosyć długotrwałymi i nie tak intensywnymi. I takie opady nawadniają ziemię, tak? Chociaż sam człowiek niestety przyczynia się do tego, że likwiduje te wszystkie rezerwuary, w których gromadziła się woda, bo rolnicy likwidują bagienka. Był taki proces, kiedy nie było dopłat za te bagienka. To był błąd, moim zdaniem, unijny ogromny, bo wiele bagien i bagienek zostało zlikwidowanych na rzecz upraw na ziemi, która rodzi, tak, i do której dostawało się dopłaty, tak. To było wymierne i rolnicy nawet być może nie zastanawiając się nad tym, że to jest ogromna szkoda dla środowiska, szczególnie dla właśnie stanu wód, bo takie jedne bagno czy bagienko zasilało w tym okresie największej suszy kilkaset hektarów. Ono wysychało prawie do końca w upalne lata i w suche lata, ale nawadniało tą ziemię. Tak? Tego nie mamy w tej chwili, ta woda spływa, nie mamy retencji odpowiedniej, bo retencja to nie tylko melioracja w jednym kierunku, czyli odprowadzanie wody na wiosnę, ale to powinny być rowy, które również zatrzymują nam wodę, tak? Powinny być zastawki czynne. Tego nie ma. I o to trzeba naprawdę zadbać. Natomiast my dbamy o to, żeby nasi mieszkańcy nie musieli mieć problemów z poborem wody, żeby nie zakręcać tej wody, żeby mogli podlewać swoje ogródki, czy to przy blokach, czy na działkach, a do tego potrzebne są ujęcia wody. Dwa ujęcia wody nam się, że tak powiem, prawie skończyły, więc budujemy następne dwa ujęcia. Dostaliśmy dofinansowanie, nasza spółka otrzymała około 2 milionów złotych na te ujęcia i będziemy je budowali tak, żebyśmy mieli 4 ujęcia wody w pełni sprawne, czyli 2 takie, z których możemy korzystać na co dzień, a 2 w rezerwie i tak przełączali je co jakiś czas, żebyśmy byli bezpieczni, jeżeli chodzi o zapas wody i pitnej, i użytkowej, którą użytkujemy.
2: To też są takie inwestycje, które widzę, że coraz częściej są realizowane przez samorządy. Czy to gmina Łomża, gmina Kolno, miasto Kolno, czy już nie tylko inwestycje drogowe, czy energooszczędne oświetlenia, już coraz więcej tych inwestycji dotyczących bezpieczeństwa wodnego.
3: No tak, no widzimy, tak jak mówiłem, klimat to jedno. Druga sprawa to myślę, że ta wojna też uświadomiła nam, że na Ukrainie, że niestety trzeba mieć te takie podstawowe rzeczy zadbane, czyli nie dość, że trzeba nie tylko w jednym miejscu mieć taką możliwość, tak, dlatego my też rozpraszamy troszeczkę to, bo no łatwiej jest to chronić potem te miejsca, tak. nie dość, że budujemy je nowe, to też budujemy systemy monitorowania tych miejsc, tak? No bo bardzo prosto można skazić, doprowadzić do skażenia takiego ujęcia i zatruć masę ludzi, tak? Więc budujemy to w taki sposób, żeby to było zabezpieczone, żeby to było bezpieczne, żebyśmy mogli spokojnie spać, a dodatkowo jeszcze ze środków, które otrzymaliśmy chociażby od wojewody, no, na wypadek różnego rodzaju awarii, zaczynamy uzbrajać się w takie rzeczy, które pozwolą nam funkcjonować w wypadku najgorszych awarii, na przykład, tak jak skażenie, tak? Bo będziemy mogli sobie zaopatrywać się wodę, którą będziemy przywozili, tak? Czy to z ujęć, czy z rzek, czy obojętnie z jakiego punktu. Natomiast mam nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie, ale przygotowanym trzeba być.
2: W przyszły czwartek sesja absolutoryjna, no tutaj nie będę pytał pana, czy pan otrzyma, czy nie, bo to raczej temat jest jasny, ale zapytam, jak pana zdaniem przebiegała ta realizacja wszystkich inwestycji, realizacja tego budżetu za ubiegły rok?
3: Ten budżet zamknęliśmy no, tak naprawdę zgodnie z planem, bez żadnych komplikacji. Tych inwestycji trochę było, ale one były z lat ubiegłych, bo w tamtym roku nie otrzymaliśmy niestety od wojewody dofinansowania do inwestycji drogowych. Bardzo mało otrzymaliśmy dofinansowań z Urzędu Marszałkowskiego. Tych programów jest coraz mniej, więc naszych środków, no nie wystarczy nam na tyle działań, które w ostatnich latach podejmowaliśmy, bo my około 80% mieliśmy środków pozyskanych spoza budżetu, czy to z dotacji rządowych, z krajowych pieniędzy, czy też z pieniędzy i programów unijnych. Więc nie jest teraz tak łatwo, a chcę tylko przypomnieć, że znaleźliśmy się naprawdę na wysokim w kraju, wśród wszystkich gmin, bodajże 30. miejscu, jeżeli chodzi o pozyskanie środków unijnych, we wszystkich tych perspektywach, które były. I byliśmy bardzo, bardzo wysoko. No za nami były takie miasta jak Pisz, jak Ełk, jak Zambrów, tak? Czyli tych środków pozyskaliśmy bardzo dużo. Te środki były dla nas no, bardzo, bardzo wygodne, bo dofinansowanie było od 10 do 20%, tak? 15-10, czyli tyle własnych środków musieliśmy wyłożyć w dany typ inwestycji. Wybudowaliśmy wiele rzeczy i troszeczkę tak smuci nas, że tych środków nie ma dostępnych. Jeżeli byśmy robili to tylko z funduszy, które mamy w budżecie, to zajęłoby nam to, mówmy się, no 5 razy tyle, tak? 5 razy tyle czasu. To, co zrobiliśmy przez 20 lat, zrobilibyśmy przez 100 lat. Czyli przyspieszenie było ogromne, dlatego myślę, że już coraz mniej odbiegamy, a może nawet nie odbiegamy już od standardów na zachodzie. Miasta, które porównywaliśmy, no praktycznie już niczym się nie różnią. Mamy naprawdę super obiekty sportowe, mamy hale gimnastyczne, mamy wyremontowane lub wybudowane ulice, mamy kanalizację, która obejmuje ponad 99, obejmowała, no może teraz troszeczkę mniej, bo budują się ludzie na terenach, które są odległe od centrum daleko i trudno do jednej posesji ciągnąć kanalizację za miliony grube złotych, tak? Ale mamy na pewno powyżej 98% skanalizowane miasto, to chronimy środowisko, tak? Mamy bardzo nowoczesną oczyszczalnię ścieków, jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Modernizujemy w tej chwili za 50 milionów naszą miejską ciepłownię, która zasila w tej chwili już może jakieś 65% mieszkańców, ponieważ wybudowaliśmy bardzo dużo nowych sieci ciepłowniczych, tak? Wyremontowaliśmy stację uzdatniania wody, mamy nową, tak, bo robiliśmy projekt kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej, czyli tych inwestycji można tutaj by wyliczać naprawdę niesamowite ilości, już nie wspomnę o drogach, o obiektach, o remontach, chociaż na dobrą sprawę to, co zaczynałem remontować, tak, czyli na przykład szkoła numer 2, tak, która była rok po obiektach, objęciu przeze mnie funkcji burmistrza remontowana. No, już nadaje się też do remontu, nie? Czyli trzeba będzie już myśleć też o tym, żeby tam wyremontować łazienki, odświeżyć elewację, bo ona jest termomodernizowaniem bardzo dobrze, ale niestety lata robią swoje. Tam jest bardzo dużo drzew, bo sąsiaduje ta szkoła z cmentarzem, na którym tych drzew jest starym, zamkniętym, na którym tych drzew jest dużo, one trochę pylą, ten pył się osiada na elewacji, tak, i same mycie niestety nie wystarcza, żeby ta elewacja wyglądała tak, jak należy.
2: Czyli podsumowując, wszystko zgodnie z planem, jeżeli
3: tak jest,
2: zeszły rok,
3: tak
2: podsumowując, jest, bo czas powoli się kończy. Chciałem zapytać jeszcze o rewitalizację. Powiem, że
3: no tak, otrzymaliśmy akurat w Urzędzie Marszałkowskim dofinansowanie w wysokości około 2 milionów złotych do projektu, który napisaliśmy. Rewitalizować będziemy trzy obszary. Jeden obszar to jest skwerek przy liceum ogólnokształcącym. Ja o tym pisałem w swojej kampanii wyborczej, bo takie rozmów z mieszkańcami podczas kampanii, z rozmów, kiedy idę normalnie, poruszam się na ulicy, wynikało, że są takie potrzeby, że jest taka wola w mieszkańcach, żeby upiększyć po przebudowie tą drogę właśnie takimi punktami. Taki punkt zrobimy przy liceum ogólnokształcącym. Tam mamy odpowiedni teren, być może jeszcze starostwo nam użyczy troszeczkę, to będzie szerszy skwerek i on będzie oczywiście uzbrojony w zieleń, w ławeczki, w kosze i we wszystko, co potrzebne jest do tego, żeby na chwilę usiąść, odpocząć. Drugi projekt dotyczy placu przy szkole podstawowej numer 2, placu, który nigdy nie był zagospodarowany. To jest dosyć obszerny plac i tam będziemy chcieli altany, malutką jakąś tam scenę dla dzieci, pergole, zieleń, wszystko to, co potrzebne jest, żeby dzieci mogły też z nauczycielami, czy to podczas przerwy, czy też podczas lekcji edukacji na świeżym powietrzu, wykonywać swoje czynności na nauczania lub odpoczywać, tak? Ale trzeci obszar, myślę, to jest taki dla tej części miasta, w której nie ma żadnego placu zabaw, bo tam jest, no, tam jest osiedla, są jednorodzinne, tak? Dotyczy to ulic takich jak Łabno Duża, Łabno Mała, Kopernika, Grunwaldzka i tutaj na placu za kościołem Świętej Anny będziemy naprawdę taki fajny projekt robili. Tam będzie plac zabaw dla dzieci, tam będzie amfiteatr, na którym będzie można robić takie mniejszego typu imprezy. Będzie mała architektura w postaci ławek, wiat. Zrobimy oświetlenie LED-owe, tak, żeby te imprezy mogły się odbywać troszeczkę później. No i będzie sporo nasadzeń, zieleni. Także myślę, że miasto znowu wypięknieje.
2: Kiedy to wszystko?
3: To wszystko w tym roku. Jesteśmy już na etapie przetargu, więc niebawem przystąpimy do pracy. Mamy nadzieję, czas mamy oczywiście do roku następnego, ale mam nadzieję, że uda nam się to w tym roku zakończyć.
2: Burmistrz szkolny Andrzej Duda był gościem dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę, panie burmistrzu.
3: Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam słuchaczy Radia Nadzieja i mieszkańców Kolna.
1: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Tadeusz Kruszewski, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Ten weekend będzie należał do Szepietowa i do rolników, bo właśnie Wy jesteście gospodarzem Krajowych Dni Pola 2026. Jeśli ktoś nie wie, drodzy słuchacze, to jest to największe wydarzenie w kraju poświęcone produkcji roślinnej i hodowli zwierząt. Wszystko jest już, panie dyrektorze, przygotowane na ostatni guzik?
2: No myślę, że tak, że jesteśmy już gotowi, by przyjąć rolników na naszych terenach wystawowych z całego kraju. I tak jak pani powiedziała, ten weekend będzie należał do rolników, a w głównej mierze piątek będzie należał do młodych rolników, uczniów szkół rolniczych, bo jest to wydarzenie dedykowane, to piątkowe, głównie szkołom rolniczym.
1: Chcecie dostrzegać tych młodych w rolnictwie?
2: Tak, bez młodzieży, bez tych zastępców to nasze rolnictwo nie będzie miało jakby sensu bytu i też z tą myślą po części są organizowane Krajowe Dni Pola w naszym województwie, w naszym ośrodku. To wydarzenie odbywa się po raz pierwszy, ale w kraju już po raz siódmy. I to wydarzenie jest pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Tak jak pan dyrektor powiedział, ten dzisiejszy dzień będzie należał do młodych. Jaką rolę będą odgrywać podczas tych tegorocznych Krajowych Dni Pola?
2: Tak jak powiedziałem wcześniej, przyjedzie do nas młodzież szkół rolniczych z całego kraju. Ponad 60 szkół rolniczych ministerialnych. My przygotowaliśmy dla nich bardzo dużo stref takich tematycznych. Począwszy od pokazów polowych, będzie też strefa szkół rolniczych, gdzie między innymi będą uczelnie wyższe prezentowały swoją ofertę. Będą strefy innowacji, nauki, doradztwa. W tej strefie nauki, doradztwa będą wszystkie instytuty z otoczenia rolnictwa, ale też będzie wiele innych ciekawych stref, między innymi strefa przetwórstwa, gdzie naszej mini takiej przetwórni będzie pokaz na przykład pozyskiwania soku. Też będą pokazane inne linie, także bardzo wiele ciekawych rzeczy. No i przede wszystkim poletka. Przygotowaliśmy ponad 200 sztuk poletek. To są doświadczenia ścisłe, jak również kolekcje. Także młodzież szkół rolniczych na pewno dziś nie będzie się nudzić.
1: No i będzie też debata z udziałem młodych, przewidziana na popołudnie.
2: Tak, debata będzie dzisiaj o godzinie 11:00 w tej debacie.
1: Czyli przed południem, a nie po południu.
2: Czyli przed południem w debacie będzie uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Kajewski, ale też będzie uczestniczył gość specjalny, czyli Christopher Hansen, to jest komisarz rolnictwa Unii Europejskiej. No i oczywiście będą uczniowie, młodzież, także debata na pewno będzie ciekawa.
1: Dzień drugi to wystawa zwierząt.
2: Tak, dzień drugi to wystawa zwierząt i też zaczynamy z wysokiego C, bo to będzie ogólnopolska wystawa bydła hodowlanego. Zjedzie elita bydła mlecznego z całej Polski, ośrodki zarodowe, jak również nasi hodowcy. I tutaj jest zawsze taka rywalizacja Podlasie kontra reszta świata, bo wiadomo, Podlasie mlekiem stoi, a co za tym idzie, też hodowla bydła mlecznego jest na bardzo wysokim poziomie. Też oczywiście będzie regionalna wystawa zwierząt hodowlanych, czyli konie, bydło mięsne, owce, no i króliki, także moc atrakcji.
1: Ależ ja myślę, że pan dyrektor teraz zyskał u rolników z województwa podlaskiego. Jak usłyszeli Podlasie kontra cały świat, no to ja myślę, że to jest bardzo, bardzo przyjemne.
2: No i myślę, że nie jesteśmy na przegranej pozycji, a powiedziałbym, że większość tych czempionów, super czempionów, a w tym roku też będą Grand Championy zostaje na Podlasiu, także Podlasie Trzyma się mocno.
1: Tak, więc trzymamy mocno kciuki, bo wiemy, że te przygotowania do tej wystawy zwierząt trwają naprawdę bardzo, bardzo długo. I są to naprawdę dziesiątki godzin przygotowań i pracy ze zwierzętami. Dzień trzeci już trochę spokojniejszy, niedziela.
2: No tak, dzień trzeci, niedziela. Zaczynamy tak tradycyjnie, mszą świętą o 8:30, a później już jest wręczanie różnego rodzaju nagród, wyróżnień, no i przede wszystkim wręczanie tych czempionów, super czempionów, wicechempionów. No i w tym roku po raz pierwszy będzie wybierany grand champion, czyli najlepsze zwierzę spośród super czempionów. Także w niedzielę to już tak troszeczkę spijanie takiej śmietanki, jeżeli chodzi o hodowców. No i też należy tutaj wspomnieć o innych elementach towarzyszących, może nie towarzyszących, bo ponad 300 wystawców zaprezentuje wiele maszyn, urządzeń, innych środków do produkcji. Nie wspomniałem też o tej specjalnej takiej strefie. W tej strefie będą między innymi koła gospodyń wiejskich w liczbie około 20. Każdego dnia będą prezentowały swój dorobek. Będzie też taka strefa z produktami lokalnymi, regionalnymi, 30 około też wytwórców. Będzie też strefa myślistwa i łowiectwa, także piątek, sobota, niedziela. Wszystkie drogi prowadzą do Szepietowa.
1: Kiedy spodziewacie się największej frekwencji?
2: To tradycyjnie myślę, że to będzie niedziela, ale ze względu na to, że jest tak naprawdę moc atrakcji, na szczęście póki co pogoda dopisuje, to myślę, że każdy dzień będzie dobrym dniem, żeby odwiedzić nas tutaj w Szepietowie.
1: Po tych ostatnich deszczowych dniach to chyba tę pogodę sobie, panie dyrektorze, zamówiliście, bo ma być około 30 stopni, więc pogoda idealna. Jakich wystawców zobaczymy? Z jakich sektorów? Bo wiemy, że każdego roku zainteresowanie wystawców także jest duże, no i chcą się pokazywać w Szepietowie.
2: Tak, ponad 300 wystawców, ponad 800 stoisk, głównie to jest maszynówka, urządzenia i rolnicy jakby najbardziej tym się interesują, ale jest też wiele różnych stoisk z wyposażenia rolnictwa, czy to będą nawozy, czy to będą pasza, czy środki inne produkcji. Tych firm jest bardzo wiele i naprawdę rolnicy, jak przyjadą, będą mogli porozmawiać z producentami, z dystrybutorami na temat właśnie tych środków, tych maszyn, urządzeń.
1: Nowinki technologiczne też będą?
2: Tak, tak. Bardzo dużo tutaj na naszych targach maszyn, urządzeń ma swoją premierę. My też wybieramy hity wystawy. W tym roku będzie tych hitów 8 w różnych kategoriach, poczynając od nowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej, innowacje rolnicze, dobrostan zwierząt, budownictwo inwentarskie, no i najbogatsza oferta handlowa, także też będziemy wybierać hity i doceniać starania tych wystawców o to, żeby ich stoiska, żeby ich maszyny, urządzenia wypadły jak najlepiej.
1: Mnóstwo jest tych atrakcji, tych możliwości zobaczenia tego wszystkiego, co związane jest z rolnictwem, a co zawsze wzbudza największe zainteresowanie podczas targów?
2: No na pewno zwierzęta też przyciągają bardzo dużą rzeszę, kiedy odbywają się wyceny tych zwierząt, czy mówimy o wycenie bydła mlecznego, mięsnego, ale również konie bardzo liczną rzeszę zwiedzających kibiców przyciągają. Także tutaj też są wielkie emocje i też wybór czempiona spośród jakiejś stawki, to tutaj też zawsze ta adrenalina u hodowców, ale też i u obserwujących zawsze rośnie. Także myślę, że zwierzęta na pewno. W tym roku też będziemy mieli pokazy, to co wcześniej wspomniałem, pokazy zielonkarskie, to akurat będzie w piątek. To też zawsze bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rolników się cieszę. Myślę, że też będzie duże zainteresowanie. No i pokazy dronów, pokazy różnego rodzaju robotów, czy to wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej, ale też i w roślinnej. Także myślę, że te elementy to w tym roku będą się cieszyć bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rolników, ale też mamy strefę ziół, gdzie mamy zioła dwuletnie, jednoroczne w kolekcji. Obok tej kolekcji jest taka firma z Podlasia, która zajmuje się skupem, produkcją ziół, będzie ich stoisko, będzie można też porozmawiać z właścicielami tej firmy, ewentualnie domówić się w kwestii uprawy, kontraktacji, także ta strefa zielarska. Będzie też po raz pierwszy taka strefa mleczarstwa, gdzie nasze największe podlaskie mleczarnie znajdą się w tej strefie i będzie po prostu można ich odwiedzić, porozmawiać i po prostu być na targach.
1: Mnie to absolutnie przekonało, panie dyrektorze. Także nie mówimy do usłyszenia, mówimy do zobaczenia. Radio Nadzieja będzie relacjonować to wszystko, co będzie działo się w Szepietowie. Także bardzo, bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Tadeusz Kruszewski, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, był naszym gościem, więc domyślam się, że wraca pan już do swoich obowiązków i do tych młodych, bo dzisiejszy dzień właśnie należy do młodych rolników.
2: Tak jest. Ja mam nadzieję, że przekonałem nie tylko panią, ale wszystkich słuchaczy. Także serdecznie zapraszam do Szepietowa, do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Dariusz Piątkowski, były minister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Temat numer jeden w Polsce to sprawa młodego lekarza, który bez specjalizacji miał zarobić w rok 1 600 000 złotych, do tego organizować badania bez kolejek działaczom Koalicji Obywatelskiej. Bulwersuje Pana to, co ujrzało światło dzienne?
2: Myślę, że wszystkich Polaków ta sytuacja bulwersuje. Myślę, że Polacy są za tym, aby lekarze dobrze zarabiali, ale kwota, która tu pada w stosunku do młodego lekarza, który nie ma jeszcze zbyt dużego doświadczenia, renomy, kwota wydaje się po prostu szokująca. Informacje zresztą wskazujące, że miałby on pracować kilkanaście godzin dziennie i to praktycznie w niedzielę i święta również, pokazuje, że były chyba tam jakieś nieprawidłowości. Duża część tych pieniędzy została po prostu wypłacona nienależnie. Tym bardziej, że część mediów wskazuje, że w czasie, kiedy ten pan miał podobno pełnić dyżury lekarskie, to jednocześnie był w innych miejscach, na przykład na konferencjach prasowych czy na spotkaniach politycznych, więc tutaj na pewno powinna się pojawić prokuratura i inne instytucje, które powinny zbadać, czy rzeczywiście te pieniądze zostały wypłacone należycie. Kwota natomiast na pewno jest bulwersująca i to na pewno wzbudza dużą, dużą emocję. No i plus do tego rola, jaką ten młody człowiek odgrywał, swego rodzaju, no nie wiem, przedstawiciela partii rządzącej, który swoim kolegom załatwiał super dogodne warunki leczenia. Ta sytuacja jest nie do przyjęcia.
1: Powstaje pytanie, kto powinien ponieść konsekwencje? Czy wystarczą te konsekwencje personalne, kontrole, które są już zapowiedziane, czy jednak konsekwencje polityczne też powinny być? Bo jednak tutaj no, ten wątek polityczny się pojawia, czy tego chcemy, czy nie?
2: Wydaje się, że jest to ewidentnie afera obciążająca koalicję rządzącą. Nie pierwsza zresztą afera. Przypomnę, że jeszcze kilka miesięcy temu pojawiła się afera Skłodzka, gdzie działacze Koalicji Obywatelskiej byli w jakiś sposób powiązani z ludźmi z afery pedofilskiej i zoofilskiej. Tam próbowano ten element wyciszyć, chociaż osoby skazane już wyrokiem sądu były powiązane z wieloma ważnymi politykami Koalicji Obywatelskiej. Tutaj chyba jest podobnie. Mam wrażenie, że struktury Koalicji Obywatelskiej w Warszawie tolerowały ten układ, a część polityków wręcz korzystała z tej sytuacji. Prawdopodobnie za jakiś czas poznamy być może nawet nazwiska części tych osób, które z tego układu korzystały. I to pokazuje, że obecna koalicja rządowa jakby traktuje większość Polaków jako taką tłuszczę, która może być źle traktowana, której można ograniczać pieniądze na świadczenia medyczne, można ograniczać dostęp do bezpłatnych badań diagnostycznych, a jednocześnie oni jako elita czują się nie tylko lepsi od większości Polaków, ale uważają, że powinni mieć zapewnione również lepsze warunki życia, lepsze pieniądze, lepsze wynagrodzenia, lepszą służbę zdrowia i w ogóle powinni być traktowani, jak to określiła jedna z pań sędzin, jako specjalna kasta, której należą się jakieś szczególne przywileje. Myślę, że tego typu postawy Polacy po prostu nie akceptują i ta odpowiedzialność polityczna po stronie Platformy, no dzisiaj Koalicji Obywatelskiej, jest po prostu ewidentna.
1: A system płac lekarzy powinien być zmieniony, bo to temat, który też się w związku z tą aferą szpitalną, jeśli tak możemy to nazywać, pojawił.
2: Myślę, że trzeba się temu przyjrzeć, bo jeżeli nawet byłoby prawdą, że są lekarze, którzy pracują po kilkanaście godzin dziennie przez 30 dni w miesiącu, to oznacza, że są przepracowani. To oznacza, że chyba na części przynajmniej tych swoich dyżurów nie do końca w pełni są dyspozycyjni, a na części tych dyżurów są po prostu przemęczeni i ta sytuacja jest no, nie do przyjęcia, skoro w innych zawodach są pewne ograniczenia. Nie wiem, kierowcy na przykład mają pewne ograniczenia, jeśli chodzi o czas pracy ze względu na swoje bezpieczeństwo, ale także innych użytkowników drogi, no to w przypadku lekarzy, zwłaszcza tych, którzy wykonują różnego rodzaju zabiegi, no tego typu ograniczenia się również powinny pojawić ze względu chociażby na bezpieczeństwo pacjentów. na te kominy finansowe, gdzie w publicznej służbie zdrowia ktoś może zarobić 100 kilkadziesiąt tysięcy, nie będąc naprawdę specjalistą wysokiej klasy, a tu przecież mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, no są po prostu nie do przyjęcia.
1: Pomysłów jest sporo, od tego, aby nie łączyć praktyki prywatnej z państwową, po oświadczenia majątkowe, które miałyby obowiązywać także lekarzy. Co pan myśli o takich pomysłach właśnie?
2: Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało już swoje propozycje, między innymi właśnie mówiące o oddzieleniu praktycznej i publicznej, prywatnej i publicznej praktyki lekarskiej. Wydaje się, że to jest dobry kierunek. Na pewno trzeba pomyśleć również w jakiś czas sposób o ewidencjonowaniu pracy lekarzy. Z tych względów, o których choćby mówiłem. No i niestety to, co się dzisiaj dzieje w służbie zdrowia, pokazuje, że ten system ciągle wymaga naprawdę, naprawdę dużych zmian. Koalicja Obywatelska tak naprawdę nic z tą sprawą nie zrobiła. Miała być czarodziejska różdżka, która cudownie odmieni sytuację pacjentów, która spowoduje, że lekarze będą dzwonili do

0: Moim zdaniem tak. To, co zrobił prezydent Zełenski, być może przez jakąś część Ukraińców jest przyjmowane dobrze, ale tylko przez część, bo mam wrażenie, że na wschodzie Ukrainy akurat ten element nie musi być dobrze przyjmowany. Wynika to pewnie z tego, że tam jest nieco ograniczony sposób podawana jest prawda historyczna. Ukraińcy ciągle chyba nie przepracowali także swojej historii. Oprócz tego elementu, że UPA walczyło z Sowietami po zakończeniu II wojny światowej, i to jest prawda, to jednocześnie zapominają o wcześniejszej historii UPA, kiedy współpracowała z Niemcami, a na terenie południowo-wschodniej w II Rzeczpospolitej dokonywali po prostu ludobójstwa na obywatelach polskich. Nie tylko zresztą Polakach z narodowości, ale także innych narodowości. I dziś my nie możemy patrzeć na to, jak Ukraińcy fałszują fragmenty historii w także niekorzystny sposób dla Polski, i czas być asertywnym. Stąd po takiej propagandowej wręcz działalności pana Załęckiego, która w ogóle nie brała pod uwagę także i postawy Polaków i naszych odczuć. Myślę, że taki gest wykonany przez pana prezydenta Nawrockiego jest jak najbardziej na miejscu.
1: Bo wielu mówi, że odebranie tego orderu popsuje relacje polsko-ukraińskie, ale czy tak naprawdę one są dobre? Mimo tej okazanej pomocy, mimo otwartości serc, można odnieść takie wrażenie, że już od dawna te relacje są takie, delikatnie mówiąc, oschłe, oziębłe.
0: Zgadzam się z panią. Te relacje nie są najlepsze już od dłuższego czasu. Mam wrażenie, że Ukraińcy po pierwszym okresie, kiedy wyrażali nawet wdzięczność wobec Polaków za okazaną pomoc, zwłaszcza przez Polaków pomagających Ukraińcom, którzy uciekali z Ukrainy, ale także za broń, którą wysyłaliśmy w pierwszym okresie i bez której to broni być może Ukraina nie byłaby w stanie obronić się przed armią rosyjską i dzisiaj być może mielibyśmy do czynienia z jakimś prorosyjskim rządem na terenie Ukrainy i znacznie ograniczoną suwerennością tego państwa. Po jakimś czasie Ukraińcy uwierzyli chyba w to, że sami są w stanie wszystko zrobić i bardziej ukierunkowują się chociażby na Niemcy i inne państwa zachodnie, widząc, że stamtąd płynie pomoc i zupełnie zapominając o tym, jaką pomoc otrzymali od Polski. I to przekłada się między innymi na ich postawę wobec spraw dotyczących prawdy historycznej. Przypomnę, że od wielu lat państwo ukraińskie utrudnia bądź wręcz uniemożliwia dokonywanie ekshumacji Polaków pomordowanych przez UPA właśnie na byłych kresach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej. Pojawia się też wiele publikacji nieprawdziwych na temat historii. No i same relacje polityczne są nie najlepsze. Ukraińcy choćby forsują eksport swoich towarów rolnych, co jest całkowicie sprzeczne z naszymi potrzebami, sytuacją naszego rolnictwa. I tu jawi się także pewien spór współczesny. On dotyczy nie tylko i wyłącznie realiów czy prawdy historycznej i tego, jak postrzegamy przynajmniej część wydarzeń, ale także naszych po prostu bieżących interesów. My nie jesteśmy zainteresowani tym, aby bardzo szybko Ukraina na pełnych prawach weszła do Unii Europejskiej, bo to zagrozi po prostu polskiej gospodarce i polskim rolnikom. Musimy o tym mówić na arenie europejskiej i to na pewno także będzie wpływało na relacje polsko-ukraińskie.
1: A oprócz odebrania tego orderu są jeszcze inne sposoby, zdaniem pana ministra, żeby pokazać, że Polska nie godzi się na takie policzki w twarz?
0: No oczywiście, to są różnego rodzaju gesty symboliczne w dyplomacji, takie jak chociażby ten dotyczący Orła Białego. On jest bardzo istotny, przynajmniej z naszego polskiego punktu widzenia, ale to powinna być także asertywna polityka wobec tego, co się dzieje chociażby właśnie w sprawie aspiracji ukraińskiej do Unii Europejskiej. Uważam, że dziś polski rząd powinien ostro stawiać przynależność Ukrainy do Unii Europejskiej, chociażby ze względu na to, że nie spełniają standardów, które powinno obowiązywać we wszystkich krajach demokratycznych i tych standardów na Ukrainie nie ma. No i także powinniśmy bronić ostro naszych interesów gospodarczych. Jeżeli jakiś czas temu mówiło się, że ze względu na to, że Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji, może upaść i trzeba jej pomóc gospodarczo i pójść na pewne ustępstwa, no to dzisiaj powinniśmy być w tych sprawach, także bieżących, znacznie bardziej asertywni.
1: Skoro już mówimy o naszych sąsiadach, to Andrzej Poczobut, tak jak

0: wiemy, więziony w kolonii karnej, wyszedł na wolność, ale deklaruje, że we wrześniu wraca na Białoruś. To zrozumiała decyzja?
1: Myślę, że ryzykowna w jego wypadku. Mimo tego, że on i kilka innych osób ostatnio, a wcześniej kilkadziesiąt innych zostało wypuszczone z więzień na Białorusi, to nadal system polityczny w tym kraju się nie zmienił. Nadal jest tam dyktatura, nadal ludzie o innych poglądach są prześladowani. Ciągle są zamykane nowe osoby w więzieniach z powodów politycznych. Polacy cierpią chociażby przez to, że mają kłopoty z nauką języka polskiego, czy wręcz przyznawania się do polskości, czy kultywowania polskiej historii. Za to przecież Poczobut i inni polscy działacze trafiali do więzień. I dzisiaj powrót na Białoruś może niestety oznaczać, że Andrzej Poczobut za jakiś czas, jak rozumiem, który nie zmienił poglądów i będzie chciał je głosić, może po prostu ponownie zostać aresztowany przez reżim Łukaszenki.
0: Przechodzimy do kolejnego tematu. Jest pan byłym ministrem edukacji. Ostatnio echem odbiła się decyzja Rzecznika Praw Dziecka odnośnie lodziarni, która w dniu zakończenia roku szkolnego rozdawała uczniom z czerwonym paskiem darmowe lody. Jak pan ocenia tę sytuację i decyzję Rzecznika Praw Dziecka, aby takich akcji nie organizować? Naprawdę nie powinniśmy nagradzać tych, którzy na to zasługują?
1: Skandaliczny pomysł, pani rzecznik. Ja zresztą występowałem w Sejmie w tej sprawie i uważam, że nie powinno być tego typu działań Rzecznika Praw Dziecka. Wydaje się mi czymś oczywistym, że powinniśmy nagradzać wszystkich, nie tylko uczniów, ale wszystkich, którzy dobrze pracują, efektywnie i mają z tego efekty. Takim efektem są przecież dobre oceny. One przecież nie wynikają z tego, że uczeń coś załatwił, tylko że potrafi coś, ma szeroką wiedzę, był aktywny i pracował, bo to z pracy najczęściej wynika. I oczywiście świadectwo z biało-czerwonym paskiem jest wyróżnieniem, ale warto go docenić także w inny sposób. Jak rozumiem, w szkołach tacy uczniowie między innymi dostają nagrody, na przykład książkowe, a bardzo fajnym pomysłem był ten pomysł pani, która miała lodziarnię w Pszczynie, aby w taki słodki sposób, również trochę wesoły, lżejszy, również pokazać, że docenia tych uczniów. Uważam, że warto to kontynuować, dlatego ja chociażby w Łapach w dzień zakończenia roku szkolnego zorganizuję taką akcję lody dla każdego ucznia z biało-czerwonym paskiem. Zachęcam także innych do tego, aby ten pomysł podjęli taki lub w podobny sposób, aby pokazali, że nie godzą się na to, aby w imię inkluzywności, nieobrażenia innych, którzy byli mniej pracowici, może czasami mniej zdolni, ale na pewno mniej pracowici, i aby z tego powodu nie wyróżniać tych, którzy dobrze pracują, są inteligentni i warto ich po prostu za to nagrodzić także w ten symboliczny sposób.
0: Więc w dniu zakończenia roku szkolnego wszyscy z województwa podlaskiego do Łap, bo tam pan minister rozdaje darmowe lody. Oczywiście to...
1: Zapraszam, tak. Jeżeli będzie trzeba, dokupię, nie ma problemu. Uważam, że warto nagrodzić uczniów, którzy mają efekt.
0: No właśnie i o to chyba w tym wszystkim chodzi. Skoro mówimy już o tej edukacji, to od 1 września 2026 roku przedmiot edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym, ale nieobowiązkowy będzie moduł dotyczący wiedzy seksualnej. Jak pamiętamy, środowiska prawicowe zwracały właśnie na ten aspekt szczególną uwagę. W takiej formie jest to akceptowalne?
1: Nadal nie. Uważam, po pierwsze, przedmiot jest niepotrzebny, ponieważ 90% treści już jest w podstawach programowych innych przedmiotów, czy to na lekcjach języka polskiego, biologii, WF-u, edukacji dla bezpieczeństwa, czy na godzinach wychowawczych. Być może tamte elementy warto byłoby wzmocnić, nieco bardziej zaakcentować. Natomiast sam przedmiot jako dodatkowy nie widzę takiej potrzeby. Przypomnę również, że pani minister wielokrotnie twierdziła, że uczniowie są zbyt mocno obciążeni, a tutaj wprowadza nowe, dodatkowe godziny. I trzeci element, który w ogóle jest pomijany, rodzice przecież zostali zapytani o to, czy chcą, aby ten nowy przedmiot był wprowadzany, bo przecież składanie deklaracji uczestnictwa bądź nie uczniów na zajęciach było swego rodzaju plebiscytem, czy rodzice są za nim. I przecież 70% rodziców nie chciało, aby ich dzieci uczestniczyły w tych zajęciach. A mimo to dziś rząd, wbrew opinii rodziców, ale dużej części ekspertów, którzy wskazują po prostu na niebezpieczne treści, które są w tym przedmiocie, mimo wszystko forsuje na siłę wprowadzenie tego ideologicznego przedmiotu.
0: Ale to chyba jest już nieodwracalne. Czy tak, no to ten przedmiot będzie obowiązkowy.
1: Myślę, że go będzie trzeba wycofać, jak tylko zmieni się.